0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Aneta Mleczko, zapraszam. To było wielkie muzyczne uwielbienie. Koncert Symfonia Ducha na Starosądeckim Rynku zgromadził tłumy mieszkańców regionu. Na scenie wystąpiła ponad setka artystów.
3: Wszyscy razem kochani.
4: Pięknie, jesteśmy bardzo zadowolone. Ja już osobiście jestem drugi raz, w tym roku też byłam. Moja córka w tym roku pierwszy raz, bardzo nam się podoba.
5: Przepięknie, naprawdę i tak jak ksiądz mówił na końcu, tworzyliśmy wszyscy Symfonię Ducha, także na pewno będę chciała wrócić jeszcze raz za rok, jak będzie.
6: Porwał nas małżonkę szczególnie.
7: Wykwalifikowani artyści, bardzo ładne wykonanie wszystkich, miło było bardzo.
8: Wspaniały wieczór,
9: wrażenia są niesamowite. Duchowo tak samo można było się skupić. Dzień pomodli się.
2: Symfonii Ducha patronowało radio RDN Nowy Sącz. Relacje mamy na stronie internetowej. W Podegrodziu rozpoczęły się obchody jubileuszu 10-lecia kanonizacji świętego ojca Stanisława Papczyńskiego. Sobotnie uroczystości zgromadzą mieszkańców na mszy świętej, a potem zaplanowano piknik rodzinny.
10: O 15:00 msza święta i później gry, zabawy, występy regionalnych zespołów. Nikogo specjalnego nie zapraszaliśmy, bo mamy tak bogatą rzeczywistość kulturalną w Podegrodziu, ale też i religijną, że chcemy się też tym ucieszyć, chcemy się też tym podzielić i wszystko zakończy się takim wieczornym uwielbieniem, które poprowadzą też nasi ludzie, orkiestra, zespół muzyczny.
2: Zaprasza proboszcz parafii świętego Jakuba Starszego Apostoła w Podegrodziu, ksiądz Artur Mularz. Główna liturgia dziękczynna za kanonizację świętego ojca Stanisława Papczyńskiego odbędzie się w niedzielę. Mszy świętej o godzinie 11:00 przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerz. W radiu RDN będzie transmisja. Wiosłowanie, modlitwa, integracja. Tak zapowiadają się rekolekcje w kajaku. Trwają zapisy na kolejną edycję, która odbędzie się pod patronatem radia RDN Małopolska. Jak mówi jeden z organizatorów, ksiądz Krzysztof Świerczek z parafii świętej Heleny w Nowym Sączu, jest to propozycja dla młodzieży od klasy 8 szkoły podstawowej. Turnusy odbędą się od 12 do 18 lipca oraz od 22 do 28 lipca.
11: Jest to taka wyjątkowa okazja, aby połączyć w sobie duchowość chrześcijańską, radość chrześcijańską i kontakt z naturą. Rekolekcje odbywają się na pięknej Suwalszczyźnie, na Szlaku Papieskim, na rzece Czarna Hańcza. Podczas tych rekolekcji jest codziennie msza święta, eucharystia, spotkania w grupach. Pozostaje też czas na zabawę, tańce, ogniska. Są z nami ratownicy, są wychowawcy, wspólna modlitwa, wiosłowanie, podziwianie natury sprzyjają takiemu nawiązywaniu nowych przyjaźni, znajomości.
2: Druga propozycja to rodzinny spływ kajakowy, który odbędzie się od 26 do 28 czerwca. Oferta skierowana jest dla całych rodzin, także z małymi dziećmi. To wydarzenie odbędzie się na rzece Nida w województwie świętokrzyskim.
11: To jest taki czas, który warto przeznaczyć na budowanie relacji z najbliższymi. Czas takiego odpoczynku, zabawy też dla dzieci, dla młodzieży. Taki spływ polega na pokonywaniu pewnej odległości kajakiem. Tempo spływu jest dostosowywane do uczestników. Całość tego spływu rodzinnego ma taki bardzo łagodny charakter, łagodny bieg tej rzeki. Świetny dla amatorów, nawet dla dzieci.
2: Zapisy na te wydarzenia trwają do połowy czerwca poprzez stronę internetową Rekolekcje w kajaku.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. W kim mógłbym nadzieję pokładać, gdybym Tobie nie zaufał? Twoja wola jest dla mnie wszystkim. Twoim dziełem jest moje oko. Ty je uczyniłeś, bym mógł podziwiać Twoich stworzeń wspaniałość. Dałeś mi słuch, bym Twoje słowo słyszał. Dałeś mi ręce, bym nimi pracował. Moje serce ukształtowałeś, bym Ciebie kochał. Całego mnie stworzyłeś na swoje podobieństwo. Całkowicie się poświęcam na Twoją chwałę. Wszystko, czym jestem i co posiadam, niech Twoją wolę wypełnia. Ojcze, do Ciebie należę.
2: Chryste, dnia dzisiejszego drogę przede mną otwierasz, nieznaną, rozległą, lecz pełną nadziei. Bądź mi na niej towarzyszem i przyjacielem. Niech Twój przykład mnie prowadzi, Twoje słowo mi przyświeca. Twoja wszechmoc niech mnie wzmacnia, Twoja łaska boskim życiem darzy. Jej światłem oświecony i ciepłem rozgrzany, chcę całe moje życie poświęcić w służbie miłości.
1: Maryjo, śliczna Pani, Tobie oddajemy nasze rodziny, prosząc, by Bogiem były silne. Proszę Cię, wypraszaj nam siłę do kroczenia drogą Twego zaufania i bezgranicznej miłości. Wspieraj nas w budowaniu wiary i wspólnoty nazaretańskiego domu, radości i zaufania z Kany Galilejskiej oraz pokory i umiejętności mądrego towarzyszenia w trudnych chwilach z Kalwarii Twego życia.
2: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywione do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Norberta biskupa. Święty Norbert urodził się w Nadrenii w roku 1080. Pierwszą część życia spędził jako człowiek światowy, nawet przyjmując niższe święcenia duchowne. Nie porzucił świeckiego stylu życia. W obawie przed rygorami stanu kapłańskiego nie przyjął wyższych święceń. Nieszczęśliwy wypadek stał się przyczyną całkowitej przemiany tego człowieka. Przestraszony uderzeniem pioruna koń zrzucił go na ziemię. Jeździec stracił przytomność, a odzyskawszy ją, nawrócił się. Opuścił dwór i powrócił do Xantien, gdzie zaczął prowadzić życie pokutnika. Pobyt w klasztorze świętego Zyberta w pobliżu Kolonii utwierdził w nim chęć życia zakonnego. 2 lata przygotowywał się do kapłaństwa, które przyjął w Kolonii. Wkrótce zrezygnował z kościelnych beneficjów, sprzedał posiadłość, rozdał pieniądze biednym i wyruszył do Langwedocji, gdzie w owym czasie przebywał papież Innocenty II. Przez jakiś czas wędrował po kraju, głosząc pokutę. Ostatecznie osiadł w Premontre, gdzie założył nowy zakon kanoników regularnych ścisłej obserwy, który szybko rozrósł się jeszcze za jego życia. Zmuszony około roku 1125 do przyjęcia godności arcybiskupa Magdeburga, dalej praktykował tę samą surowość, którą odznaczał się w klasztorze. Dzięki gorliwości zdołał do głębi zreformować swoją diecezję, chociaż działalność spotykała się z niechęcią tych, dla których jego życie było wyrzutem sumienia. Razem ze świętym Bernardem pracował usilnie nad usunięciem śladów schizmy antypapieża Anakleta. Po powrocie z podróży do Rzymu, dokąd towarzyszył cesarzowi, zachorował i po 4 miesiącach zmarł 6 czerwca 1134 roku.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 6 czerwca, sobota, 1 sobota miesiąca. Wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1988 roku zmarł ksiądz Jan Śpiewak. W 1996 ojciec Antoni Leja. W 2015 do domu ojca odszedł ksiądz Kazimierz Mikulski, a w 2021 ksiądz Edward Rzeszuto. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 6:30. Już za chwilę połączymy się z Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie na Burku, skąd transmitować będziemy mszę świętą, a dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył i homilię wygłosi ksiądz proboszcz Piotr Mamak.

Obecna msza święta ofiarowana jest w następujących intencjach. Ksiądz Ryszard modli się o radość nieba dla świętej pamięci Jana Niczyj. Ja modlę się prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej dla Oli Mamak z okazji 18. rocznicy urodzin. Siostry i bracia, w ciszy domu nazaretańskiego Maryja otrzymała wiadomość z nieba i przyjęła ją otwartym, ale i drżącym sercem. Wychowana w pobożności swojego narodu, nauczyła się słuchania Słowa Bożego i wielbienia Boga nie tylko ustami, ale również i sercem. Jej serce było zawsze wypełnione Bogiem, zawsze wypełnione dobrem. Stąd lud Boży nazywa ją niepokalanym sercem. Takim człowieku chciał zamieszkać Syn Boży i mieć Maryję za matkę. Niech jej wstawiennictwo pomaga nam ufnie otwierać się na pragnącego zamieszkać w naszych sercach Jezusa Chrystusa. Abyśmy mogli z czystym sercem otworzyć się na przychodzącego Boga, przeprośmy za złe myśli, słowa i uczynki. Panie Jezu, odwieczne słowo Ojca, zmiłuj się nad nami. Chryste, zwyciężający swoją łaską wszelki grzech, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, uświęcający nas mocą swojego Ducha, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przygotowałeś w sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Sprawa weźmy przedstawiennictwo Najświętszej Dziewicy. Stani się świątynią.

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, zaklinam Ciebie na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wskazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowe nauki nie będą znosili, a według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbą, będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Oto słowo Boże.

Jezus, nauczając rzesze, mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie.

Drodzy radiosłuchacze, łączący się z nami w modlitwie, drodzy bracia i siostry, obecni tutaj w naszym sanktuarium, uboga wdowa, na którą zwrócił uwagę Jezus, jest kobietą bardzo pokorną, prostą, a równocześnie bardzo przejrzystą i cichą. Dyskretnie, by nikt jej nie widział, wrzuca wszystko, co miała, do skarbony. Żydzi, gdy wrzucali pieniądze do skarbony w świątyni, to informowali kapłana o ich wysokości i przeznaczeniu. Pieniądze wrzucali do 13 skarbon, nazywanymi trąbami, które znajdowały się na dziedzińcu kobiet w świątyni jerozolimskiej. Nazwa trąby pochodzi od formy skarbon. Miały one kształt odwróconego lejka, ale być może nie chodziło tylko o formę. Są przecież ludzie, którzy

0: potrzebują właśnie takich trąb, gdy składają jałmużnę, bo potrzebują wtedy odpowiedniej reklamy. A dar biednej wdowy jest całkowicie bezinteresowny. Jest to kategoria miłości, która stoi poza wszelką przezornością, która daje wszystko. I w rzeczywistości także wszystko otrzymuje. Wielkim bogactwem tej kobiety jest wiara i ufność w Bożą opatrzność, w Boże miłosierdzie. Taka wiara uwalnia od trosk, uwalnia od lęków i daje wewnętrzną wolność. Jezus podziwia tę kobietę i stawia za wzór. Zaprawdę powiadam wam, mówi, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Ona wpisuje się w hierarchię Jezusa, w perspektywę Ewangelii. Ten, kto dał więcej, ale na pokaz i z tego, co mu zbywa, w istocie dał dużo mniej. Kto chce być pierwszy, będzie ostatni. Komu się wydaje, że jest wielki, w rzeczywistości jest bardzo maleńki. W perspektywie Bożej nie jest ważne, czy daje się dużo, czy mało. Ważne jest, czy daje się z czystego serca. Nie chodzi więc o ilość, ale o wartość i o czystość intencji. Jakże wspaniałym komentarzem do obrazu ubogiej wdowy jest matka Teresa z Kalkuty. Gdy dziennikarze pytali ją, jaki sens ma jej praca, przecież i tak nie zlikwiduje ogromu cierpienia i nędzy, matka Teresa odpowiedziała, jestem tego świadoma. Jestem świadoma, że jesteśmy maleńką kroplą w oceanie nędzy i cierpienia. Ale jeżeli nie byłoby tej kropli, to ludzkie cierpienie i nędza byłyby jeszcze większe. Moi drodzy, każdy może dać to, co ma. Ale Jezus chce nauczyć nas jeszcze więcej. Chce, abyśmy dawali nawet, gdy sądzimy, że nie mamy. Niektórzy ludzie uważają, że nic nie znaczą, że posiadają niewiele środków, że nie są w stanie wiele czynić z braku odpowiedniego przygotowania, z braku kultury, podeszłego wieku, odpowiednich finansów itd., itd. Jest to pokusa, którą moglibyśmy nazwać pokusą sukcesu. Obsesja skuteczności, sukcesu, widocznych owoców i bardzo szybkich rezultatów może stać się dla człowieka pułapką. Człowiek chce wówczas być w centrum. Człowiek wtedy lekceważy innych. Swoje własne małe plany osobiste uważa za plan Boży, a gdy nie osiąga sukcesu, ulega frustracji, rozgoryczeniu i jakiejś dziwnej rezygnacji. Ta pokusa jest często subtelnie ukryta. Na marginesie warto wspomnieć, że sukces czy ludzka gratyfikacja nie jest złem. Jest moralnie obojętna lub dobra. Musi jednak uwzględniać hierarchię wartości. Sukces i środki, z jakich korzystamy, są tylko drogą do celu, a nie celem. Dzisiejsza wdowa z Ewangelii pokazuje, że można dać bardzo wiele, nic nie znacząc i prawie nic nie posiadając. Wystarczy otworzyć swoje serce, może nieraz bardzo skurczone. Popatrzmy w dzisiejszym świecie na rodziców. Rodzice chcą przekazać dziecku jak najwięcej rzeczy materialnych. Można by rzec, że dzieci mają niemal wszystko, ale w wielu przypadkach brakuje im tylko jednego – miłości ojca i matki. A przecież to jest właśnie ten grosik ubogiej wdowy, który przewyższa wszystkie inne dary. Prawdziwa, płynąca od serca miłość. Zastanówmy się zatem, co dajemy i w jaki sposób. Czy potrafimy łączyć naszą ludzką przezorność z zaufaniem Bożej opatrzności? Pamiętajmy, wszystko co mamy nie należy do nas, tylko do tego, który nas stworzył. Jeśli dajemy coś komuś, to nie dajemy tego, co jest nasze, ale to, co jest Boga. Stąd nie możemy mówić, że tylko my dajemy, bo daje tak naprawdę Bóg, używając naszych tylko rąk. Wszystko, co dajemy drugiej osobie, powinno wychodzić z dobroci serca. I tylko wtedy jest i będzie w nas satysfakcja z tego, że większa radość jest w dawaniu, aniżeli w braniu. W czasie odejścia z tego świata przecież i tak wszystko, co materialne, zostawimy tutaj na ziemi. Bogu zaś zależy na tym, abyśmy byli dobrzy sercem dla siebie i dla innych. Na czym zatem ci dzisiaj najbardziej zależy, siostro i bracie? Czy twój dar jest bezinteresowny? Jak łączysz to, co Boże, z tym, co ludzkie? I na koniec pamiętaj, im dajesz więcej, tym większy się stajesz. Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować, albowiem dawać to nie znaczy tracić. Amen. Powstańmy i z głęboką wiarą i ufnością za przyczyną Matki Najświętszej prośmy Boga o potrzebne łaski.
1: O łaskę prawdziwej i głębokiej czci Marii dla duchownych i świeckich członków Kościoła Ciebie prosimy. O zachowanie świata przez przyczynę Maryi Matki od wojen, kataklizmów i głodu Ciebie prosimy. O nawrócenie, o które prosi Maryja Niepokalana dla szerzących zgorszenie i bezbożność Ciebie prosimy. O ducha pokuty i umiaru, o które stale zabiega Maria dla uwikłanych w doczesność Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: O uwolnienie od kar czyśćcowych za przyczyną ucieczki grzesznych dla naszych bliskich zmarłych wraz z polecanym w tej przyświętej Janem Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: O łaskę zdrowia i szczęścia w następnym etapie życia dla Aleksandry Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: O dar upodobania się do Maryi, Panny wiernej dla nas tutaj zgromadzonych, dla naszych rodzin i całej wspólnoty parafialnej. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Ojcze, Ty uczyniłeś Matkę swojego Syna świątynią Twojej obecności. Przyjmij nasze pokorne prośby i przemień nasze serca w świątynię Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerze wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech ono nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, świętej pamięci Jana oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Stawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oddając cześć rodzicielce Twojej

Przez wstawiennictwo Matki Bożej prośmy o to, abyśmy nasze życie kształtowali na wzór dzisiejszej wdowy, abyśmy potrafili ofiarowywać innym to wszystko, co posiadamy, i byśmy to potrafili ofiarowywać z miłości i z głębi serca. Módlmy się także za tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę na tym świętym miejscu. Polecajmy Olę, która obchodzi swoje 18 urodziny, prosząc dla niej o Boże błogosławieństwo. Prośmy także o potrzebne łaski dla pewnej osoby i dla wszystkich tutaj obecnych, a także łączących się z nami za pomocą naszego diecezjalnego radia RDN. Niepokalana Dziewico, Królowo Szkaplerza Świętego, Pani Ziemi Tarnowskiej, spojrzyj na nas łaskawie i okryj nas płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż naszą słabość swoją potęgą. Oświecaj swą mądrością ciemności naszego serca oraz pomnażaj w nas wiarę, nadzieję i miłość. Pokornie Cię błagamy, Maryjo, racz nam wyjednać obfite zdroje łask niebieskich, które ubogacą nasze dusze, aby wydawały stokrotny plon świętych cnót i dobrych uczynków, abyśmy służąc Bogu w wierze oraz miłości już w tym życiu mogli się cieszyć błogą nadzieją oglądania Go w szczęśliwej wieczności. Składamy w Twoje matczyne ręce również nasze potrzeby. Ufnij, że wspomnisz nas, najlepsza i najczulsza Matko. Amen. Pod Twoją obronę. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Szkaplerza Świętego,

w sanktuarium Matki Bożej Szkaplarzonej w Tarnowie na Burku mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Piotr Mamak. Tu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, 12 minut po 7:00.

0: Autopromocja.
1: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
0: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżów. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyżów.
0: Po reklamie.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Długi weekend czerwcowy nam cały czas trwa. No i pytanie, jak on będzie wyglądał. Mam nadzieję, że będzie słoneczny, chociaż nie wszędzie jeszcze to słońce dominuje. W regionie tarnowskim sporo tego słońca. Na Sądecczyźnie no troszeczkę jeszcze chmury, ale mam nadzieję, że to słońce dotrze. Spoglądam na Krynicę. Niebo zachmurzone, ale jest szansa na to, że będzie słonecznie. No i przede wszystkim ciepło, bo dziś 23 stopnie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
3: Czas czerwcowego wypoczynku. No w górach no niestety chmury dominują, ale jak wspomniałem, to słońce powinno tam dotrzeć. Teraz na naszym radiowym termometrze w Tarnowie 13 stopnie, maksymalnie dziś przypominam 23. Jutro będzie jeszcze cieplej, bo będzie 25, w nocy 10 i słońce powinno nam się utrzymać do wtorku włącznie. 7.32 na naszym radiowym zegarze, a w kalendarzu 6 dzień czerwca, sobota, 157 dzień roku, do końca roku zostało nam 208 dni. Dzień dzisiaj trwa 16 godzin 36 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 53 minuty. Cały czas mamy wiosnę, ale lato coraz bliżej, bo lato już za 15 dni. No to zaczynamy. Sobotni poranek na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją.

0: Strategiczny, województwo małopolskie oraz miasto Tarnów.
1: Serdecznie zapraszam, Marta Malec-Lek, członek zarządu województwa małopolskiego.
2: Radiowe kino plenerowe.
0: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
3: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił słowo.

0: soborze w parafii Matki Bożej Szkaplecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: To było ogłoszenie nadawcy.

0: 14 minut nam zostało do godziny 8, to ten czas, czas na wiadomości sportowe, jak wiadomości sportowe. No to spoglądamy, co się dzieje w Paryżu, no bo przecież Maja Chwalińska, no i finał dzisiaj. A wczoraj po południu odbył się otwarty trening Maji Chwalińskiej przed finałowym właśnie dzisiejszym spotkaniem na paryskiej Mączce. 24-latce towarzyszył trener, sparring partner oraz trener przygotowania fizycznego. Ja przypomnę, że my dziś my to spotkanie my naszej Maji Chwalińskiej z Mirą Andrzejewą. Ona należy do takiego grona najmocniej serwujących zawodniczek turnieju. No i serwis osiąga prędkość 196 km na godzinę i w zestawieniu najszybszych pierwszych podań tegorocznego French Open zajmuje trzecie miejsce. Przed nią Amerykanka Alicia Parks 199 km na godzinę oraz Naomi Osaka 198 km na godzinę. Tak więc ogromne prędkości. Ale mam nadzieję, że poradzi sobie tutaj Maja Chwalińska. No i będziemy cieszyć się ze zwycięstwa. Tego jej życzymy. No i przypominam, początek finałowego starcia zaplanowano dziś na godzinę 15. Tak więc wydaje mi się, wszyscy będą się przyglądać starciu Maji Chwalińskiej, a finał coraz bliżej. Co jeszcze w sporcie? No to czas sprawdzić, czyli my zaglądamy, sprawdzamy, co ciekawego tutaj na naszych lokalnych arenach sportowych się dzieje.
1: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Tomasz Graczewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Sądeczanie będą kibicować Sandecji w Bielsku Białej, ale również przy stadionie w Nowym Sączu. Dziś biało-czarni w finale baraży o awans do piłkarskiej pierwszej ligi zmierzą się z zespołem Podbeskidzia. Mecz zostanie pokazany również na Telebimie. Wystarczy przyjść na parking przy stadionie przy Kilińskiego. Pierwszy gwizdek na stadionie w Bielsku Białej zabrzmi o 13:45. Powoli dobiega końca piłkarski sezon 2025-26 na niższych poziomach rozgrywkowych. W przedostatniej kolejce zagrają obydwa tarnowskie zespoły występujące w czwartej lidze. Unia Tarnów zagra dziś o 16 z Limanowią, a Metal Tarnów o 17 z Kalwarianką. Także o 16 spotkanie ma zaplanowany Bocheński Klub Sportowy. Bochnianie zmierzą się z Lubaniem Maniowy. Swój mecz o 18 rozegra też okocimski KS Brzesko. Także w ten weekend rozgrywana będzie przedostatnia kolejka Grupy Wschodniej Małopolskiej 5 Ligi. Tarnowia zagra dziś o 17:30 z Turbaczem Mszana Dolna, a Dunajec Nowy Sącz o tej samej porze z Jordanem Jordanów. Przed południem natomiast o 11:00 pierwszy gwizdek spotkania lidera rozgrywek rezerw BrookBetu Termaliki Nieciecza z drużyną z trzeciego miejsca Popradem Rytro. Tomasz Baliczek, zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Nowego Sącza w strukturach Polskiego Związku Sportów Saneczkowych. Urzędnik i działacz sportowy został członkiem zarządu. To efekt wyborów nowych władz związku. Dodajmy, że w zarządzie jest też dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju, Tomasz Cieślicki. Nowym prezesem Związku Saneczkowego został Rafał Zachuta.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
0: French Open już dziś, a propos wiadomości sportowych, a za chwilę jeszcze przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku, no bo przecież piłka nożna króluje i będzie królować przez najbliższych kilka dobrych tygodni. A propos właśnie piłki nożnej, to czekają nas zmiany przy otwarciu, jak one będą wyglądały, to o tym za chwilę. No ale wcześniej Jolene, no i Miley Cyrus.

przenosimy się najpierw na Mundial, bo przecież ten Mundial też my coraz bliżej nie tego, to nasze dzisiejsze spotkanie, chociaż o 15 to dużo, dużo wcześniej. FIFA okazuje się zdecydowała, że będą zmiany, szykuje FIFA właśnie te zmiany na Mundial i co zdecydowała? No dokować poważnych zmian w oprawie meczowej na Mundialu, a wszystko ma się odbyć z rozmachem, w transmisjach pojawią się nawet wizualizacje. No i jak dowiadujemy się i jak podajemy FIFA, transmisje tutaj będą wyglądały tak, że pojawią się ogromne flagi, które będą zakrywać większość boiska. Całość ma wyglądać efektownie, w stylu największych amerykańskich lig. No i te wizualizacje będą się nam tutaj pojawiać. A ciekawostką jest to, że po raz pierwszy każdy zawodnik, który znajdzie się w szerokim składzie meczowym, wyjdzie na murawę posłuchać swojego hymnu. Do tej pory tego nie było. Dotychczas była tylko podstawowa jedenastka, teraz każdy zawodnik będzie miał tą możliwość, że będzie mógł wyjść. Nowością jest to też, że drużyny podczas przedmeczowej ceremonii będą stać naprzeciwko siebie w kole na środku boiska. Jak to będzie wszystko wyglądało w praktyce? No to przekonamy się już za kilka dni, bo przypominam 11 czerwca o godzinie 21:00, wtedy to mecz otwarcia i zmierzą się ze sobą Meksyk i Republika Południowej Afryki, no ale zapowiada nam się wszystko tutaj emocjonujące, a przede wszystkim otwarcie. Dosyć ciekawe. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Przypominam, to już 11 czerwca, godzina. No, późno, bo to 21, no ale mimo wszystko wiemy o tym dobrze, że przecież ci, którzy kochają piłkę nożną, to będą przyglądać się temu wszystkiemu, jak to będzie wyglądało i będą z zapartym tchem obserwować Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk, bo przypominam, w tych trzech właśnie państwach będą odbywały się tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej. Mundia. 5 minut nam zostało do godziny 8. Teraz Jugopolis i Cookies, ma za chwilę punktualnie o 8 na antenie Radia Denmał Polska wiadomości.

0: doradcy zawodowi.
1: To wszystko jest w cenie.
2: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
3: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum Handlowe na Błoniach w Tarnowie.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: Halo Wróblowice! Już 7 czerwca szykujcie się na wielkie rodzinne święto. Kadr na Ruch, pokolenia w akcji przy szkole podstawowej to popołudnie pełne atrakcji dla małych i dużych. W programie występy dzieci, rodzinny mecz, dmuchańce, animacje, konkursy, grill, popcorn, wata cukrowa i mnóstwo dobrej energii. A wieczorem o 20.30 wyjątkowy finał. Kino plenerowe RDM Małopolska. Nie siedźcie w domu. 7 czerwca widzimy się we Wróblowicach. Zapraszają Gmina Zakliczyn, Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły oraz lokalne instytucje i partnerzy.
5: Po reklamie.
6: Burzliwe dyskusje o przyszłości szpitala w Mielcu. Czy placówkę czeka konsolidacja z Rzeszowem? Prokuratura rejonowa w Limanowej wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku lotniczego. Wszyscy fani tenisa w kraju trzymają kciuki za Maję Chwalińską.
7: Maja nie musi już nic nikomu udowadniać i ona może, nie musi.
6: Berneńskie psy pasterskie z całej Polski można było podziwiać w Tarnowie podczas corocznej parady.
8: Eli, Lulu i Iwi. Cudowne, bardzo rodzinne, kochają człowieka.
6: Aneta Mleczko, zapraszam na wiadomości. Ważą się losy szpitala specjalistycznego w Mielcu. Związkowcy alarmują, że konsolidacja z placówką z Rzeszowa zagrozi przyszłości mieleckiego szpitala. Natomiast starosta utrzymuje, że wciąż żadne decyzje nie są przesądzone. Organizacje związkowe zorganizowały spotkanie z przedstawicielami Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie, Szpitala Specjalistycznego w Mielcu i Starostwa Powiatowego w Mielcu. Jako pierwszy głos zabierał profesor Adam Reich, rektor Uniwersyteckiego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Argumentując potrzeby konsolidacji, wskazywał, że taki zabieg pozwoli na podniesienie poziomu opieki medycznej i realizacji świadczeń, które aktualnie na terenie województwa podkarpackiego nie są dostępne. Przewodnicząca Mieleckiego Oddziału Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych Joanna Łotkowska argumentowała, że włączenie placówki w strukturę szpitala uniwersyteckiego nie spowoduje nagłej poprawy jakości opieki medycznej. Kierując swoje słowa do starosty, utrzymywała, że to od wiedzy i zaangażowania personelu zależy sukces leczenia pacjenta.
9: Wspomniał pan o tym, że pacjent w klinicznym szpitalu będzie lepiej zaopiekowany. Przykre jest naprawdę i uważam, że nie nazwa szpitala, czy to jest powiatowy, specjalistyczny czy kliniczny, świadczy o jakości leczenia, tylko zespół lekarzy, pielęgniarek na oddziałach. Jeśli mamy świetny zespół, to od nich zależy, jak będzie rokować leczenie pacjenta. Taką opinią pana, że kliniczny z nazwy jest lepszy, to policzek dla nas wszystkich pracujących w szpitalu.
6: Związkowcy zwracali uwagę, że wkrótce ma się odbyć sesja Rady Powiatu Mieleckiego, podczas której podejmowana będzie uchwała intencyjna w sprawie możliwości połączenia szpitala z rzeszowską placówką. Starosta mielecki Kazimierz Gacek przekonywał, że dopiero wtedy jakiekolwiek rozmowy o szczegółach będą mogły się rozpocząć, a żadne decyzje do tej pory nie zostały podjęte. Starosta wyliczał jednocześnie, że za zeszły rok mielecki szpital odnotował prawie 20 milionów złotych straty. Więcej na ten temat można przeczytać na naszej stronie internetowej rdn.pl.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Prokuratura rejonowa w Limanowej wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku lotniczego, do którego doszło w czwartek na terenie powiatu limanowskiego. Śmigłowiec rozbił się o zbocze góry, a w bezpośrednim pobliżu wraku znaleziono zwłoki 30-letniego pilota. Relacja Krzysztofa Niedzielana.
10: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że śmigłowiec wykonywał lot o charakterze komercyjnym i wracał z Węgier. Był zgłoszony do służb ruchu lotniczego, a pilot posiadał wymagane licencje i uprawnienia do wykonywania lotów tego rodzaju. Ustalono ponadto, że śmigłowiec nie był wyposażony w rejestrator parametrów lotu, tzw. czarną skrzynkę. Zabezpieczone dane z urządzeń pokładowych wskazują, że prędkość helikoptera w chwili zderzenia przekraczała 200 km na godzinę. Z dotychczasowych wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobną przyczyną zdarzenia była utrata orientacji przez pilota spowodowana znacznym zamgleniem, a także porą nocną. Do wypadku mogła się też przyczynić również duża prędkość śmigłowca. Powyższe ustalenia mają charakter wstępny i będą podlegały dalszej weryfikacji. Wrak śmigłowca ma być szczegółowo badany przez biegłych i ekspertów od wypadków lotniczych, poinformowała prokuratura.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Wszyscy fani tenisa w kraju trzymają kciuki za Maję Chwalińską. Polka zagra dziś w finale wielkoszlemowego French Open. Mecz na kortach Rolanda Garrosa ma rozpocząć się o 15. Tomasz Olszewski z poznańskiego AZS-u zwraca uwagę, że Polka już osiągnęła ogromny sukces i pod dużą presją będzie występowała jej przeciwniczka.
7: Maja nie musi już nic nikomu udowadniać i ona może, nie musi. To jakby presja jest całkowicie po stronie jakby jej oponentki. No i to jest naprawdę komfortowa sytuacja dla Mai. No niemniej jednak nie pompujmy tego balonika. Ona przeszła całe eliminacje i ma najwięcej tych meczów w nogach i na pewno to zmęczenie gdzieś tam może się objawiać. Widzieliśmy też w półfinale, że już musiała korzystać jakby tutaj z pomocy fizjoterapeuty i tak dalej. I obegrała po prostu swój tenis, bo to może zaowocować dobrym rezultatem.
6: Maja Chwalińska awansowała do finału French Open po czwartkowym zwycięstwie nad Rosjanką Dianą Schneider. Głęboka czerń, intensywny brąz, czysta biel. Te trzy kolory charakteryzują jedną z najbardziej czułych, towarzyskich i oddanych rodzinie ras psów. Berneńskie psy pasterskie z całej Polski można było podziwiać w Tarnowie podczas corocznej parady. Ulicami miasta przeszło około 100 trójkolorowych olbrzymów wraz ze swoimi właścicielami ubranymi w charakterystyczne bawarskie stroje i przy dźwiękach górniczej orkiestry dętej.
0: Oj, Dieguś jest bardzo we mnie zapatrzony, a stąd to jest popsinoga. Wszystkich kocha. Szukaliśmy rasy takiej bardzo, bardzo rodzinnej i tak padło najpierw na Bostonka. Ma 8 lat i pełno energii, a Dieguś jest troszeczkę młodszy, 2 lata. Eli, Lulu i Iwi. Cudowne, bardzo rodzinne, kochają człowieka, zresztą wszystkich kochają, jeżeli tylko są dobrze socjalizowane. Uwielbiają towarzystwo.
5: Nasz kochany Cody, pies, który jest oddany rodzinie, no nie opuszcza na krok. No i jak to się mówi, zawsze ma to swoje raz w roku święto, które jesteśmy tutaj jak co roku, bo przyjeżdżamy ze Śląska.
6: A zdjęcia z tego wyjątkowego przemarszu przez Tarnów mamy na rdn.pl.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Dziś Norbert tam w kalendarzu i przysłowie, ale o tym za chwilę. Wcześniej prognoza pogody, czyli tak, słońce, ale niestety z chmurami. I te chmury wygląda na to, że z gór dotarły do nas, tutaj do regionu Tarnowskiego, bo Zakopane pochmurno, Krynica pochmurno i w Tarnowie teraz też nam się zrobiło pochmurno. Maksymalnie dziś to 23 stopnie, jutro 25.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: No szczęście synoptycy nam zapowiadają, że niecały dzień chmury będą dominować, tak więc czekamy na to słoneczko, które nam wstało o godzinie 4.17, a zajdzie o 20.52. No i a propos tego słoneczka, jutro zapowiada nam się niedziela słoneczna i jeszcze cieplejsza, bo jutro temperatura nam podskoczy do 25 stopni. No ale wracając do przysłowia Norberta, którego dzisiaj mamy w kalendarzu, siej na świętego Norberta będzie jęczmienia sterta, Norbert 4 niedzielę po sobie ściele. To takie przysłowie a propos dzisiejszego dnia. No i a propos prognozy pogody długoterminowej, no to zobaczmy sobie, jak ona wygląda. Poniedziałek, wtorek słoneczny, środa lekkie opady deszczu, czwartek również, piątek, sobota słońce ma być, ma nam towarzyszyć. Niedziela pochmurna za tydzień, 14 czerwca, a później to tak, trochę słońca, trochę chmur, czyli jednym słowem, czerwiec miał być gorący, upalny, słoneczny. Ja przypominam, tak wczesne prognozy pogody nam zapowiadały, a tu okazuje się, że te zapowiedzi no nijak się mają do tego, co za naszymi oknami. No pytanie tylko, czy się ta prognoza pogody nam zmieni, bo przypominam, że czerwiec to już ten taki czas powolutku wakacyjny nam się robi, już się zaczynają urlopy, zaczynają się wyjazdy w ciekawe, wyjątkowe miejsca. No chcielibyśmy, żeby ładna pogoda nam towarzyszyła, no idealnie by było, a czy tak będzie? No mam nadzieję, że tak, że każdy wypoczywający, szczególnie teraz, w tym podczas tego weekendu dłuższego niż zwykle, no zazna troszeczkę tego słońca i ciepła. 9 po 8, za chwilę wrócimy do tego naszego kalendarza.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
0: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżu. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyszów.
0: Po reklamie.
6: Wiadomości kulturalne.
7: Będą wszystkie rodzaje mundurów, łącznie ze szturmowcami z Gwiezdnych Wojen. Dzieci będą miały okazję zajrzeć do wozów bojowych, z bliska zobaczyć sprzęt wojskowy, strażacki czy policyjny oraz samodzielnie ugasić pożar i poszukać skarbu wykrywaczem metalu. Tak zapowiada się mundurowy Dzień Dziecka w gminie Skrzyszów. To wydarzenie już dzisiaj.
8: Będzie mnóstwo dymu, strzałów, gaszenie. Sami młodzi ludzie będą mogli gasić. To będzie taka nowość. Będzie można wyszukiwać skarby. Będzie gwiezdna niespodzianka, czyli ciemna strona mocy, jasna strona mocy. I też chcemy, żeby ten narybek zobaczył, że można piękną kartę życia sobie zapisać, służąc w jakiejś formacji, w jakiejś służbie. Ale to jest też uczenie szacunku, uczenie patriotyzmu, spotykanie się całymi rodzinami, bo jest strefa animacji, dmuchańców, wszystko bezpłatnie i naprawdę nasi strażacy druhowie, bo to oni, od nich się zaczęło, oni to wymyślili, mają mnóstwo atrakcji przygotowane, wspinaczka też będzie z asekuracją, cały dzień będzie non-stop coś się działo.
7: Mówił wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior. Zaplanowano też zawody sportowe, warsztaty artystyczne i grę terenową. Na uczestników imprezy czekać będzie również strefa gastronomiczna. Mundurowy Dzień Dziecka rozpocznie się o 14 na boisku Orlik. Mecz, występy i kino pod chmurką. Tak zapowiada się międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców Wróblowic i gminy Zakliczyn. To wydarzenie już jutro na placu przy szkole podstawowej we Wróblowicach. W programie znalazły się występy dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego we Wróblowicach, mecz, rodzice, dzieci, nauczyciele, a na finał organizatorzy zapraszają na seans kina plenerowego Radia RDN Małopolska. Podczas imprezy będą także animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, grill, wata cukrowa i dmuchańce. Początek o 15, a o 20:30 będzie można zobaczyć film Asterix i Obelix. W Radłowie odbędzie się trzeci konkurs piosenki religijnej o statuetkę błogosławionej Karoliny. Zadaniem wykonawców jest zaprezentowanie dwóch utworów o tematyce religijnej. Mile widziane będą piosenki o błogosławionej Karolinie. Konkurs odbędzie się jutro w Centrum Kultury, a ogłoszenie wyników i występ laureatów będą mieć miejsce podczas parafiady radłowskiej przy budynku plebanii. Parafiada rozpocznie się o 14:45 występem zespołu ludowego Radłowianie. W programie także rodzinny mini turniej w piłkę nożną, animacje dla dzieci, pokaz laserowy, konkursy z nagrodami. Wystąpi także tarnowski chór Gospel. Podczas wydarzenia będzie prowadzona zbiórka charytatywna na wsparcie misji w Ameryce Południowej. Jest w orkiestrach dętych jakaś siła. To nie tylko fragment piosenki, którą śpiewała Helena Kunicka, ale fakt, że koncerty orkiestr dętych cieszą się dużą popularnością. Orkiestry od pokoleń łączą lokalne społeczności, uświetniając święta, festyny i uroczystości. A wspólne muzykowanie wymaga ogromnej dyscypliny, zgrania i pasji. Efekty będzie można podziwiać w Ryglicach. Już jutro o 13 na ryglickim rynku odbędzie się 17 przegląd strażackich orkiestr dętych powiatu Tarnowskiego. W programie m.in. musztra, paradna, przesłuchania konkursowe strażackich orkiestr dętych i eliminacje do finału 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity w Nowym Sączu. Będzie też ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie Najpiękniejszy Ogród Majowy Gminy Ryglice. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska. Loteria fantowa, dmuchańce, pokazy, występy, zawody i konkursy to tylko niektóre atrakcje, jakie czekają na uczestników festynu rodzinnego w parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu. Jutro księża zapraszają na dziedziniec Jezuickiego Centrum Edukacji przy ulicy Piotra Skargi. Na scenie wystąpią m.in. młodzi artyści z tamtejszej szkoły i z Pałacu Młodzieży, zespół regionalny Janczowioki, parafialny zespół Iskierki, kapela Stece z drużbą weselnym Pawłem Fecko. Zaplanowana jest też seria różnych atrakcji. Uczestnicy będą mogli zrobić sobie zdjęcia w wozach strażackich i policyjnych, usiąść na motocyklu, przetestować strzelnicę przygotowaną przez klub strzelecki LOK, czy zobaczyć pokaz dresury psów prowadzony przez Straż Graniczną. Festyn parafialny u jezuitów trwać będzie od 11 do 19. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Taki film Pod chmurką będzie można zobaczyć dzisiaj w Stradomce w gminie Bochnia. Pokaz w ramach kina plenerowego Radia RDN Małopolska odbędzie się o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej. Wstęp jest wolny, na uczestników będą czekać wygodne leżaki. Będzie też mała gastronomia, popcorn i lemoniada.
9: To były wiadomości kulturalne.

A propos dzisiejszego dnia i a propos wydarzeń kulturalnych, no to dziś my na świeżym powietrzu możemy zagrać w jojo. To taka niezwykła zabawka i zabawka, która towarzyszyła nam w latach dzieciństwa. Pytanie, czy my teraz jeszcze sięgamy do tej zabawki. Ciężarek zawieszony na sznurku, który pozwala wykonać zawiłe triki i są również zawody, które cieszą się ogromną popularnością. Tak więc warto nawet samemu spróbować jakiejś kombinacji. Dobra alternatywa dla komputera, dla mediów społecznościowych. Nie spoglądamy, nie siedzimy przed monitorem, a na przykład bawimy się tą zabawką. No i wciągamy też innych do tego, żeby też spróbowali swoich umiejętności. To z kalendarza świąt nietypowych Dzień Jojo, no i również z kalendarza dziś Paulina, Norbert, Dominika, Aleksander, Maria, Filip, Gerard, Klaudiusz, Marceli, Wawrzyniec, Gerarda, Norberta i Laurenty. To solenizanci dnia dzisiejszego. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. No i oczywiście dedykacja muzyczna to Marek Grechuta. Specjalnie dla was, z pozdrowieniami, życzeniami, ale nie zapominamy też o tych, którzy urodzili się 6 czerwca.

0: Reklama.
1: 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod Galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
2: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
3: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
0: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
9: Biegun się była, czyli Tarnów słonecznym, i temperatura teraz w Tarnowie wynosi dokładnie 14 stopni. Im bardziej na południe, to niestety tych chmur coraz więcej. W Zakopanem, w Krynicy chmury cały czas jeszcze dominują. Mam nadzieję, że tam pogoda się również zmieni i to słońce z Tarnowa dotrze szybciutko, tak żeby wszyscy, którzy wypoczywają w górach, mogli cieszyć się tym słońcem. Maksymalnie dziś 23 stopnie.
6: Sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
9: Jednak synoptycy zapowiadają, że tych chmur najwięcej w tych godzinach przedpołudniowych. Po południu już powinno słońce nam dominować. Jutro 25, w nocy 10 stopni. Najważniejsze, żeby z opadów dziś i jutro. 29 minut nam zostało do 9.

0: wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
1: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar Nowy Sącz zaprasza na jazdy testowe.
5: Serdecznie zapraszamy już 7 czerwca od godziny 15 do Radłowa na wydarzenie pod nazwą Rodzinna Parafiada Radłowska. Małopolska łączy pokolenia. Na placu przy plebanii w Radłowie. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, występy artystyczne oraz wspólna zabawa integrująca pokolenia. Organizatorami wydarzenia jest Radłowskie Forum Rozwoju przy współpracy z parafią pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Radłowie oraz Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Do zobaczenia 7 czerwca w Radłowie.
6: Po reklamie.
7: You take me to a hard place, honey. You take me there all the time. You call me up and I come running, but I know what I'm gonna find. You give me one spit and twice shy loving. Should have listened to my own advice. I guess I'm not quite done hurting, 'cause you've bitten me more than twice.

17 minut nam zostało do godziny 9, przy godzinie 8. 8.25, tak gdzieś mniej więcej mówiłem o dzisiejszych solenizantach, składałem życzenia. Ja propos solenizantów dzisiejszych, Roman Wilhelmi, 90. rocznica urodzin, właśnie dziś przypada 6 czerwca, urodził się w 1936 roku, aktor teatralny, filmowy, znany z roli tytułowego bohatera w karierze Nikodyma Dyzmy, Olgierda, serialu Czterej Pancerni Pies, widzowie pamiętają także jako dozorcę w serialu Alternatywy 4 oraz w filmie na przykład Zaklęte Rewiry. Zagrał dużo ról drugoplanowych, epizodycznych, ale jednocześnie

0: sprawdził się w większych kreacjach, obdarzony charyzmą, najczęściej wcielał się w bohaterów wyrazistych, emanujących taką wewnętrzną siłą. Zamiłowanie do aktorstwa, jak mówił, przejawiał już w dzieciństwie i w jednym z wywiadów mówił właśnie tak o swoim specyficznym podejściu do zawodu aktora, a także do siebie.
1: Mówiłem uczciwie i szczerze. Chcę być aktorem nie dlatego, że kocham teatr. Ja nie kocham teatru. Nie kocham filmu, nie kocham telewizji. Kocham siebie w tym zawodzie. Autentycznie. Lubię to. I w związku z tym może tak ciężko przeżywam wszystkie swoje takie różne wahnięcia. Ale urodziłem się po to chcę być aktorem, żeby grać duże rzeczy.
0: Najwybitniejszą i najważniejszą rolą Romana Wilhelmiego była tytułowa postać w serialu Kariera Nikodema Dyzmy. W jednym z wywiadów tak właśnie aktor podkreślał, że rola Dyzmy była dla niego taką wymarzoną kreacją.
1: Dyzma w ogóle to wspaniała postać, ponieważ naprawdę ja gram swoje marzenia, bo ja bym Dyzmą chciał być i nigdy wiem bym nie był. I dlatego te role najlepiej je rozumiem i tych ludzi rozumiem.
0: Wyjątkowy aktor Roman Wilhelmi, dzisiaj 90. rocznica urodzin, dziś by obchodził 90. rocznicę urodzin, przypomnę, zmarł Roman Wilhelmi, artysta zmarł w 1991 roku. To z naszego kalendarza, ale z kalendarza jeszcze jedna data, też bardzo ważna data. Największa akcja desantowa w historii wydarzyła się 82 lata temu, 6 czerwca 1944 roku. Wojska alianckie wylądowały w Normandii, rozpoczynając operację Overlord, otwierającą drugi front w Europie. A skutkiem tych działań było wejście 25 sierpnia wojsk sprzymierzonych do Paryża, a ta operacja właśnie Overlord obejmowała blisko 3-miesięczne walki toczone na obszarze północno-zachodniej Francji do końca sierpnia 1944 roku. I od pierwszego dnia w tej operacji brali udział polscy żołnierze. Naczelnym dowódcą operacji desantowej był amerykański generał Dwight Eisenhower, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych, a siłami lądowymi dowodził brytyjski generał Bernard Montgomery. Alianci wylądowali w Normandii po zrzuceniu dwóch dywizji powietrzno-desantowych, bombardowaniu lotniczym i ostrzale z okrętów wojennych na plażach oznaczonych kryptonimem Utah, Omaha, Gold, Juno i Sword. Utworzono 5 przyczółków. Dziś dobra okazja, żeby sobie przypomnieć film, a dokładnie 2 filmy. Jeden film to Kompania Braci, wyjątkowy film, który opisuje właśnie tutaj walki, a dokładnie lądowanie aliantów w Normandii, dalsze losy oddziałów 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej, ale również też wyjątkowy film, w którym tutaj w roli głównej Tom Hanks, no i też film, który opowiada o tych działaniach wojennych podczas 6 czerwca 1944 roku, czyli Szeregowiec Ryan, opisujący właśnie wydarzenia lądowania i nie tylko lądowania tutaj aliantów w Normandii. Tak więc dziś przypomnę rocznicę tego lądowania. Wydarzyło się to wszystko 82 lata temu. W lądowaniu w sumie wzięło udział 175 tysięcy żołnierzy alianckich wspieranych przez blisko 7 tysięcy jednostek pływających, 11 600 samolotów, a Niemcy zmobilizowali 10 tysięcy ludzi pod naczelnym dowództwem feldmarszałka Gerharda von Rundstedta. Po stronie aliantów zginęło, zostało rannych albo zaginęło 12 tysięcy żołnierzy. Straty niemieckie liczy się na 4 do 9 tysięcy ludzi. Przypomnę, Normandia, D-Day, czyli Overlord, to wszystko 6 czerwca 1944 roku się wydarzyło.

To Ed Sheeran, 5 minut nam zostało tylko do godziny 9, a za chwilę Telly Savalas i Goodbye. No i tak możemy powiedzieć goodbye, no bo już na naszych drogach coraz mniej tych samochodów, no ale przyglądamy się szczególnie wyjątkowym pojazdom, a szczególnie przyglądamy się Fiatowi 126P. Do roku 1973 bielsko-biała rozpoczęła się seryjna produkcja maluszka, który nam towarzyszył oj, przez dobrych kilkadziesiąt lat, no i był takim wyznacznikiem polskiej motoryzacji. Fiat 126P, niezawodny, do którego można było wszystko zapakować, nawet jak się mówiło potocznie, i teściowa się zmieściła do tego malucha. Zmieścił się też i wszędzie, mało palił, no i można go było naprawić praktycznie no jednym kluczem, ale wiemy, że to nie zawsze się udawało, ale mimo wszystko sentyment pozostał. Fiat 126P, przypominam, maluch osobowy, klasa aut najmniejszych konstrukcji polskiego producenta, produkowane w latach 1972-2000. No i tak właśnie się zaczęła historia motoryzacji, chociaż wcześniej też przecież nam towarzyszyły i Warszawa, i była syrena, ale maluch, a dokładnie Fiat 126P to taki wyjątkowy pojazd. To tyle na temat samochodów, a przypominam jeszcze poranne gotowanie. Za godzinę, przed 10:00, pani Kazimiera dzisiaj będzie podawała przepis na pyzy z kiełbaskami, utka gęsie w ostrym sosie i będzie napój czekoladowy i będzie też i karkówka z owocami. To 20 minut przed 10:00.

0: Reklama.
1: Halo Wróblowice! Już 7 czerwca szykujcie się na wielkie rodzinne święto. Kadr na Ruch, pokolenia w akcji przy szkole podstawowej to popołudnie pełne atrakcji dla małych i dużych. W programie występy dzieci, rodzinny mecz, dmuchańce, animacje, konkursy, grill, popcorn, wata cukrowa i mnóstwo dobrej energii. A wieczorem o 20.30 wyjątkowy finał. Kino plenerowe RDM Małopolska. Nie siedźcie w domu. 7 czerwca widzimy się we Wróblowicach. Zapraszają Gmina Zakliczyn, Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły oraz lokalne instytucje i partnerzy.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Radiowe kino plenerowe.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
0: Po reklamie.
5: Burzliwe dyskusje o przyszłości szpitala w Mielcu, o szczegółach już za chwilę. W 10. rocznicę kanonizacji świętego Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu przypomniano niezwykły fakt związany z jego wyniesieniem na ołtarze.
6: Dwa przypadki, które posłużyły najpierw do beatyfikacji, a potem kanonizacji świętego, były to wskrzeszenia płodów.
5: Trwa tarnowski rajd pojazdów zabytkowych.
7: Przewrot korwetta z 1963 roku. Młodzieńcze marzenia.
5: Ruch to inwestycja w zdrowie. Ruszają bezpłatne zajęcia fitness w Tarnowskim Parku Sęguszków. O tym już za chwilę. I tłumy w Zakopanem i na tatrzańskich szlakach.
8: Jak ci się podobało na Giewoncie?
9: Dobrze, bo spotkałam Kozicę.
5: Aneta Mleczko, zapraszam na wiadomości. Ważą się losy szpitala specjalistycznego w Mielcu. Związkowcy alarmują, że konsolidacja z placówką z Rzeszowa zagrozi przyszłości mieleckiego szpitala, natomiast starosta utrzymuje, że wciąż żadne decyzje nie są przesądzone. Organizacje związkowe zorganizowały spotkanie z przedstawicielami Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie, Szpitala Specjalistycznego w Mielcu i Starostwa Powiatowego w Mielcu. Jako pierwszy głos zabierał profesor Adam Reich, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Komentując potrzeby konsolidacji, wskazywał, że taki zabieg pozwoli na podniesienie poziomu opieki medycznej i realizacji świadczeń, które aktualnie na terenie województwa podkarpackiego nie są dostępne.
10: Nasze województwo transferuje netto na rzecz rok około 600 milionów złotych do innych ościennych województw za leczenie mieszkańców Podkarpacia. Wiele osób wyjeżdża do Krakowa, do Lublina, do Warszawy. Są to oczywiście procedury wysokospecjalistyczne, takie jak chociażby przeszczepy narządów, nerek, wątroby, przeszczepy szpiku, część osób jeździ do Gliwic, do Centrum Onkologii. Właśnie te świadczenia medyczne, które na terenie Podkarpacia dzisiaj w zasadzie są w bardzo ograniczonym stopniu lub oferowane, czasami w ogóle tych świadczeń nie ma, bo są to właśnie świadczenia, które powinny być realizowane w jednostkach wysoko wyspecjalizowanych.
5: Przewodnicząca Mieleckiego Oddziału Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych Joanna Łotkowska argumentowała, że włączenie placówki w strukturę szpitala uniwersyteckiego takiego nie spowoduje nagłej poprawy jakości opieki medycznej. Kierując swoje słowa do starosty, utrzymywała, że to od wiedzy i zaangażowania personelu zależy sukces leczenia pacjenta. Związkowcy zwracali uwagę, że wkrótce ma odbyć się sesja Rady Powiatu Mieleckiego, podczas której podejmowana będzie uchwała intencyjna w sprawie możliwości połączenia szpitala z rzeszowską placówką. Starosta mielecki Kazimierz Gacek przekonywał, że dopiero wtedy jakiekolwiek rozmowy o szczegółach będą mogły się rozpocząć, a żadne decyzje do tej pory nie zostały podjęte. Obszerną relację ze spotkania w Mielcu mamy na rdn.pl.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Święty od cudów nienarodzonych dzieci podczas sympozjum inaugurującego obchody 10. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu przypomniano niezwykły fakt związany z jego wyniesieniem na ołtarze. Publicysta Grzegorz Górny zwrócił uwagę, że oba przypadki uznane przez Stolicę Apostolską w procesach beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym dotyczyły dzieci w prenatalnej fazie rozwoju, które po modlitwie za wstawiennictwem zakonnika odzyskały życie. Jak podkreślał, to właśnie te udokumentowane wydarzenia sprawiły, że święty z Podegrodzia jest dziś dla wielu symbolem troski o życie od poczęcia.
6: Okazuje się, że dzisiaj on bardzo często jest związany z pomocą dzieciom znajdującym się w okresie płodowym w niebezpieczeństwie śmierci. Dlatego, że dwa przypadki, które posłużyły Stolicy Apostolskiej najpierw do beatyfikacji, a potem kanonizacji świętego, były to wskrzeszenia płodów, czyli ożywienia dzieci w prenatalnej fazie rozwoju, które umarły, a następnie po modlitwie do świętego Stanisława Papczyńskiego ożyły. I to jest udokumentowane.
5: Dziś w ramach jubileuszu kanonizacji w Podegrodziu odbędzie się rodzinny piknik z grami, zabawami i występami lokalnych zespołów, a wieczorem zaplanowano uwielbienie. Z kolei jutro centralnym punktem obchodów będzie msza święta dziękczynna o godzinie 11 pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. W radiu RDN będzie transmisja.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Kierowcy samochodów z różnych epok rywalizowali po zmroku na parkingu przy tarnowskiej arenie Jaskółka. Trwa 12. tarnowski rajd pojazdów zabytkowych, a jedną z jego części były nocne wyścigi na czas po specjalnie przygotowanym torze. Za kierownicami zasiedli zarówno młodzi miłośnicy motoryzacji, jak i tacy, którzy na emeryturze wrócili do marzeń sprzed lat.
11: Dzisiaj jeździmy Toyotą Cyliką. Dwulitrowa benzyna, 156 koni. Oklejona na sportowo, natomiast jest to seryjny samochód. To auto bezawaryjne.
7: Chevrolet Corvette z 1963 roku. Młodzieńcze marzenia. Skończyło się tym, że jeździmy z żoną Corvettą właśnie na rajdy pojazdów zabytkowych.
12: MGA. Ja zacząłem jeździć statusiem. Jakoś tak teraz zacząłem z narzeczoną jeździć. Są różne konkurencje, zadania, próby sportowe.
13: My jeździmy Triumfem TR3A. To jest zabawa, a my lubimy takie próby sprawnościowe, szybkościowe, dlatego bierzemy udział w takich imprezach. To jest zupełnie co innego na drodze, to jest po prostu jazda, a tutaj zabawa.
5: Na dziś zaplanowano kolejne próby sportowe i pokazy, a dużej części z nich będzie mogła przyglądać się tarnowska publiczność. O 15 na rynku będzie pokaz samochodów i konkurs elegancji. To ma być ruch, który dobrze wpłynie na zdrowie, poprawi samopoczucie, ale też wzmocni relacje między pokoleniami. Na zajęcia fitness od juniora do seniora, które będą odbywać się co sobotę w Parku Sanguszków, przyjść może każdy. Można przyprowadzić babcię, wnuczkę, koleżankę czy sąsiada. Pierwsze spotkanie już dzisiaj.
14: W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zmaga się z problemami takimi wynikającymi z siedzącego trybu życia. Bóle kręgosłupa, jakieś przeciążenie stawowe, może być ograniczenie jakiejś takiej sprawności w życiu codziennym. Niestety one są. Coraz częściej problemem jest nie tylko u osób to starszych, ale również u dzieci i młodzieży.
5: Mówił na antenie RDN Małopolska fizjoterapeuta i współorganizator wydarzenia Bartłomiej Florek. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Tłumy przemierzają tatrzańskie szlaki. Dziesiątki tysięcy turystów spędza długi weekend w Zakopanem. Poprawa pogody spowodowała, że wiele osób wyruszyło m.in. nadmorskie oko na Giewont czy na spacer Doliną Kościeliską.
15: Rewelacyjnie, z rodzinką. Góry to nasza pasja, w związku z tym żadna pogoda nas tutaj nie zniechęci.
8: Wyszłaś na Giewont?
9: Tak.
8: Jak ci się podobało na Giewoncie?
9: Dobrze, bo spotkałam Kozica.
16: Pogoda dopisała, myśmy w 5:30 rano już poszli, żeby wejść na ten Giewont. Nie było dużo ludzi, teraz jest dużo ludzi.
15: Tak, bardzo dużo osób. No na pewno wolny czas chcą spędzić albo z rodziną, albo ze znajomymi, ale no potęga gór. No to przyciąga ludzi, nas na pewno.
5: W Tatrach Wysokich na wielu szlakach prowadzących przez zacienione żleby zalegają twarde płaty śniegu. Warto o tym pamiętać, wybierając się w góry.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Wybieracie na wycieczki górskie, proszę pamiętać, żeby obserwować zmieniające się warunki pogodowe i na bieżąco sprawdzać prognozę pogody. No to sprawdzamy prognozę pogody. Zakopane, pochmurne, tutaj Krynica również zachmurzona, chmury dominują, a w Tarnowie słonecznie, chociaż co jakiś czas też pojawiają nam się chmurki, ale więcej słońca mimo wszystko. W ciągu dnia dziś ciepło, temperatura będzie wynosiła 23 stopnie.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Dziś 23 stopnie, jutro 25 stopni, częściowe zachmurzenie. 9,5 minuty mamy po 9.

0: Reklama.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.

0: Z kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2: To była autopromocja. Audycja sponsorowana.
3: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
4: Co możemy zrobić, gdy dziecko zaczyna krytycznie oceniać swój wygląd, mimo że obiektywnie nie ma problemów zdrowotnych?
5: No to jeden, myślę, że z takich najbardziej niepokojących momentów dla rodzica, kiedy dziecko patrzy w lustro i zaczyna mówić o sobie językiem, który brzmi jak obcy, czyli taki bardzo surowy, oceniający, bezlitosny. No i nie wystarczy tutaj, jak wiemy, powiedzieć, ale przecież jesteś ładny, ładna, wszystko jest w porządku. Komplement bywa rzeczywiście jak plaster na problem, który jest głębiej, ale często dziecko nie pyta o prawdę, tylko dziecko pyta o bezpieczeństwo. Krytyka wyglądu u dzieci często wtedy się pojawia, kiedy rośnie u nich taka potrzeba przynależności, więzi. W pewnym wieku dzieci mogą mieć akceptację i żeby mieć tą akceptację, to dziecko zaczyna czuć, że jeśli mam akceptację, to przetrwam społecznie, a wygląd jest taką walutą, zwłaszcza w świecie, w którym te obrazy mają większe znaczenie niż słowa. I dziecko chłonie przekaz porównywania, nawet jeśli w domu nikt o tym głośno nie mówi, to w grupie rówieśniczej może się tak zdarzać. I pierwszy krok to nie zaprzeczanie, tylko nazwanie. No, słyszę, że jesteś zmartwiona swoim ciałem, słyszę, że coś cię niepokoi w twoim wyglądzie. I taka reakcja jakby obniża to napięcie, bo dziecko zaczyna czuć, że jest jakoś widziane, a nie, że jest poprawiane. Nie, że my zaprzeczamy jego uczuciom, unieważniamy je, tylko widzimy dziecko. I potem warto dopytać, a co dokładnie cię martwi? A skąd się to wzięło? I czasem, no właśnie, problemem są rówieśnicy, a czasem social media wszechobecne, które rzeczywiście masywnie działają na nasze dzieci. Czasem atmosfera w klasie, czasem niestety żarty dorosłych na różnych spotkaniach rodzinnych. No i bardzo ważne jest to, żeby spróbować rozeznać źródło, skąd się u dziecka bierze no właśnie taki powiedziany przez panią tekst, żeby dostosować do tego strategię. Drugi krok to taka zmiana ciężkości naszej rozmowy z wyglądu na funkcję ciała, czyli ciało jest przede wszystkim narzędziem życia. Biega, oddycha, śmieje się, przytula, tańczy, odpoczywa i dziecko potrzebuje odzyskać takie poczucie, że ciało jest jego domem. Nie jest projektem do poprawy, tylko ciało to jest mój dom. Ja tutaj jestem ze sobą okej. I warto też mówić dziecku, że twoje ciało rośnie, twoje ciało się zmienia, na przykład dojrzewa. Twoje ciało ma prawo wyglądać różnie w różnych etapach życia, nie? No i jeśli ta krytyka wyglądu będzie narastała u dziecka, no to właśnie to, czego się bardzo boimy. Zaczyna się unikanie jedzenia, lęk przed wagą, różne obsesyjne sprawdzanie w lustrze, wstyd przed przebieraniem się. No i to są takie sygnały, żeby skonsultować się ze specjalistą, często nie dlatego, że to już jest choroba, ale dlatego, że czasem łatwiej jest przeciąć taką spiralę zaraz na początku, niż po miesiącach takiego utrwalania, kiedy się utworzy już taki schemat u dziecka. Właśnie takich trudnych przekonań, takiego lęku przed własnym ciałem, a o tym musimy pamiętać, ciało to nasz dom. nie będziemy mieć innego.
4: Często my dorośli mamy też taki problem, że nieświadomie mówimy swoim dzieciom na przykład, że ojejku, mam kolejne zmarszczki, jak ja wyglądam, czy to też ma wpływ na zachowanie dziecka?
5: Oczywiście, że tak, dlatego, że dziecko identyfikuje się z nami, nie? I my pewne przeżywanie pewnych sytuacji modelujemy, czyli jakby uczymy dziecko też, czym się martwić, a czym się nie martwić, co jest problemem, a co nie jest problemem, czyli jeżeli sami jesteśmy przesadnie do czegoś przywiązani, to nasze dziecko będzie nas naśladowało i będzie w związku z tym dużo bardziej przeżywało różnego rodzaju właśnie trudności, takie różne przeżycia, więc też musimy sami pracować nad sobą i pokazywać dziecku właśnie właściwy stosunek do naszego ciała.
4: Czyli jak powinniśmy rozmawiać z dzieckiem o ciele i wyglądzie, aby wzmacniać akceptację, a nie presję ideału?
5: No, rozmowy o ciele, tak właśnie jak tutaj zaczęłyśmy, to są jak rozmowy o emocjach, czyli nie chodzi o jedną idealną rozmowę, tylko o taki w ogóle klimat domu. Dziecko uczy się akceptacji siebie, nie z definicji, ale właśnie z codziennych komunikatów, z obserwacji mamy, taty, z tego jak rodzice mówią o swoim wyglądzie, jak komentują innych, co mówimy też o innych, jak reagują na zmiany ciała w dojrzewaniu, jakie żarty w domu są dozwolone z ciała, a jakie przekraczają granice. To ma ogromne znaczenie, jak sobie pozwalamy żartować z naszego ciała. No i najlepszą strategią to jest oczywiście taki neutralny język naszego ciała, czyli zamiast oceniać, że coś jest ładne, brzydkie, grube, chude, mówimy, że ktoś jest wysoki, ktoś jest niski, ktoś jest szybki, ktoś jest silny, zmęczony, wypoczęty. I to jest taka subtelna zmiana. Może nam się wydawać, że to ten język nie ma takiego znaczenia, natomiast zupełnie inaczej będzie, jeżeli powiemy, że coś jest ładne, brzydkie, a coś jest wysokie, niskie, silne. To będzie zupełnie inne takie emocjonalne znaczenie. Ciało przestaje być wtedy obiektem oceny, a staje się taką częścią doświadczenia naturalnego i w tym sensie dom może być takim miejscem odtrutki od świata, który wszystko mierzy, wszystko zauważa, wszystko ocenia. No i myślę, że w rozmowie z dzieckiem też warto oddzielić dwie sprawy: zdrowie i wygląd. Zdrowy styl życia to sen, ruch, regularne posiłki, odpoczynek, regulowanie stresu, a nie kontrola kilogramów. Jeśli dziecko słyszy, że ruch jest po to, żeby schudnąć, to będzie się ruszać ze wstydu, a nie z radości. A jeśli usłyszy, że jedzenie jest wrogiem, to zaczyna się lęk. Więc jeśli usłyszy, że jedzenie jest paliwem, to daje spokój. Więc zwracajmy uwagę na to, jak mówimy to o tym dziecku. I myślę sobie do dziecka o na przykład jedzeniu czy o aktywności ruchowej. Dobrze działa też rozmowa o mediach. Pokazanie dziecku, że obraz nie jest prawdą. Różnego rodzaju filtry, kadry, światło, selekcja, retusz. To nie teoria, ale to jest codzienność w świecie, który nas otacza. I dziecko potrzebuje wprost usłyszeć, że porównujesz swoje realne ciało do czyjegoś wizerunku, a nie do prawdziwego ciała. I to pomaga taki odzyskać realizm. Nie? To urealnienie będzie bardzo pomocne.
4: Niestety w dzisiejszych czasach jest to dość trudne i my jako mamy też musimy nad tym pracować i oceniać fakt, a nie opinię, prawda?
5: Dokładnie, dokładnie. I myślę sobie, że też w takim przeżywaniu emocjonalnym jest nam bardzo trudno czasem przyjąć coś, co jest realne, a nie coś, co jest właśnie takie wyreżyserowane, skadrowane, zrobione, pokazane. Pewnie, że są takie momenty, że my też lubimy zadbać o siebie, właśnie stworzyć pewien taki idealny albo wzorcowy obraz siebie. Natomiast realność dla dziecka jest zupełnie, zupełnie inna. Tym bardziej, że przed dzieckiem ileś tam lat życia, gdzie to ciało będzie się absolutnie zmieniało. Więc myślę, że warto tutaj tak się nad tym pochylić ze spokojem, obserwować to, jak nasze dzieci rzeczywiście przyjmują też te nasze nastawienia, postawy, komunikaty.
1: Pani doktor, jak reagować, gdy dziecko mówi, że nie chce być grube albo porównuje się do innych dzieci?
5: Najgorszą reakcją jest wejście w polemikę typu nie jesteś gruba, nie jesteś gruby, przestań, przesadzasz, a co ty mówisz? Dziecko uczy się wtedy, że ten jego niepokój jest nieważny, a temat robi się zakazany. lepsza reakcja jest taka spokojna i ciekawa, czyli co masz na myśli, kiedy tak mówisz, albo kto tak powiedział, albo rzeczywiście takie zaciekawienie się, bo wtedy, żeby to była taka nie zachęta do obsesji, ale szukanie źródła lęku. Skąd się u dziecka wzięło takie przekonanie, że ono nie chce być grube? Ważne jest też, żeby nie wzmacniać takiego porównywania się. Jeżeli dziecko mówi, że ona jest chudsza, nie odpowiadamy, ale ty jesteś ładniejsza, albo ale ty lepiej biegasz, bo wtedy utrzymujemy zasadę, wartość człowieka mierzy się rankingiem, mierzy się jakąś statystyką. Lepiej wtedy powiedzieć, że no tak, ludzie mają różne ciała, każde ciało rośnie w swoim tempie. Najważniejsze jest to, czy czujesz się dobrze, czy twoje ciało ma siłę do życia. No i w tym przypadku rzeczywiście ojciec ma tutaj kluczową i szczególną taką rolę, bo taki spokój taty, brak komentarzy na temat wagi może działać jak stabilizator. Dzieci bardzo często i mocno chłoną to, co mężczyźni w rodzinie mówią o wyglądzie kobiet i dziewcząt. Nawet jeśli nie mówią do nich bezpośrednio, to co mówię o innych kobietach, o innych dziewczynkach, o koleżankach córki, o żonie, to ma ogromne znaczenie, ponieważ to będzie stabilizowało, czyli spokój i brak komentarzy, a bardziej właśnie takie rozeznawanie, takie zaciekawienie się, a skąd tego typu niepokój u naszego dziecka, będzie dużo bardziej pomocne.
1: A czy rozmowy o zdrowym stylu życia mogą nieświadomie wzmacniać lęk przed jedzeniem lub wyglądem?
5: No to tak najkrócej powiem, tak, mogą. Jeżeli zdrowie staje się taką zakamuflowaną kontrolą wyglądu, dziecko wyczuwa taki podtekst szybciej niż nam się wydaje. Jeśli pod hasłem zdrowo kryje się przekaz z twoim ciałem jest coś nie tak, to pojawia się napięcie. Zwłaszcza u dzieci takich wrażliwych, perfekcjonistycznych albo takich, które i tak mają skłonność do takiego zamartwiania się, nadmiernie takiego lękowego patrzenia na rzeczywistość. Czyli zdrowy styl życia powinien być w domu opowieścią o pewnym takim dobrostanie, a nie o redukcji. Jemy, żeby mieć energię. Ruch jest po to, żeby ciało było silne i spokojne, sen pomaga mózgowi, odpoczynek jest potrzebny. Natomiast jeśli słowa dorosłych krążą wokół kalorii, zakazów, trzeba spalić, nie wolno, uważaj, bo przytyjesz, nawet jeśli to są żarty, nawet jeśli to są jakieś krążące dowcipy, dziecko może to wziąć jako alarm i dziecko może to wziąć jako coś bardzo takiego poważnego. Najbezpieczniej jest budować takie zdrowe nawyki jakby w tle, czyli regularne posiłki, wspólne jedzenie, woda pod ręką, ruch jako forma zabawy, a nie jako kara i bez komentowania takiego dziecięcego ciała. Zdrowie rozwija się w spokoju, a nie w presji, nie w rankingach, nie w rywalizacji, nie w nadmiarowych zakazach, ale właśnie w spokoju.
3: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2: To była audycja sponsorowana.
6: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Zaproszenie nadawcę.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: To było ogłoszenie nadawcę.
5: Reklama.
6: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
7: Halo Wróblowice. Już 7 czerwca szykujcie się na wielkie rodzinne święto. Kadr na Ruch, pokolenia w akcji przy szkole podstawowej to popołudnie pełne atrakcji dla małych i dużych. W programie występy dzieci, rodzinny mecz, dmuchańce, animacje, konkursy, grill, popcorn, wata cukrowa i mnóstwo dobrej energii. A wieczorem o 20.30 wyjątkowy finał. Kino plenerowe RDN Małopolska. Nie siedźcie w domu. 7 czerwca widzimy się we Wróblowicach. Zapraszają Gmina Zakliczyn, Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły oraz lokalne instytucje i partnerzy.
5: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
11: Słonecznie nie tylko już w Tarnowie nam się zrobiło, słonecznie w Zakopanem, ale jeszcze chmury my w Krynicy i mam nadzieję, że to słońce również im tam dotrze. Dzisiaj maksymalnie na termometrach to 23 stopni, jutro 25, częściowe jutro zachmurzenie, w nocy 10 stopni. Nasz radiowy termometr w Tarnowie teraz wskazuje 17 stopni, a sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.
11: A już za chwilę nasze poranne gotowanie, czyli radio od kuchni. Przeniesiemy się do pani Kazimiery, która będzie podawała przepis na pyzy z kiełbaskami, udka, gęsie w ostrym sosie oraz napój czekoladowy i karkówkę z owocami.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy.
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27. 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod Galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
4: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: Radiowe kino plenerowe.
3: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia,

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: 20 minut nam pozostało tylko do godziny 10. Czas na nasze poranne gotowanie na antenie Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. A z nami jest już pani Kazimiera. Dzień dobry, witam serdecznie pani Kazimiero. Słonecznie witam.
2: Witam pana i słuchaczy RDN-u. Również słonecznie.
1: Proszę bardzo. No to wszędzie mamy słoneczko i bardzo ładnie, bo przecież mamy weekend, no to czas wypoczynku. Pytanie tylko, pani Kazimiero, czy zdążymy zrobić to wszystko, bo tak, pyzy z kiełbaskami, utka
2: gęsie... O nie, pyzów z kiełbaskami nie będzie.
1: O proszę bardzo, to już wiemy. A utka gęsie w ostrym sosie będą?
2: Będą.
1: Napój czekoladowy będzie?
2: Będzie.
1: Karkówka z owocami będzie?
2: Będzie.
1: No to dobrze, no to lecimy. No to lecimy od udek. Utka gęsie w ostrym sosie, a później napój czekoladowy. Jak to zrobić, pani Kazimiero?
2: Oto moja propozycja. Utka gęsie w ostrym sosie. Utka gęsie, około 80 deko. Sól, czosnek, 4 deko tłuszczu, łyżka mąki, przecier pomidorowy, trochę zmielonej papryki, cebula, zielenina. Jeszcze raz powtórzę. Utka gęsie, 80 deko około, sól, czosnek, 4 deko tłuszczu, łyżka mąki, przecier pomidorowy, trochę zmielonej papryki, cebula, zielenina. Oto wykonanie. Utka gęsie poprzekrawać na mniejsze kawałki, posolić, posypać pokrojonym na drobno czosnkiem, cebulą i odstawić na godzinę. Po godzinie oprószyć mąką, obrumienić na tłuszczu, zalać wodą tak, aby zaledwie przykryła ta woda, tę utkę, i dusić do miękkości. W czasie duszenia dodać przecier pomidorowy, paprykę i doprawić papryką ostrą. Podawać z pyzami i sałatką z czerwonej kapusty.
1: Pani Kazimiero, jeszcze raz przypomnijmy składniki. Utka gęsia obowiązkowo. Ile tych udek gęsich?
2: 80 deko około. Sól, czosnek, 4 deko tłuszczu, łyżka mąki, przecier pomidorowy, trochę zmielonej papryki, cebula, zielenina.
1: No to dobrze.
2: Utka gęsie pokroić na mniejsze kawałki, posypać solą, opruszyć solą, czosnkiem z pokrojonym cebulą i odstawić na godzinę. Po godzinie opruszyć mąką, obrumienić na tłuszczu, zalać wodą tak, aby zalało te kawałki mięsa i dusić do miękkości. W czasie duszenia dodać przecier pomidorowy i paprykę ostrą. Podawać z pyzami i sałatką z czerwonej kapusty.
1: Dobrze, pani Kazimiero, to przejdźmy teraz do tego napoju czekoladowego, czyli coś na słodko. Jak to zrobić?
2: Na procentowo.
1: Na procentowo, dobrze.
2: To jest tak, ten napój czekoladowy. Jedna trzecia tabliczki czekolady, 4 łyżki cukru, 1,5 szklanki czystej wódki, łyżka miodu. 1/3 tabliczki czekolady, 4 łyżki cukru, 1,5 szklanki czystej wódki, 1 łyżka miodu. Cukier podgrzać na wolnym ogniu, aż zrobi się karmel. Następnie wlać 1/2 szklanki wrzącej wody i wymieszać. Dodać miód i pokruszoną czekoladę. Podgrzewać na małym ogniu, stale mieszając, aż wszystkie składniki się rozpuszczą.

0: ogarnąć garczek czy ognia, wlać wódkę, wymieszać, podpalić płyn i natychmiast przykryć garnek przykrywką. Mieszać ten napój, rozlewać do filiżanek, stale mieszając. Taka jest propozycja.
1: Panie Kazimierze, to jeszcze razem składniki przypomnijmy.
0: Już. Mhm. Już, proszę pana.
1: Powolutku, powolutku.
0: Tak,
1: mamy czas.
0: Jedna trzecia tabliczki czekolady, 4 łyżki cukru, półtora szklanki czystej wódki, 1 łyżka miodu. Cukier podgrzać na wolnym ogniu, aż zrobi się karmel. Następnie wlać pół szklanki wrzącej wody i wymieszać. Dodać miód i pokruszoną czekoladę. Podgrzewać na małym ogniu, aż stale mieszając, aż się te składniki rozpuszczą. Ściągnąć rozpuszczone te produkty, ściągnąć z ognia, wlać wódkę, wymieszać, podpalić znów ogień pod tym napojem, no i mieszając nalewać do filiżanek i podawać i pić.
1: Dobrze, mamy przepis czekoladowy, to jeszcze została nam karkówka z owocami. No właśnie, pytanie, karkówka z owocami, karkówka na grilla, czy karkówka duszona? Jak to będzie, pani Kazimiera?
0: To jest duszona na obiad raczej, nie na grilla, tylko na obiad. Mhm. To jest tak, moja propozycja to jest tak, 1,5 kg karkówki bez kości. 15 deko suszonych śliwek, 2 jabłka winne, 4 łyżki oleju do smażenia, 1,5 szklanki bulionu z kostki, imbir, majeranek, sól, pieprz. Jeszcze raz powtórzę, 1,5 kg karkówki bez kości, 15 deko suszonych śliwek, 2 jabłka, 4 łyżki oleju do smażenia, 1,5 szklanki bulionu z kostki, imbir, majeranek, sól, pieprz. Śliwki umyć, zalać wodą i zagotować. Jeżeli będą śliwy z pestkami, to trzeba wyjąć te pestki, ale i w handlu są te bezpestkowe. Jabłka obrać ze skórki, pokroić w kostkę. W karkówce zrobić, naciąć głęboką kieszeń i włożyć do środka te składniki. Jabłka i śliwki, mięso posolić i natrzeć przyprawami, obwiązać nitką i zrumienić na rozgrzanym tłuszczu. Następnie włożyć do żaroodpornego naczynia, podlać bulionem, wstawić do piekarnika i piec 1,5 godziny w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Bardzo dobre to jest. Tak, to lubi.
1: No to moi kochani, my same pyszności przygotowane dzisiaj przez panią Kazimierem, czyli my kiełbaski. A z tymi, widzi pani Kazimiero, te kiełbaski cały czas za mną chodzą i będziemy musieli te pyzy z kiełbaskami zrobić, pani Kazimiero. Będziemy musieli.
0: Jak będzie okazja, lub kiedy.
1: Dobrze, no to mam nadzieję, że będzie okazja. Utka, gęsie w ostrym sosie był napój czekoladowy, była karkówka z owocami. Pytanie, co dzisiaj dobrego u pani Kazimiery?
0: U mnie jest dzisiaj bigos wyborowy, wyborny.
1: A to bigos wyborowy, wyborny, to co jest takiego wyborowego, wybornego w tym bigosie, pani Kazimiero?
0: Wie pan co, jest wszystko, i boczek, i kiełbasa, no i co się da takiego, no.
1: Dlatego więc... jest wyborny, bo co się da, wszystko jest w tym bigosie, co się nawinie, tak. Po prostu jednym słowem.
0: Tak.
1: Co jeszcze dobrego, pani Kazimiero, do tego bigosu?
0: Kotlet schabowy i ziemniaki i rosół z makaronem z gęsi.
1: Pani Kazimiero, to tyle tych dań to chyba na cały weekend. Sobota, niedziela to będzie wszystko.
0: Wie pan co, spodziewam się gości, więc pomogą.
1: No to tak. Pani Kazimiero, jeszcze pytanie, jeszcze jedno pytanie a propos ziemniaczków schabowego, bo to się wszystko zawsze dobrze komponuje z kapustką. No i właśnie, pytanie, czy kapustka do ziemniaczków dzisiaj? Niepotrzebnie pytanie zadałem, bo człowiek głodny, 10 minut przed godziną 10, a tutaj takie smaki.
0: Wie pan co? Zapraszam, za półtora godziny pan dotrze do nas.
1: Proszę.
0: Zapraszam z rodziną.
1: Dobrze, przyjedziemy, bo to na Sądecczyźnie, prawda? Pani Kazimiera, Sądecczyzny,
0: tak, skąd
1: pani Kazimiera?
0: Dobrze. To jest gmina Stary Sącz.
1: Proszę bardzo, no to pozdrawiamy, o proszę bardzo, to najpierw w góry wyskoczę, a później do pani Kazimiery na obiad. Pani Kazimiero, dziękuję serdecznie, pozdrawiam, dobrego dnia życzę. Moi kochani, no to tak, no to przepis za nami. Teraz tylko to trzeba wszystko w kuchni uskutecznie, czyli no spróbować to, co pani Kazimiera podawała. Utka gęsie w ostrym sosie, napój czekoladowy, karkówka z owocami. Tam jest, życzę smacznego. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, poza anteną można zadzwonić. Ja podam numer telefonu i będzie może jeszcze, no, dowiedzieć się więcej na temat tych dzisiejszych dań. 9 minut nam zostało tylko do godziny 10. Za chwilę wiadomości na antenie Radia Ardent Małopolska.

0: Reklama.
1: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżów. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyżów.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Młodzi tenisiści o szansach Mai Chwalińskiej w finale Rolanda Garrosa.
1: Świetnie sobie radzi po prostu ze swoimi warunkami, wykorzystuje bardzo dobrze grę taktyczną.
0: W Zalipiu trwa wielkie malowanie. Ruszyła 63. edycja konkursu Malowana Chata. W Tatrach długi weekend z pogodą w kratkę, są ostrzeżenia Topru. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Już tylko godziny zostały do tego spotkania. Maja Chwalińska zagra dziś w finale wielkoszlemowego French Open. O 15:00 zmierzy się na kortach Rolanda Garrosa z Mirą Andrzejewą. Uczestnicy organizowanych w Poznaniu akademickich Mistrzostw Polski w tenisie kobiet i mężczyzn liczą na zwycięstwo Polki i wskazują na jej atuty na tle rywalki.
2: To może być, myślę, najcięższy mecz Mai do tej pory, no bo Andrzejewa to też jest bardzo dobra tenisistka. Ten turniej pokazał, że nawet czołowe tenisistki nie radzą sobie z jej stylem gry, więc mam nadzieję, że będzie dobrze.
1: Świetnie sobie radzi po prostu ze swoimi warunkami, wykorzystuje bardzo dobrze grę taktyczną. Ta sfera mentalna też jest na wysokim poziomie, no ale to jest oczywiście wiadome, no jest finalistką Rolanda Garrosa. Miejmy nadzieję, że zwyciężczynią wkrótce, ale no jest to oczywiste, że jak ktoś dochodzi do takich wyników, no to oczywiście jest na najwyższym poziomie.
3: Widać, że może być inspiracją dla wszystkich, pokazując, że każdy styl tenisa może prowadzić do sukcesów.
0: Polska tenisistka awansowała do finału wielkoszlemowego French Open po czwartkowym zwycięstwie nad Rosjanką Dianą Schneider.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Nie noszą habitów, nie podkreślają na każdym kroku swojej przynależności, ale poprzez codzienną pracę, relacje i społeczne zaangażowanie starają się być świadkami Chrystusa. Taką misję realizują członkinie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, które spotkały się w Krościenku nad Dunajcem, by świętować 30. rocznicę erygowania wspólnoty jako Instytutu Świeckiego na prawie diecezjalnym. Jubileuszowej mszy świętej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. Jak mówił biskup Jerz, to właśnie ich postawy, słowa i działania mają wskazywać na istnienie innego wymiaru i podnosić poziom życia społecznego do poziomu moralnego.
5: Pełnią różne zawody, mają różne funkcje społeczne, a równocześnie są tutaj zaangażowane we wspólnotę i między innymi ta wspólnota wpływa na ich formację, bowiem założenie jest takie, aby w świecie być świadkiem Chrystusa, choć niekoniecznie epatują tą swoją przynależnością na zewnątrz. Po prostu swoje zachowanie, słowa, gesty, działania mają świadczyć o istnieniu innego wymiaru i podnoszenia poziomu życia społecznego, poziomu moralnego.
0: Instytut, który wyrósł jednocześnie z ruchem Światło Życie, został założony przez księdza Franciszka Blachnickiego. Dziś 95 kobiet jest w nim zrzeszonych przede wszystkim w Polsce, ale też w Niemczech i na Słowacji.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Kolorowe kwiaty w nowej odsłonie znów pojawiają się na ścianach domów, stodołach, studniach i przedmiotach codziennego użytku. W Zalipiu i okolicznych miejscowościach trwają przygotowania do 63. edycji konkursu Malowana Chata. W tym roku udział w nim bierze ponad 100 uczestników, którzy kontynuują wyjątkową, trwającą od ponad wieku tradycję. Dla wielu mieszkanek regionu malowanie to nie tylko konkurs, ale przede wszystkim rodzinna tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie.
6: Muszę odnowić stodołę, białe motywy kwiatowe. Akurat w tym roku taka kapryśna jest ta pogoda, więc ciężko jest coś wymalować, ale myślę, że się uda. Malowała moja prababcia, babcia, mama, no i ja też. W sumie wyrosłam na tej tradycji, bo od 1988 roku biorę udział w konkursie.
0: Konkurs Malowana Chata organizowany jest od 1948 roku, a od pół wieku jego gospodarzem jest Muzeum Ziemi Tarnowskiej. To jedno z najstarszych wydarzeń w Polsce poświęconych tradycyjnej twórczości ludowej. W tegorocznej edycji uczestniczą mieszkańcy Zalipia oraz kilkunastu okolicznych miejscowości. Jury rozpocznie ocenę prac 12 czerwca.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Słońce, deszcz i możliwe burze. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzega, że do końca długiego weekendu w Tatrach pogoda może zmieniać się bardzo dynamicznie. Tomasz Wojciechowski, ratownik TOPR, przypomina, że turyści wybierający się na wycieczki powinni obserwować zmieniające się warunki pogodowe i na bieżąco sprawdzać prognozy.
7: Żeby było wiadomo, czego możemy się spodziewać. No nie ma jakiejś zasady, że te burze przechodzą w konkretnych godzinach, w związku z czym tutaj trzeba być szczególnie ostrożnym. Oczywiście, jeżeli w górach nas coś takiego zaskoczy, absolutnie nie pozostajemy na grani. Należy schodzić w dół, pamiętać o tym, że no najbezpieczniej to jest jednak w schroniskach.
0: Na początku długiego weekendu w Tatrach doszło do śmiertelnego wypadku na Rysach. Po upadku z wysokości zginął turysta. Do szpitala w Krakowie w ciężkim stanie trafiła kobieta, która również spadła z Rysów. Ratownicy pomagali także grupie turystów, którzy wracali z Giewontu i nie mieli latarek. Bezpiecznie sprowadzili ich do Zakopanego. Wysoko w Tatrach, w zacienionych żlebach, wciąż zalega spora warstwa śniegu. Do bezpiecznego poruszania się w takich warunkach potrzebne jest spore doświadczenie i zimowy sprzęt, raki, czekan oraz kask.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sprawdzamy prognozę pogody wychodzącym w góry. I a propos gór, no zakopane przejaśnienia, troszeczkę słońca, troszeczkę chmur, Krynica zachmurzona, a w Tarnowie no też nam pojawiły się chmurki. Dziś na termometrach maksymalnie to 23 stopnie, jutro troszeczkę cieplej, 25, częściowe zachmurzenie, w nocy 10, sytuacja biometeorologiczna korzystna.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
4: Reklama.
5: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Halo Wróblowice. Już 7 czerwca szykujcie się na wielkie rodzinne święto. Kadr na ruch, pokolenia w akcji przy szkole podstawowej to popołudnie pełne atrakcji dla małych i dużych. W programie występy dzieci, rodzinny mecz, dmuchańce, animacje, konkursy, grill, popcorn, wata cukrowa i mnóstwo dobrej energii. A wieczorem o 20.30 wyjątkowy finał. Kino plenerowe RDN Małopolska. Nie siedźcie w domu. 7 czerwca widzimy się we Wróblowicach. Zapraszają Gmina Zakliczyn, Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły oraz lokalne instytucje i partnerzy.
4: Po reklamie.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto co się wydarzyło. Rodzice oszczędzają na przyszłość swoich dzieci, ale nieregularnie. Stopy procentowe bez zmian. Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchamia program Czek Turystyczny. E-commerce rośnie, a centra handlowe wciąż przyciągają Polaków. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jakie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązują w Polsce. Poprawna odpowiedź to 12% dla dochodów do 120 tysięcy złotych i 32% od nadwyżki ponad tę kwotę. A najszybciej nadesłał ją pan Maksymilian Wajda. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Ponad 7 na 10 rodziców oszczędza na przyszłość swoich dzieci, ale regularnie robi to mniej niż co trzeci rodzic. Tymczasem przy oszczędzaniu to właśnie regularność jest bardzo ważna. Mówi Agnieszka Goszkowicz z Credit Agricole.
2: Jeśli rodzic odkładałby 200 zł miesięcznie przez 18 lat, mógłby zgromadzić ponad 54 tysiące zł. Przy 4 razy wyższej kwocie, czyli 800 zł miesięcznie, oszczędności rosną już prawie do 217 tysięcy zł. To bardzo dobrze pokazuje, jak działa procent składany, jak duże znaczenie ma czas oraz systematyczność.
1: Z badań wynika, że blisko 40% osób posiadających dzieci oszczędza z myślą o ich dalszej przyszłości, mieszkaniu, studiach i starcie w dorosłość. Co trzeci rodzic odkłada środki na wycieczki i obozy, a 23% na codzienne potrzeby swoich dzieci. Tymczasem emeryci w Polsce mają mieszkania, ale brakuje im gotówki na codzienne wydatki. Oszczędności, jakimi dysponują, wystarczyłyby im tylko na rok, mówi Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku.
3: Polscy seniorzy są jednymi z najbardziej ubogich na tle państw europejskich, czyli ta suma oszczędności płynnych, które posiadają osoby, niekoniecznie przez sprzedaż swojego mieszkania, jest znacznie niższa niż w Niemczech czy we Francji, gdzie te oszczędności starczą na przeżycie kilku lat, a u nas zaledwie na 13 miesięcy.
1: Przeciętne oszczędności polskiego gospodarstwa domowego emerytów wynoszą niecałe 10 tysięcy euro, podczas gdy w Niemczech to około 97 tysięcy, a we Francji 88 tysięcy euro.
0: Wtorek.
1: Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Ta podstawowa nadal wynosi 3,75%. Decyzja była zgodna z prognozami rynku. Jak podkreśliła Rada Polityki Pieniężnej w swoim komunikacie, wobec napiętej sytuacji geopolitycznej perspektywy aktywności i inflacji na świecie pogorszyły się i pozostają obarczone niepewnością. Ostatni raz RPP obniżyła stopy procentowe w marcu 2026 roku. Wówczas spadły one o 25 punktów bazowych.

0: Osoby, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, mogą od czerwca więcej dorobić do swoich świadczeń. Próg, który nie skutkuje zmniejszeniem emerytury albo renty, wzrósł o prawie 256 zł, mówi Beata Kopczyńska, rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Śląsku.
1: Przychód do wysokości 6694,10 zł i 10 groszy nie będzie miał wpływu na wysokość wypłacanej emerytury lub renty. Jeśli miesięczne zarobki przekroczą tę kwotę, ale nie będą wyższe niż 12 431,80 zł, to ZUS może zmniejszyć świadczenie.
0: Po przekroczeniu tej kwoty ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia. Limitami dorabiania nie muszą przejmować się emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet. Ciąg dalszy nastąpi. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
2: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Ponad 90% przebywających czasowo za granicą Polek i Polaków wybiera kraje europejskie. I choć kierunki emigracji od lat pozostają podobne, to zmieniają się stawki i branże, które najbardziej przyciągają pracowników pod względem finansowym. Nadal w cenie są fachowcy, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
3: Najwyższe wynagrodzenia czekają na wykwalifikowanych pracowników technicznych, zwłaszcza w krajach skandynawskich. Spawacze mogą tam zarobić od 4 do nawet 5,5 tysiąca euro brutto miesięcznie, natomiast operatorzy robotów przemysłowych otrzymują od 3,5 do niemal 5 tysięcy euro brutto miesięcznie. Jeżeli chodzi o piaskarzy, oni również mogą zarobić całkiem atrakcyjne pieniądze od 3 do 4 tysięcy euro brutto miesięcznie. I porównywalne, choć nieco niższe, ale porównywalne stawki wynagrodzenia otrzymują również w Niemczech.
0: Choć niższe niż w Europie Zachodniej, to konkurencyjne na tle regionu pozostają również stawki oferowane w Czechach. W Sopocie zakończył się 16. Europejski Kongres Finansowy. Jedno z najważniejszych spotkań sektora finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna edycja poświęcona była bezpieczeństwu i konkurencyjności gospodarki, gromadząc przedstawicieli administracji, biznesu i nauki. Aktywny udział w kongresie wzięli przedstawiciele Związku Banków Polskich, uczestnicząc w debatach dotyczących m.in. konkurencyjności, cyberbezpieczeństwa, ochrony konsumentów i współpracy sektora finansowego z firmami technologicznymi. Prezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek moderował dyskusję o możliwościach finansowania transformacji przez sektor bankowy. Wspólny wniosek panelistów był jednoznaczny. Kapitał na rozwój jest dostępny, ale skuteczne uruchomienie wymaga stabilnego otoczenia regulacyjnego, sprawnego podziału ryzyka oraz dobrze przygotowanych projektów inwestycyjnych. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
2: Czy wiesz, że...
0: Jeszcze kilka lat temu o oszczędzaniu mówiliśmy głównie w kontekście bezpieczeństwa finansowego rodzin. Dziś coraz wyraźniej widać, że to temat znacznie szerszy, dotyczący także tempa rozwoju całej gospodarki. Jak dzisiaj oszczędzają Polacy i jak to się przekłada na gospodarkę? Zapytaliśmy o to doktora Tomasza Pawlonkę ze Związku Banków Polskich.
4: Polacy nadal należą do najmniej oszczędzających społeczeństw całej Unii Europejskiej. Według najnowszych danych Eurostatu stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce wynosi obecnie około 9%, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej przekracza poziom 14%. W praktyce oznacza to, że mniej od Polaków oszczędzają dziś tylko właściwie gospodarstwa domowe w Grecji i w Rumunii. I to nie jest wyłącznie ciekawostka statystyczna, ponieważ jest to realna luka kapitałowa. Jeżeli przeliczymy te różnice względem średniej europejskiej na skalę całej gospodarki, okazuje się, że każdego roku oszczędzamy o około 20 miliardów złotych mniej, niż wynosiłby poziom zbliżony do średniej dla Unii Europejskiej. A w ekonomii obowiązuje jedna z najbardziej fundamentalnych zależności. S równe I. Ekonomiści od lat powtarzają prostą zasadę. Nie ma inwestycji, czyli I, bez oszczędności, czyli S. To właśnie zgromadzony kapitał finansuje rozwój gospodarki. Oszczędności są bowiem źródłem inwestycji. Nie da się budować silnej gospodarki bez kapitału, a kapitał bierze się przede wszystkim z krajowych oszczędności.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Blisko 4 na 10 ankietowanych Polaków przeznacza na swoje hobby powyżej 300 zł miesięcznie. Wynika z badania Polaków portfel własny na tropie marzeń, zrealizowanego przez Santander Consumer Bank. Większość badanych, ponad 60%, finansuje te wydatki z bieżących dochodów. 4% korzysta z zakupów na raty, 3% z karty kredytowej, a po 2% ankietowanych postawiło na kredyt gotówkowy oraz płatność odroczoną. Mimo rozwoju e-commerce, Polacy nadal chętnie odwiedzają centra handlowe. Co ciekawe, nie wynika to z braku zaufania do zakupów online czy obawy przed technologią, ale z przewag, jakie oferuje handel stacjonarny. A wśród nich mamy możliwość natychmiastowego zakupu oraz unikalne doświadczenia, których nie da się odtworzyć w świecie cyfrowym. Mówi Anna Wysocka z CBRE Polska.
2: Aż 60% ankietowanych wskazuje, że główną motywacją do wizyty w galerii jest chęć obejrzenia produktu na żywo, a 56% chce go przymierzyć lub ocenić jego jakość przed podjęciem decyzji zakupowej. Dla ponad 1/3 badanych kluczowy jest również czas. Możliwość natychmiastowego nabycia i odbioru produktu na miejscu pozostaje istotnym atutem.
1: Brak zaufania do zakupów online jako powód wizyty w centrum handlowym wskazało 11% mężczyzn i zaledwie 6% kobiet.
0: Piątek.
1: Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchamia program Czek Turystyczny, którego celem jest wsparcie regionów dotkniętych pośrednimi skutkami wojny w Ukrainie oraz pobudzenie krajowego ruchu turystycznego. Na realizację przedsięwzięcia resort planuje przeznaczyć 6 milionów złotych. Czek turystyczny będzie miał formę jednorazowego elektronicznego kodu o wartości od 300 do 600 zł. Dopłata będzie mogła zostać wykorzystana wyłącznie na usługi hotelarskie obejmujące co najmniej 2 noclegi w obiektach uczestniczących w programie. Z programu będą mogły skorzystać osoby, które ukończyły 60. rok życia, a także posiadacze karty dużej rodziny. Program będzie realizowany od września do listopada. Tymczasem amerykańska administracja pracuje nad tym, aby wizerunek prezydenta Donalda Trumpa znalazł się na banknocie o nominale $250. Wymagałoby to zmiany prawa, bo zgodnie z nim na amerykańskiej walucie nie może pojawić się osoba żyjąca. A tymczasem Stany Zjednoczone notują najwyższą od blisko 3 lat inflację. Wzrost cen paliw w minionym miesiącu ponownie zwiększył obciążenia finansowe Amerykanów. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Podczas posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej jej członkowie analizują bieżącą sytuację gospodarczą oraz podejmują kluczowe uchwały dotyczące stóp procentowych NBP. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, jak często zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.
3: Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
3: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: Serdecznie zapraszamy już 7 czerwca od godziny 15 do Radłowa na wydarzenie pod nazwą Rodzinna Parafiada Radłowska. Małopolska łączy pokolenia. Na placu przy plebanii w Radłowie. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, występy artystyczne oraz wspólna zabawa integrująca pokolenia. Organizatorami wydarzenia jest Radłowskie Forum Rozwoju przy współpracy z parafią pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Radłowie oraz Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Do zobaczenia 7 czerwca w Radłowie.
5: 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod Galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny województwo małopolskie oraz miasto Tarnów.
6: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: Służba, która jest radością. Radość, która jest modlitwą. Służcie Bogu z radością. Audycja liturgicznej służby ołtarza. Zapraszają
1: ksiądz Sylwester Brzeźny,
2: ksiądz Andrzej Szaraj.
1: Króluj nam Chrystem.
2: Zawsze i wszędzie.
1: Witamy wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej zbiórce w naszej diecezjalnej rozgłośni Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Cieszymy się Waszą obecnością, obecnością wszystkich kandydatów, ministrantów, lektorów, ceremoniarzy, duszpasterzy oraz wszystkich, dla których służba przy ołtarzu, a także liturgia są bardzo ważne.
1: Ksiądz Andrzej, ostatnio w naszej tarnowskiej katedrze miała miejsce piękna i bardzo ważna uroczystość.
2: Dokładnie. Diakoni przyjęli święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa ordynariusza.
1: Niewątpliwie jest to święto dla całej diecezji, no i ogromna radość.
2: Oj tak, modlimy się za nowych kapłanów, ale równocześnie modlimy się o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.
1: Zakończyliśmy czas śpiewania majówek, w czasie których szczególnie wybrzmiała ta intencja.
2: Ale za to rozpoczął się też czerwiec.
1: A w czerwcu organizowane są nabożeństwa, które, co nie będzie chyba zaskoczeniem, od nazwy miesiąca nazywają się nabożeństwami czerwcowymi.
2: A śpiewamy wtedy piękną litanię do serca Pana Jezusa.
1: Warto chyba teraz zrobić małą pauzę i naszą zbiórkę rozpocząć od wyjaśnienia, czym jest nabożeństwo czerwcowe i trochę opowiedzieć, jak ono tak naprawdę powstało.
2: To całkiem dobra myśl, tym bardziej, że chyba niewiele wiemy na ten temat.
1: Zatem tak. Kult serca Jezusowego od XVII wieku, czyli od objawień serca Jezusowego świętej Małgorzacie Marii Alacoque, przybierał najrozmaitsze formy.
2: Zaczęły już wtedy powstawać pierwsze litanie kierowane do serca Jezusowego, które wypływały wprost z objawień, ale także z pobożności wiernych.
1: Samo zaś nabożeństwo czerwcowe pojawiło się w Paryżu w pierwszej połowie XIX wieku za sprawą siostry zakonnej ze zgromadzenia sióstr wizytek, siostry Anieli od Świętego Krzyża.
2: Podczas dziękczynienia po przyjęciu Jezusa w Komunii Świętej pomyślała ona, że skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to dobrze byłoby ofiarować czerwiec sercu Pana Jezusa.
1: I podzieliła się tym pomysłem z innymi. Była to myśl na tyle trafna, że została dość szybko oficjalnie zaakceptowana przez Ojca Świętego.
2: Papież Pius IX zatwierdził nabożeństwo czerwcowe jako oficjalną modlitwę Kościoła w roku 1873.
1: A w Polsce nabożeństwo czerwcowe odmawiano już od 1857 roku.
2: Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa były znane najpierw w klasztorach wizytek w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Potem zostały zaaprobowane przez biskupa Lublina i polecone do odprawiania w jego diecezji. Następnie rozprzestrzeniły się na terenie całego kraju.
1: Samo nabożeństwo czerwcowe składa się z dwóch podstawowych elementów. Najpierw z adoracji Najświętszego Sakramentu oraz z litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2: Oryginalny tekst litanii ułożony przez siostrę Annę Magdalenę z Marsylii liczył 27 wezwań.
1: 12 z nich siostra ta zaczerpnęła od jezuity ojca Jana, który już w 1691 roku w ten sposób czcił serce Pana Jezusa, no i dał początek tej pięknej modlitwie.
2: Dodatkowe 6 odmawianych współcześnie wezwań dołożyła rzymska kongregacja wiary przy ostatecznym zatwierdzeniu tekstu litanii w 1899 roku.
1: Litania obecnie liczy 33 prośby.
2: I teraz możemy zadać pytanie, z czym kojarzy się nam ta liczba?
1: Więc oczywiście upamiętnia ona liczbę lat życia Pana Jezusa na ziemi.

0: Dodam jeszcze tylko, że wszystkie wezwania w tekście litanii mają głębokie odniesienie do Pisma Świętego.
1: Możemy powiedzieć nawet więcej, bo większość z nich jest prawie dosłownym cytatem z Biblii, a inne biorą z niej natchnienie.
0: Każde wezwanie zostało poprzedzone zwrotem serce Jezusa. Wypowiadając te dwa słowa, mamy na myśli samego Chrystusa, który kocha nas swoim sercem.
1: Wielkim zwolennikiem i czcicielem serca Jezusowego był Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II, który wielokrotnie dawał wyraz swej radości z faktu, że w Polsce właśnie ta forma pobożności jest wciąż obecna. A tak mówił o tym w Elblągu w 1999 roku.
0: Cieszę się, że ta pobożna praktyka, aby codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo śpiewać litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest w Polsce taka żywa i ciągle podtrzymywana.
1: Te słowa są oczywiście pochwałą, ale i zadaniem dla nas, katolików, rodaków świętego Jana Pawła II.
0: Zadaniem także i dla nas, ministrantów i lektorów, aby te nabożeństwa przetrwały i były kultywowane przez kolejne pokolenia.
1: Ale my się wyzwań nie boimy i chętnie je podejmujemy. Kiedyś ksiądz wspomniał o odmawianiu brewiarza przez lektorów na zbiórkach, tak?
0: A i owszem, tak było, bo znam wielu lektorów i ceremoniarzy, którzy oczywiście nie są księżmi, ale sami modlą się na brewiarzu, a jak wiemy, jest to niemałe wyzwanie.
1: Brewiarz, a dokładniej liturgia godzin, bo taka jest właściwa nazwa tej modlitwy, jest modlitwą całego ludu Bożego.
0: To znaczy, że każdy może się modlić liturgią godzin, niezależnie kim jest i co robi.
1: Już we wstępie do brewiarza czytamy, że jest to modlitwa całego ludu Bożego, odmawiana zarówno przez duchownych, dla których jest ona obowiązkiem, jak i przez osoby świeckie.
0: Często jak pomyślimy sobie o księdzu, to od razu przed oczami mamy czarną sutannę i dość gruby modlitewnik, który właśnie nazywamy brewiarzem.
1: Owszem, tak często dzieci nawet rysują księdza, na przykład w przedszkolu.
0: Liturgia godzin składa się z czterech takich modlitewników, z czterech tomów.
1: Już sama nazwa tej modlitwy podpowiada nam, że Kościół nieustannie modli się i uświęca różne pory dnia, czyli wszystkie godziny dnia oraz wszystko, czym żyjemy.
0: Dokładnie, a więc naszą pracę, naukę, nasze zainteresowania i wypoczynek.
1: Liturgia godzin sięga swoimi korzeniami do zwyczajów modlitewnych narodu izraelskiego.
0: Bo powstała właśnie przez złączenie różnych ksiąg Pisma Świętego.
1: No, na przykład takich jak psalterz, homiliarz, lektury patrystyczne, czyli związane z ojcami Kościoła, z różnych też antyfon, modlitw i hymnów.
0: Księgi te złączono razem, przy czym musiano dokonać pewnych skrótów.
1: I stąd właśnie nazwa brewiarz, od łacińskiego słowa brevis, czyli krótki.
0: Choć nazwa i tak jest trochę myląca, bo każdy z czterech tomów ma około 1000 stron.
1: No więc właśnie, Stolica Apostolska zaleca, aby w niedzielę i uroczyste święta odprawiać w kościołach z udziałem wiernych, zwłaszcza główne godziny, czyli jucznie i nieszpory.
0: Zaleca się tak, żeby liturgia godzin była sprawowana codziennie w katedrach i bazylikach.
1: Liturgią godzin modli się chociażby młodzież z ruchu Światło Życie oraz małżeństwa z domowego kościoła, gałęzi rodzinnej tego ruchu podczas swoich oaz.
0: A i wielu lektorów, ceremoniarzy i animatorów ma swoje brewiarze i często z nich korzysta. A co najważniejsze, potrafi korzystać, bo trzeba znać podstawowy schemat tej modlitwy i dzielnie posługiwać się wstążkami brewiarza.
1: Dla tych, którzy dopiero się uczą modlitwy brewiarzowej, jest wydanie skrócone brewiarza, zawierające tylko niektóre godziny liturgiczne.
0: Jednym słowem, to modlitwa, która może i nawet powinna stać się naszą.
1: Szczególnie dla lektora i ceremoniarza, który bez dwóch zdań powinien jeszcze bardziej zbliżać się do Pana Boga przez modlitwę i liturgię.
0: A skoro już mowa o młodszym pokoleniu, które woli mieć wersje elektroniczne wszystkiego, to są również aplikacje z liturgią godzin, z brewiarzem.
1: A wtedy cały brewiarz mamy w telefonie.
0: I już nie ma problemu z ciężkimi tomami i wstążkami.
1: Choć jednak my namawiamy do tradycyjnej formy brewiarza, bo i te wstążki mają swój urok.
0: No tak jest, oczywiście.
1: Za nami matury, ale przed nami decyzje dotyczące studiów i podejmowania pracy.
0: No to właśnie pomódlmy się może o dobre wybory dla ludzi młodych, o odwagę odpowiedzi Panu Jezusowi na głos zaproszenia do życia kapłańskiego i zakonnego.
1: A pomódlmy się hymnem z liturgii godzin właśnie w tych intencjach.
0: Z nieba stąpiło słowo Ojca, nie opuszczając Jego tronu, przyszło dokonać swego dzieła przed zapadnięciem zmroku życia.
1: Zanim przez ucznia był wydany wrogom, co śmierć mu zadać mieli, Pan siebie jako pokarm życia dał apostołom przy wieczerzy.
0: Dla nich pod dwoma postaciami zawarł swą krew i swoje ciało, aby się żywił człowiek cały, także dwojaki w swej istocie.
1: Przez swe wcielenie jest nam bratem, naszym pokarmem w świętej uczcie, ceną okupu przez swą mękę, naszą nagrodą, gdy króluje.
0: Zbawcza ofiaro, która bramy nieba otwierasz swoim wiernym. Daj nam wytrwałość i odwagę pośród zmagania z wrogą mocą.
1: Niechaj na wieki będzie chwała Bogu jednemu w trzech osobach, który niech życie nieskończone da nam w Ojczyźnie obiecanej. Amen. Dziękujemy wszystkim za udział w dzisiejszej zbiórce.
0: I życzymy odkrycia łaski, daru miłości, który płynie z Eucharystii.
1: Króluj nam Chryste.
0: Zawsze i wszędzie.
2: Służba, która jest radością. Radość, która jest modlitwą. Służcie Bogu z radością. Audycja liturgicznej służby ołtarza. Zapraszają
1: ksiądz Sylwester Brzeźny,
0: ksiądz Andrzej Szaraj.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.
3: Reklama.
4: Halo Wróblowice! Już 7 czerwca szykujcie się na wielkie rodzinne święto. Kadr na Ruch, pokolenia w akcji przy szkole podstawowej to popołudnie pełne atrakcji dla małych i dużych. W programie występy dzieci, rodzinny mecz, dmuchańce, animacje, konkursy, grill, popcorn, wata cukrowa i mnóstwo dobrej energii. A wieczorem o 20.30 wyjątkowy finał. Kino plenerowe RDN Małopolska. Nie siedźcie w domu. 7 czerwca widzimy się we Wróblowicach. Zapraszają Gmina Zakliczyn, Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły oraz lokalne instytucje i partnerzy. Radiowe Kino Plenerowe.
5: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.

0: wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Burzliwe dyskusje o przyszłości szpitala w Mielcu. Czy placówkę czeka konsolidacja z Rzeszowem? Prokuratura rejonowa w Limanowej wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku lotniczego. Wszyscy fani tenisa w kraju trzymają kciuki za Maję Chwalińską.
2: Maja nie musi już nic nikomu udowadniać i ona może, nie musi.
1: Berneńskie psy pasterskie z całej Polski można było podziwiać w Tarnowie podczas corocznej parady.
3: Eli, Lulu i Iwi, cudowne, bardzo rodzinne, kochają człowieka.
1: Aneta Mleczko, zapraszam na wiadomości. Ważą się losy szpitala specjalistycznego w Mielcu. Związkowcy alarmują, że konsolidacja z placówką z Rzeszowa zagrozi przyszłości mieleckiego szpitala. Natomiast starosta utrzymuje, że wciąż żadne decyzje nie są przesądzone. Organizacje związkowe zorganizowały spotkanie z przedstawicielami Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie, Szpitala Specjalistycznego w Mielcu i Starostwa Powiatowego w Mielcu. Jako pierwszy głos zabierał profesor Adam Reich, rektor Uniwersyteckiego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Argumentując potrzeby konsolidacji, wskazywał, że taki zabieg pozwoli na podniesienie poziomu opieki medycznej i realizację świadczeń, które aktualnie na terenie województwa podkarpackiego nie są dostępne. Przewodnicząca Mieleckiego Oddziału Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych Joanna Łotkowska argumentowała, że włączenie placówki w strukturę szpitala uniwersyteckiego nie spowoduje nagłej poprawy jakości opieki medycznej. Kierując swoje słowa do starosty, utrzymywała, że to od wiedzy i zaangażowania personelu zależy sukces leczenia pacjenta.
4: Wspomniał pan o tym, że pacjent w klinicznym szpitalu będzie lepiej zaopiekowany. Przykre jest naprawdę i uważam, że nie nazwa szpitala, czy to jest powiatowy, specjalistyczny czy kliniczny, świadczy o jakości leczenia, tylko zespół lekarzy, pielęgniarek na oddziałach. Jeśli mamy świetny zespół, to od nich zależy, jak będzie rokować leczenie pacjenta. Taką opinią pana, że kliniczny z nazwy jest lepszy, to policzek dla nas wszystkich pracujących w szpitalu.
1: Związkowcy zwracali uwagę, że wkrótce ma się odbyć sesja Rady Powiatu Mieleckiego, podczas której podejmowana będzie uchwała intencyjna w sprawie możliwości połączenia szpitala z rzeszowską placówką. Starosta mielecki Kazimierz Gacek przekonywał, że dopiero wtedy jakiekolwiek rozmowy o szczegółach będą mogły się rozpocząć, a żadne decyzje do tej pory nie zostały podjęte. Starosta wyliczał jednocześnie, że za zeszły rok mielecki szpital odnotował prawie 20 milionów złotych straty. Więcej na ten temat można przeczytać na naszej stronie internetowej rdn.pl.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Prokuratura rejonowa w Limanowej wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku lotniczego, do którego doszło w czwartek na terenie powiatu limanowskiego. Śmigłowiec rozbił się o zbocze góry, a w bezpośrednim pobliżu wraku znaleziono zwłoki 30-letniego pilota. Relacja Krzysztofa Niedzielana.
5: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że śmigłowiec wykonywał lot o charakterze komercyjnym i wracał z Węgier. Był zgłoszony do służb ruchu lotniczego, a pilot posiadał wymagane licencje i uprawnienia do wykonywania lotów tego rodzaju. Ustalono ponadto, że śmigłowiec nie był wyposażony w rejestrator parametrów lotu, tzw. czarną skrzynkę. Zabezpieczone dane z urządzeń pokładowych wskazują, że prędkość helikoptera w chwili zderzenia przekraczała 200 km na godzinę. Z dotychczasowych wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobną przyczyną zdarzenia była utrata orientacji przez pilota spowodowana znacznym zamgleniem, a także porą nocną. Do wypadku mogła się też przyczynić również duża prędkość śmigłowca. Powyższe ustalenia mają charakter wstępny i będą podlegały dalszej weryfikacji. Wrak śmigłowca ma być szczegółowo badany przez biegłych i ekspertów od wypadków lotniczych, poinformowała prokuratura.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Wszyscy fani tenisa w kraju trzymają kciuki za Maję Chwalińską. Polka zagra dziś w finale wielkoszlemowego French Open. Mecz na kortach Rolanda Garrosa ma rozpocząć się o 15:00. Tomasz Olszewski z poznańskiego AZS-u zwraca uwagę, że Polka już osiągnęła ogromny sukces i pod dużą presją będzie występowała jej przeciwniczka.
2: Maja nie musi już nic nikomu udowadniać i ona może, nie musi. To jakby presja jest całkowicie po stronie jakby jej oponentki. No i to jest naprawdę komfortowa sytuacja dla Mai. No, niemniej jednak nie pompujmy tego balonika. Ona przeszła całe eliminacje i ma najwięcej tych meczów w nogach i na pewno to zmęczenie gdzieś tam może się objawiać. Widzieliśmy też w półfinale, że już musiała korzystać jakby tutaj z pomocy fizjoterapeuty i tak dalej. I obegrała po prostu swój tenis, bo to może zaowocować dobrym rezultatem.
1: Maja Chwalińska awansowała do finału French Open po czwartkowym zwycięstwie nad Rosjanką Dianą Schneider. Głęboka czerń, intensywny brąz, czysta biel. Te trzy kolory charakteryzują jedną z najbardziej czułych, towarzyskich i oddanych rodzinie ras psów. Berneńskie psy pasterskie z całej Polski można było podziwiać w Tarnowie podczas corocznej parady. Ulicami miasta przeszło około 100 trójkolorowych olbrzymów wraz ze swoimi właścicielami ubranymi w charakterystyczne bawarskie stroje i przy dźwiękach górniczej orkiestry dętej.
6: Oj, Dieguś jest bardzo we mnie zapatrzony, a to stąd to jest popsinoga. Wszystkich kocha. Szukaliśmy rasy takiej bardzo, bardzo rodzinnej i tak padło najpierw na Bostonka. Ma 8 lat i pełno energii, a Dieguś jest troszeczkę młodszy, 2 lata. Eli, Lulu i Iwi. Cudowne, bardzo rodzinne, kochają człowieka, zresztą wszystkich kochają, jeżeli tylko są dobrze socjalizowane. Uwielbiają towarzystwo.
7: Nasz kochany Cody, pies, który jest oddany rodzinie, no nie opuszcza na krok. No i jak to się mówi, zawsze ma to swoje raz w roku święto, które jesteśmy tutaj jak co roku, bo przyjeżdżamy ze Śląska.
1: A zdjęcia z tego wyjątkowego przemarszu przez Tarnów mamy na rdn.pl.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżów. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyżów.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
3: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor. Legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megica. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Bajon wrzuca piłkę, Kona przedłuża, Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. To mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187. Hyundai.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
3: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Burzliwe dyskusje o przyszłości szpitala w Mielcu, o szczegółach już za chwilę. W 10. rocznicę kanonizacji świętego Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu przypomniano niezwykły fakt związany z jego wyniesieniem na ołtarze.
1: Dwa przypadki, które posłużyły najpierw do beatyfikacji, a potem kanonizacji świętego, były to wskrzeszenia płodów.
0: Trwa tarnowski rajd pojazdów zabytkowych.
2: Przewrot korwetta z 1963 roku. Młodzieńcze marzenia.
0: Ruch to inwestycja w zdrowie. Ruszają bezpłatne zajęcia fitness w Tarnowskim Parku Sęguszków. O tym już za chwilę. I tłumy w Zakopanem i na tatrzańskich szlakach.
3: Jak ci się podobało na Giewoncie?
4: Dobrze, bo spotkałam Kozicę.
0: Aneta Mleczko, zapraszam na wiadomości. Ważą się losy szpitala specjalistycznego w Mielcu. Związkowcy alarmują, że konsolidacja z placówką z Rzeszowa zagrozi przyszłości mieleckiego szpitala, natomiast starosta utrzymuje, że wciąż żadne decyzje nie są przesądzone. Organizacje związkowe zorganizowały spotkanie z przedstawicielami Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie, Szpitala Specjalistycznego w Mielcu i Starostwa Powiatowego w Mielcu. Jako pierwszy głos zabierał profesor Adam Reich, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Komentując potrzeby konsolidacji, wskazywał, że taki zabieg pozwoli na podniesienie poziomu opieki medycznej i realizacji świadczeń, które aktualnie na terenie województwa podkarpackiego nie są dostępne.
5: Nasze województwo transferuje netto na rzecz rok około 600 milionów złotych do innych ościennych województw za leczenie mieszkańców Podkarpacia. Wiele osób wyjeżdża do Krakowa, do Lublina, do Warszawy. Są to oczywiście procedury wysokospecjalistyczne, takie jak chociażby przeszczepy narządów, nerek, wątroby, przeszczepy szpiku, część osób jeździ do Gliwic, do Centrum Onkologii. Właśnie te świadczenia medyczne, które na terenie Podkarpacia dzisiaj w zasadzie są w bardzo ograniczonym stopniu lub oferowane, czasami w ogóle tych świadczeń nie ma, bo są to właśnie świadczenia, które powinny być realizowane w jednostkach wysoko wyspecjalizowanych.
0: Przewodnicząca Mieleckiego Oddziału Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych Joanna Łotkowska argumentowała, że włączenie placówki w strukturę szpitala uniwersyteckiego nie spowoduje nagłej poprawy jakości opieki medycznej. Kierując swoje słowa do starosty, utrzymywała, że to od wiedzy i zaangażowania personelu zależy sukces leczenia pacjenta. Związkowcy zwracali uwagę, że wkrótce ma odbyć się sesja Rady Powiatu Mieleckiego, podczas której podejmowana będzie uchwała intencyjna w sprawie możliwości połączenia szpitala z rzeszowską placówką. Starosta mielecki Kazimierz Gacek przekonywał, że dopiero wtedy jakiekolwiek rozmowy o szczegółach będą mogły się rozpocząć, a żadne decyzje do tej pory nie zostały podjęte. Obszerną relację ze spotkania w Mielcu mamy na rdn.pl.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Święty od cudów nienarodzonych dzieci. Podczas sympozjum inaugurującego obchody 10. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu przypomniano niezwykły fakt związany z jego wyniesieniem na ołtarze. Publicysta Grzegorz Górny zwrócił uwagę, że oba przypadki uznane przez Stolicę Apostolską w procesach beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym dotyczyły dzieci w prenatalnej fazie rozwoju, które po modlitwie za wstawiennictwem zakonnika odzyskały życie. Jak podkreślał, to właśnie te udokumentowane wydarzenia sprawiły, że święty z Podegrodzia jest dziś dla wielu symbolem troski o życie od poczęcia.
1: Okazuje się, że dzisiaj on bardzo często jest związany z pomocą dzieciom znajdującym się w okresie płodowym w niebezpieczeństwie śmierci. Dlatego, że dwa przypadki, które posłużyły Stolicy Apostolskiej najpierw do beatyfikacji, a potem kanonizacji świętego, były to wskrzeszenia płodów, czyli ożywienia dzieci w prenatalnej fazie rozwoju, które umarły, a następnie po modlitwie do świętego Stanisława Papczyńskiego ożyły. I to jest udokumentowane.
0: Dziś w ramach jubileuszu kanonizacji w Podegrodziu odbędzie się rodzinny piknik z grami, zabawami i występami lokalnych zespołów, a wieczorem zaplanowano uwielbienie. Z kolei jutro centralnym punktem obchodów będzie msza święta dziękczynna o godzinie 11 pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. W radiu RDN będzie transmisja.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Kierowcy samochodów z różnych epok rywalizowali po zmroku na parkingu przy tarnowskiej arenie Jaskółka. Trwa 12. tarnowski rajd pojazdów zabytkowych, a jedną z jego części były nocne wyścigi na czas po specjalnie przygotowanym torze. Za kierownicami zasiedli zarówno młodzi miłośnicy motoryzacji, jak i tacy, którzy na emeryturze wrócili do marzeń sprzed lat.
7: Dzisiaj jeździmy Toyotą Cyliką. Dwulitrowa benzyna, 156 koni. Oklejona na sportowo, natomiast jest to seryjny samochód. To auto bezawaryjne.
2: Chevrolet Corvette z 1963 roku. Młodzieńcze marzenia. Skończyło się tym, że jeździmy z żoną Corvettą właśnie na rajdy pojazdów zabytkowych.
8: MGA. Ja zacząłem jeździć statusiem. Jakoś tak teraz zacząłem z narzeczoną jeździć. Są różne konkurencje, zadania, próby sportowe.
9: My jeździmy Triumfem TR3A. To jest zabawa, a my lubimy to. Lubimy takie próby sprawnościowe, szybkościowe, dlatego bierzemy udział w takich imprezach. To jest zupełnie co innego na drodze, to jest po prostu jazda. A tutaj zabawa.
0: Na dziś zaplanowano kolejne próby sportowe i pokazy, a dużej części z nich będzie mogła przyglądać się tarnowska publiczność. O 15 na rynku będzie pokaz samochodów i konkurs elegancji. To ma być ruch, który dobrze wpłynie na zdrowie, poprawi samopoczucie, ale też wzmocni relacje między pokoleniami. Na zajęcia fitness od juniora do seniora, które będą odbywać się co sobotę w Parku Sanguszków, przyjść może każdy. Można przyprowadzić babcię, wnuczka, koleżankę czy sąsiada. Pierwsze spotkanie już dzisiaj.
10: W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zmaga się z problemami takimi wynikającymi z siedzącego trybu życia. Bóle kręgosłupa, jakieś przeciążenie stawowe, może być ograniczenie jakiejś takiej sprawności w życiu codziennym. Niestety one są. Coraz częściej problemem jest nie tylko u osób to starszych, ale również u dzieci i młodzieży.
0: Mówił na antenie RDN Małopolska fizjoterapeuta i współorganizator wydarzenia Bartłomiej Florek. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Tłumy przemierzają tatrzańskie szlaki. Dziesiątki tysięcy turystów spędza długi weekend w Zakopanem. Poprawa pogody spowodowała, że wiele osób wyruszyło m.in. nadmorskie oko na Giewont czy na spacer Doliną Kościeliską.
11: Rewelacyjnie, z rodzinką. Góry to nasza pasja, w związku z tym żadna pogoda nas tutaj nie zniechęci.
3: Wyszłaś na Giewont?
4: Tak.
3: Jak ci się podobało na Giewoncie?
4: Dobrze, bo spotkałam Kozica.
12: Pogoda dopisała, myśmy w 5:30 rano już poszli, żeby wejść na ten Giewont. Nie było dużo ludzi, teraz jest dużo ludzi.
11: Tak, bardzo dużo osób. No na pewno wolny czas chcą spędzić albo z rodziną, albo ze znajomymi, ale no potęga gór, no to przyciąga ludzi, nas na pewno.
0: W Tatrach Wysokich na wielu szlakach prowadzących przez zacienione żleby zalegają twarde płaty śniegu. Warto o tym pamiętać, wybierając się w góry.
13: Reklama.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Ogłoszenie nadawcy.
17: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
18: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
19: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
16: To było ogłoszenie nadawcy.
20: Grand Lista. Oldschoolowy ranking nie tylko przebojów. Program muzyczny tworzony przez słuchaczy. Zagłosuj na Twoją ulubioną piosenkę. Co tydzień nowe notowanie. Grand Lista. W soboty po 12:00. Na program zaprasza sponsor firma Lajer. Lider pustaków ściennych ceramicznych. Lajer. Budowanie w dobrym stylu.
21: Dzień dobry. Niespełna 12 minut po południu, a zatem czas, aby rozpocząć po dwutygodniowej przerwie 472 wydanie Grand Listy. A w dzisiejszym programie, skoro to pierwsza sobota miesiąca, no to dowiecie się, komu jakie nagrody ufundowane przez firmę Lajer Polska S.A. przypadły w udziale. Przypomnę, że na wysyłających SMS-y oczekiwał. To już używam świadomie czasu przeszłego, bo to już zwycięzcy są wyłonieni. Sportowy blender przenośny Sevencraft. Na głosujących online czekał miernik temperatury i wilgotności. Na oddających głosy telefonicznie waga kuchenna z misą Mesco. No i na zwycięzcę lub zwyciężczynię najciekawszego komentarza: smartwatch, inteligentny towarzysz aktywności, bardzo dobrze wyposażony, chciałem powiedzieć naręczny zegarek, ale to bardzo uszczuplające określenie byłoby, bo to rzeczywiście jest taki asystent bardzo rozbudowany. No i już, no to tyle już wiecie. Kiedy ogłoszenie nagród nastąpi? A może w drugiej, a może w trzeciej godzinie, ale natomiast kto zdobył nagrodę za najciekawszy komentarz, postaram się, aby to było tak jak powiedzmy miesiąc temu i dwa miesiące temu w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. No to już przechodzę do rzeczy związanych z muzyką. Pierwszą setkę opuścili Heliosi z piosenką Obietnice. Utworowi Living After Midnight zespołu Judas Priest też się jakoś nie udało pozostać na dłużej, bo to właściwie jedno notowanie. No i również piosenka Fridy, I Know There's Something Going On, znalazła się po raz pierwszy, poza pierwszą setką. Oczywiście te utwory mają święte prawo, aby powrócić, to wszystko jest związane z waszymi głosami. A skoro o powrotach mowa, no to skoro jest to czerwiec, no to właściwie zgodnie z pewną tradycją grandlistową. W czerwcu mamy emisję utworów, które powracają. Nie ma już nowości, nowości na jesieni, po wakacyjnej przerwie, a w czerwcu powroty. No i tak, wśród powrotów mamy Tadeusza Woźniaka z Zegarmistrzem Światła, zespół AC/DC z takim killerem rockowym Who Lotta Rosie, no i UFO z utworem Belladonna. Śmiem twierdzić, że wśród fanów tej grupy, to w Polsce to podkreślam, to jeden z najbardziej popularnych utworów, pochodzący z płyty No Heavy Petting, wydanej, niech ja policzę, 51 lat temu, tak, tak. No i cóż, oczywiście zapraszam was serdecznie do odwiedzenia naszego fanpage'a. Jeżeli na Facebooku wpiszecie Grandlista RDN, to zostaniecie przekierowani w stosowne miejsce, a w tym stosownym miejscu mówiący te słowa czeka na was, bo jak jest interakcja nie tylko telefoniczna, do której też zachęcam, ale właśnie na naszym fanpage'u, no to jakoś bardziej rzeźko mi się to prowadzi. A jeszcze teraz, skoro o tym powiedziałem, to tak, patrzę, jest już Rafał, jest Tomek, jest Arek, no to świetnie, to na dobry początek. Jest nas czterech póki co zameldowanych, a czekamy na panie i na dalszych, że tak powiem, przedstawicieli płci tej brzydszej. A teraz jeśli chodzi o utwór, który zamyka naszą dzisiejszą grand listę, no to oczywiście jest to utwór, który powraca do zestawienia. To kompozycja zespołu UFO i Belladonna. To utwór, który pochodził, tak jak powiedziałem, z piątego albumu zespołu UFO. Album ten ukazał się, zawsze troszeczkę coś tam. Piąty album, ale rok 1976, czyli generalnie w minionym miesiącu minęło pół wieku od ukazania się płyty No Heavy Petting. W Japonii, gdzie zespół cieszył się olbrzymim powodzeniem, wydano dwa single z piosenkami pochodzącymi z tego albumu. No i na pierwszym znalazła się piosenka Michaela Schenkera i Phila Moga, czyli gitarzysty. Powiedziałem Michaela, tak się przyjęło, ale to jest Niemiec, więc Michaela Schenkera i Phila Moga, czyli gitarzysty i wokalisty. Jeżeli uważacie, że Belladonna teraz po powrocie powinna pozostać z nami nieco dłużej, to proszę wspierajcie ten utwór SMS-ami o treści bardzo prostej. Grand.5. I te SMS-y należy wysyłać pod numer 7148. Oto UFO.

Belladonna i zespół UFO. I tak sobie myślę, moi drodzy, że przed wieloma laty, czyli blisko pół wieku temu, kiedy mówiący te słowa chodził do szkoły średniej, to trudno było sobie wyobrazić domówkę. Nie domówkę, w naszych czasach używało się słowa prywatka, więc trudno było sobie wyobrazić prywatkę bez Belladonny UFO, bo to był powód, żeby odbywał się właśnie w przyciemnionych światłach taniec przytulaniec. No. Dobrze, no to sentymenty na bok, biegnę już do grandlistowego fanpage'a. Krysia, Małgosia, Paulinka do nas dołączyły, świetnie. Witam was bardzo, bardzo serdecznie, ale pozwólcie, moi drodzy, że właśnie Małgosi przeczytam komentarz. Dzień dobry. Tak, to na początek. Ale teraz będzie ciekawiej. Melduję się z mojego domowego centrum dowodzenia. Kanapa zajęta, herbata zaparzona, a radio ustawione tak głośno, żeby nawet sąsiad wiedział, że zaczyna się grandlista. Za oknem zwykły dzień, ale w głośnikach już święto. Jedni biegają po sklepach, inni koszą trawniki, a ja prowadzę bardzo odpowiedzialne badania naukowe nad tym, jak długo można siedzieć wygodnie i słuchać dobrej muzyki. Wyniki są obiecujące. Pozdrawiam serdecznie całą ekipę Grand Listy oraz wszystkich słuchaczy. Niech dziś będzie dużo świetnych utworów, mało reklam. Chyba trochę mniej, Małgosiu, to tak dopowiadam. I jeszcze więcej dobrego humoru. Uśmiechy wysyła słuchaczka z domowej kanapy. No to ja z fotela przy konsolecie również wysyłam te uśmiechy i pozdrowienia. I już pozwalam sobie przejść do kolejnej piosenki. Kolejna piosenka to oczywiście drugi z utworów, które powracają dzisiaj do zestawienia. To Zegarmistrz Światła, absolutnie sztandarowy utwór Tadeusza Woźniaka, chyba jednego z największych bardów w historii polskiej muzyki rozrywkowej, no tak to trzeba określić. Piosenka Zegarmistrz Światła została nagrana wspólnie z Alibabkami i pochodzi z debiutanckiego albumu artysty z 1972 roku. Tadeusz Woźniak z tym utworem zdobył główną nagrodę na 10. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, właśnie w 72. Jeden z jurorów, starsi słuchacze zapewne pamiętają, młodsi nie mogą, Aleksander Bardini zastrzegł, że jeżeli Zegarmistrz Światła nie wygra, to on składa votum separatum. No, z tą piosenką było jeszcze trochę takich historii. Słowa piosenki, a właściwie to dokładnie dwie zwrotki, napisał poeta, malarz i zarazem filozof Bogdan Chorążuk. Właściwie stały współpracownik Tadeusza Woźniaka. To tak trochę jak Elton John i Bernie Taupin, to tutaj Tadeusz Woźniak u nas i Bogdan Chorążuk. To utwór o odchodzeniu, bardzo malarski, z różnymi barwami i powiedziałbym zróżnicowanym światłocieniem. Najczęściej ten zegarmistrz interpretowany był jako alegoria śmierci, bo która przychodzi właśnie, by mi zabełtać błękit w głowie, oznajmić kres życia, przejście do nieba, do innego świata. Ale niegdyś był taki program, i to już koniec właściwie tej historii, którą chcę wam szybciutko opowiedzieć, bo to ciekawostka. Niegdyś był taki program telewizyjny Giełda Giełd. Zegarmistrz Światła w nim wystartował po fali krytyki, no bo krytykowano, takie były czasy. Przecież to głęboki PRL. Zabełtać błękit w głowie, Zegarmistrz Światła purpurowy. No co to miało znaczyć według tych PRL-owskich pismaków? A adwokatem piosenki był krytyk Tadeusz Mocarski, który powiedział wówczas w telewizji, że jeżeli komuś kojarzy się koń z koniakiem, but z butonierką, a bełt z bełtaniem, to ten ktoś jest idiotą. Już nigdy więcej widzowie telewizji polskiej nie zobaczyli tego krytyka na antenie. Tadeusz Mocarski został odsunięty i gdzieś wylądował w jakiejś niewielkiej miejscowości jako działacz kulturalny. Takie to były czasy. Jeżeli uważacie, że Zegarmistrz Światła Tadeusza Woźniaka zasługuje na to, aby z nami pozostać na dłużej, to SMS-y w tym wypadku powinny brzmieć grand.71. No i naturalnie, że należy je wysyłać pod numer 7148. Oto Tadeusz Woźniak.

No cóż, ja mogę tylko powiedzieć, nic odkrywczego zresztą, że są takie utwory w historii polskiej muzyki, poza poważnej, o tak bym to może teraz określił, które nigdy się nie zestarzeją. Zawsze mają siłę w sobie, taki powiedziałbym ten ponadczasowy powab i na pewno Zegar mi światła do takiej kompozycji należy. Wracam do naszego grandlistowego fanpage'a. Rafał napisał UFO i Belladonna. Nie pamiętam, czy razem, czy osobno. Rafale, Belladonna razem. Akurat w tym wypadku razem. W warstwie muzycznej piękna kompozycja. Naprawdę piękna. A ja się naprawdę z tobą zgadzam, Rafał. A w warstwie tekstowej dalej pisze Rafał, to już nie wiem, bo padają tam słowa o nienawiści. No rzeczywiście, tam są słowa o nienawiści. Chyba alter ego śpiewającego te słowa zasłużył na to, by ta niezwykła, cudowna Belladonna zaczęła żywić do niego nienawiść. No, tak się zdarzyło i wobec tego cierpienie bohatera tej piosenki jest duże. No, tak wynika z pozostałego tekstu. Joanna napisała, proszę państwa, Joanna napisała, że już wie, na kogo odda dzisiaj głos, ale to jest drugi komentarz Joanny, bo pierwszy jest taki. Ciepły dzień dobry dla wszystkich słuchaczy oraz prowadzącego Krzysztofa. Ja zbieram się powoli do pracy, ale słucham od początku i jestem niesamowicie pozytywnie zaskoczona na info początkowe, że Zegarmistrz Światła Tadeusza Woźniaka wraca do Grand Listy. Super. Słucham go teraz i wracają wspomnienia, jakby było się dzieciakiem. Rodzice często uwielbiali słuchać tego artystę, zwłaszcza ten utwór. I utwór mi w głowie do dziś. W sumie nie tylko mi, ale podejrzewam, że mojemu bratu również. Leciało to non-stop w domu. To jest jeden z tych utworów, który jak się słucha obecnie, to gdy zamknie się oczy, to wraca się do tamtych czasów. Łomatko, Krzysztof, you made my day. Dziękuję ogromnie. Bardzo się cieszę, Joasiu, że tą piosenką zrobiłem dla ciebie dobry, choć pewnie troszkę sentymentalny nastrój, ale sentymentów, mój Boże, nigdy za wiele, jeżeli tylko mają w sobie takie pozytywne wibracje. No to teraz już a propos pozytywnych wibracji, bo rzeczywiście Tadeusz Woźniak to piosenka bardzo refleksyjna. No tutaj nie będzie specjalnych refleksji, zwłaszcza jeżeli ktoś się pochyli nad angielskim tekstem tej piosenki, tego utworu de facto, hardrockowego utworu, bo to rzeczywiście hardrockowy killer. To był singiel, który podchodził z czwartego studyjnego albumu zespołu AC/DC Let There Be Rock. Utwór to Holotarozzi. Autorami tej kompozycji są Angus i Malcolm Youngowie oraz Bon Scott, ten pierwszy legendarny wokalista zespołu AC/DC, ten, który śpiewał tam, no, po jego śmierci Brian Johnson, udatnie wcielił się w rolę frontmana. Natomiast są tacy, którzy uważają, że to Bon Scott, ten facet, on powinien żyć i on powinien śpiewać i śpiewać z zespołem AC/DC. To, że powinien żyć, to ja się absolutnie zgadzam, a to, czy on jest tak o niebo lepszy od Briana Johnsona, to bym dyskutował. Natomiast był znakomity w tamtej dekadzie, czyli w dekadzie lat 70. Singiel z utworem Holotarozzi został wydany w marcu 1977 roku. No to powolutku zbliżamy się do tego, że będzie upłynie pół wieku od chwili, gdy ukazał się na rynku fonograficznym. No to cóż, jeżeli uważacie, że Holotarozzi to jest ta kompozycja, która zasługuje na wsparcie po powrocie, no to tutaj SMS jest szalenie prosty. Grant.1. No i właśnie taki SMS wysyłany pod numer 7148 dostarczy wsparcia temu utworowi. Oto AC/DC.

od kiedy zaczęli wydawać swoje pierwsze płyty. Natomiast już wówczas stwierdziłem tak, a w ten czas nas taki nastolatek ma zupełnie, że tak powiem, inną wytrzymałość na decybele niż wraz z upływem lat ta wytrzymałość się obniża. Więc już wówczas stwierdziłem, że AC/DC jest fantastyczne, ale ja mogę ich słuchać co najwyżej pół godziny. No i tak mi pozostało, chociaż na koncercie, kiedy oglądałem ich na Bemowie, to chyba nie zwróciłem uwagi na to, że ten czas tak szybko minął, a koncert przecież trwał tam blisko 2 godziny. No ale to są też inne wrażenia, wrażenia nie tylko dźwiękowe, ale i wizualne. No to jest spektakl. To tak tytułem wspomnień tych odległych i tych nieco bliższych. Zmierzamy w górę zestawienia. Adriano Celentano z utworem Jupidu na miejscu 97 i docieramy do pozycji 96. A tutaj zespół Spooky Thought, Evil Woman, coraz niżej. Grant.684 to są SMS-y wspierające. Dzisiaj taką pozycję w wersji skróconej.

To był zespół Spooky Tooth, no, formacja bardzo szanowana na przełomie 60. i 70. lat, choć nigdy nie zrobiła takiej kariery jak te formacje, które wówczas przebijały się do czołówki światowej typu Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. No ale cóż, nie zawsze wszyscy mają szczęście, aby przebić się do tej właśnie czołówki. Powyżej zespołu Spooky Tooth, Malcolm McLaren, Catherine Deneuve, Paris Paris. No i znowu zmieniamy nastrój. Tak to jest właśnie w tym programie, że obok mocnych rockowych utworów znajdują się też bardzo popularne piosenki. I tutaj jest, mamy bowiem piosenkę w wykonaniu, jak to się go określało, Słowika z Pragi, czyli Karela Gotta. Jeden z jego największych przebojów, a tych przebojów miał sporo. Płyt miał również sporo, nagrywał je, o czym mówiłem, ponad 2 tygodnie temu. Ponad, czyli 3 tygodnie temu dokładnie, bo to nie ma ponad, no, albo 2, albo 3. Mówiłem, że nagrywał też płyty w języku niemieckim, bo takie też miało w pewnym stopniu korzenie. Jeżeli uważacie, że Lady Carnival to piosenka, która zasługuje na jeszcze większe wsparcie, to wsparcie w tym wypadku powinno mieć treść SMS-owe, rzecz jasna. Grant.1229. No i oczywiście te SMS-y należy wysyłać pod numer 7148, oto Lady Carnival.

0: To był Karel Gott i Lady Carnival, piosenka, która w 471 wydaniu Grand Listy zadebiutowała w zestawieniu. Czas na drugą z piosenek, która wówczas zadebiutowała, ale ten czas nastąpi po reklamie. Tą drugą piosenką jest z bardzo bogatego repertuaru Ewy Bem, pierwszej damy polskiego jazzu, jak ją określono dawno, dawno temu, i to właściwie się nic nie zmieniło. Więc z bardzo bogatego repertuaru i dorobku fonograficznego, Miłość to jest wielki skarb, a też ta piosenka znana jest jako Daj mi znak. SMS-y wspierające tę kompozycję powinny mieć treść grand.1227. No i należy je wysyłać pod numer 7148. Te SMS-y już można wysyłać, ale piosenka zabrzmi za mniej więcej półtorej minuty.
1: Reklama.
2: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżów. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwi, wójt gminy Skrzyżów.
1: Radiowe kino plenerowe.
3: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę, 6 czerwca, zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
1: Po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska SA, producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl

i miłość to jest wielki skarb. Krysia napisała: dziękuję za EWBM, to super, że pójdzie w całości. To było jeszcze przed emisją. Z tego, co się orientuję, to chyba już Ewa Bem będzie obchodzić 50-lecie twórczości artystycznej. No na pewno. Na pewno, Krysiu. Jak nie więcej, bo zaraz, zaraz grupa Bem i Beck to są wczesne lata 70. Obstawia, jeśli bym się miał założyć, ale nie wiem, proszę sprawdzić to, to bym dorzucił, że to jest, jeśli chodzi o twórczość artystyczną, chyba że solową, to co innego, ale jeśli chodzi o zespołową, to skoro mamy 2026, to może 5,5 dekady, ale mogę się mylić. Rafał napisał, to a propos Zegarmistrza Światła, posłuchajcie. Czytałem kiedyś Limeryki, Meneliki i Epitafia Krzysztofa Dałkrzewicza. Jedna z opowieści była właśnie autorstwem Tadeusza Woźniaka. Opisywał on, jak był z wizytą u Jerzego Kamasa i w pewnym momencie podczas pogawędki skończyła się woda rozmowna. I panowie postanowili pójść do takiego nocnego sklepu, gdzie można było ową wodę nabyć. No i idą obaj panowie po ulicach miasta, nie pamiętam jakiego, a tu przed nimi z bramy wyłaniają się cztery jegomości wiadomej profesji. Nasza dwójka zbliża się do owych panów, wtem jeden z tych panów patruje się z zacięciem w Tadeusza Woźniaka i mówi do swoich kumpli: panowie, tych przepuszczamy. Jeden z pozostałych, widać bardzo spragniony kasy, mówi: a kur, a czemu? Na to ten pierwszy: no co ty, nie poznajesz tego kędzierzawego? Przecież to Zegarmistrz Światła. No proszę, niby taki jegomość z bramy i spod budki z piwem, a jednak wiedział, co śpiewał Tadeusz Woźniak. Dobra, dzięki, już wracamy do zestawienia, a w zestawieniu powyżej Ewy Bem. Zespół The Doors, When the Music's Over. No jakoś ta kompozycja nie może się przebić powyżej ostatniej dziesiątki. Na miejscu 91 Anna Jantar, Staruszek Świat. Następnie Robert Palmer, Addicted to Love. I wyżej Paul McCartney, Michael Jackson, Say, Say, Say. Zdzisława Sośnicka, Uwierz w siebie. No i docieramy do miejsca 87. A to oklaski rozpoczynają koncertową wersję krokodylowego rocka, zarejestrowaną w Madison Square Garden w roku 2000. Oczywiście Elton John.

0: Tak był oklaskiwany Elton John 26, a właściwie prawie 27 lat temu. No, powyżej Eltona Johna i krokodylowego rocka w wersji, niech ja sobie tak to uzmysłowię, 28 lat później szedł od oryginału. O, tak, mamy stosownie. Wojtek Klich, bardzo orkiestra wiosenna, poezja. Stevie Wonder, Superstition, Steely Dan, Do It Again, Lenny Kravitz, Stillness of Heart. No i docieramy do miejsca 82. Obiecałem jakiś czas temu, że zespół Therion i kompozycja The Siren of the Woods zabrzmi w wersji, o którą mnie proszono. To wersja zarejestrowana 2 lata temu. Nie szkodzi. Ktoś by powiedział, no nie mieści się wobec tego w naszych ramach czasowych, bo przypomnę, że te ramy czasowe dotyczą roku, ta cezura jak dotąd, to 2010, no ale skoro kompozycja ma swoje lata, więc mogła zabrzmieć w wersji zdecydowanie świeższej i bardziej rozbudowanej, jeżeli ten monumentalny utwór można jeszcze rozbudowywać. Tak on tutaj zabrzmiał, w sensie aranżacyjnym na pewno. Więc zespół Therion i The Siren of the Woods zabrzmi, specjalnie tak trochę powiedziałem, żeby reklama zabrzmiała wcześniej niż później. To znaczy lepiej powiedzmy 2,5 minuty wcześniej niż 8 minut za późno. A zatem...
1: Reklama.
2: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
3: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl.
0: A zatem zespół Therion i The Siren of the Woods z koncertu sprzed 2 lat w Meksyku.

0: Thank you.
1: To był zespół Therion i Sirens of the Wood w wersji koncertowej sprzed 2 lat. Jacek dołączył do nas 7 minut temu. Witamy cię, Jacku, i również pozdrawiamy, tak jak ty nas pozdrawiasz. Krysia napisała to a propos właśnie Ewy Bem, bo tak liczyłem w głowie, no nie wydawało mi się absolutnie, żeby to było 50 lat jej scenicznej kariery. No i rzeczywiście Krysia sprawdziła. Ewa zadebiutowała na scenie w 67 roku w warszawskiej grupie bluesowej Stodoła. Kto pamięta tamten zespół? Ale ja w jakiś sposób chyba gdzieś w którymś z programów wieczornych odrobinę przypomniałem warszawską grupę bluesową. No i faktycznie to już tyle lat, czyli generalnie jeżeli 67 rok, no to w przyszłym roku będzie obchodziła pani Ewa Bem 60 lat swojej scenicznej kariery. Dobrze, dobrze, Krysiu, to już będę pamiętał i ty też będziesz pamiętała. Ale to człowiek tak sobie odświeża. Ja powiem tak z tytułem, ja wiem, takiego spostrzeżenia dotyczącego wieku. Dla mnie i dla moich rówieśników coś, co było 2 lata temu czy 5 lat temu, to nie ma różnicy. Natomiast co było w 83 albo 82, to jest różnica. Tam to się pamięta dokładnie. No ale to tak to już jest. Wracamy do zestawienia. A w zestawieniu, moi drodzy, powyżej zespołu Therion już mówię, bo troszeczkę poszedłem do góry, a tutaj trzeba teraz wrócić. Czyli powyżej miejsca 82. Strasznie się dzisiaj ten gadający coś tak jakoś nie potrafi przyspieszyć. Obiecuję, że się poprawię. Snowy White, Bird of Paradise, Lita Ford, Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever, Grzegorz Markowski, Leroy, Twoje Miasto, ABBA, The Winner Takes It All, Free, Wishing Well i docieramy do miejsca 76. A tutaj Fergal Sharkey, yeah, good heart. SMS-y wspierające grant.1203. Oczywiście należy je wysłać pod numer 7148. I hear a lot of stories, I suppose they could.

0: Reklama.
1: 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod Galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
2: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka.
3: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i

0: Trzoba bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
3: Powyżej piosenki jak Good Heart z miejsca 76. Oddział zamknięty, to tylko pech. Led Zeppelin, Lotta Love, Free Woman, Police, Roxanne, Red Box, Train, Tears for Fears na miejscu 70. z piosenką Woman in Chains. A SMS-y wspierające tę piosenkę powinny mieć treść grant.1199 albo jeśli ktoś woli, to grant.21 i 29. Należy je oczywiście wysyłać pod numer 7148.

To był zespół Tears for Fears i Olita Adams, a za chwilę Phil Collins, ale zanim do niego przejdziemy, to jeszcze chciałbym powiedzieć, że jak będzie brzmiał Phil Collins, to ja w tym czasie tutaj szybciutko opublikuję komentarz, który został nagrodzony. Za zawartość. Jaki to komentarz, o tym się dowiecie. Był w każdym razie na naszym fanpage'u, pojawił się w pierwszym majowym wydaniu Grand Listy. Powyżej zespołu Tears for Fears, No Limits, tamtego lata, Akron, Nad Wielkim Wodospadem, Dire Straits, Brothers in Arms, Bronski Beat, Small Town Boy, Toto Cutugno, Insieme, Prince, Purple Rain i docieramy do miejsca 63. A tutaj Phil Collins i Do You Remember? Grant.1076 to są SMS-y wspierające konto tej kompozycji. Tylko no, oczywiście należy je wysłać pod numer 7148.

0: To był Phil Collins, a ja znowu szybciutko sięgam do naszego fanpage'a. Katarzyna się z nami przywitała minutkę temu, ale tu jest, proszę Państwa, ciekawostka. Pięć minut temu, Antoni napisał tak. Dzień dobry, spóźnieni, ale gorąco pozdrawiamy, bo chodzi o Antoniego i żonę. Całe grono z wybrzeża Bałtyku. Proszę bardzo, to Państwo się wczasują bardzo dobrze. Ja też uważam, że jeszcze przed tą zadymą taką urlopową, czyli od końca czerwca do końca sierpnia, warto odwiedzić wybrzeże w nieco innym czasie. Ale też jak robi się ciepło. I tutaj Antoni się odezwał 3 minuty temu, a ja napisałem, drodzy grandlistowicze, oto nagrodzony komentarz. To komentarz z pierwszego majowego wydania Grandlisty. On jest autorstwa Antoniego. Dlaczego? Dlatego, że to jest taki fajny mini felieton albo taka mini recenzja, bo dotyczyła koncertu z 29 kwietnia, gdzie Antoni napisał o akustycznym występie zespołu KSU, któremu towarzyszyła Bieszczadzka Matragona i Józef Skrzek. To bardzo ciekawe zestawienie, ale było szalenie interesująco. Wróćcie do tego nagrodzonego mikrofelietonu czy też mikrorecenzji, bo tak uważaliśmy, że to jest dobra treść, która nadaje się na nagrodę, a ja przypomnę, że tą nagrodą jest ufundowany oczywiście jak zwykle przez firmę Lajer Polska S.A. Smartwatch Blow, który jest opisywany przez producenta, ale nie tylko, jako inteligentny towarzysz aktywności.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.

Phila Collinsa, który plasuje się na miejscu 63. Eagles, Hotel California, Madonna, Rescue Me, Gary Moore, Surrender, Cinderella, Don't Know What You Got It, Mike Oldfield, Misty i docieramy do miejsca 57. Ale dobrze, niechaj tak, niechaj zabrzmią gęsi, bo jest ku temu szczególna okazja. Przedwczoraj odbył się pierwszy z koncertów w Gliwickiej Arenie, dzisiaj drugi. Nie byłem, nie widziałem czwartkowego koncertu, dzisiaj się też nie wybieram, ale to nieważne, co mówi prowadzący ten program, bo trzeba powiedzieć, że oczywiście sięgnąłem do internetu i poczytałem, co tam się działo na tym koncercie gliwickim przedwczoraj. Trzy godziny panowie występowali, ponoć. Z pewnym opóźnieniem się to wszystko rozpoczęło, powiedziałbym klasyka. Ale to tylko 20 minut opóźnienia, a nie parę godzin, jak bywało drzewiej. No i cóż, no to był na pewno powrót dla tych, którzy swoją młodość nastoletnią spędzali pod koniec lat 80. i czy też na początku lat 90. Taka podróż sentymentalna i to jest bardzo cenne, nie, niewątpliwie. Natomiast, no cóż, to, że Axl Rose to nie jest ten głos, przepraszam, rym niezamierzony, jak przed laty, to chyba każdy, kto trochę wie, jak Axl Rose się prowadził przez te wszystkie lata, to zdawał sobie sprawę z tego, że Axl nie może brzmieć tak, jak kiedyś. Nie ma takich możliwości na żywo, aby głos no, trochę już styranego człowieka brzmiał tak, jakby miał on 20 kilka lat. No tutaj wielu ludzi się zawiodło na tym, no ale to może nie o to chodzi, może nie głównie o to chodzi, może o to chodzi, żeby zobaczyć ten show i po prostu powspominać, pośpiewać, a były takie opinie, że zdzierali ludzie sobie gardło, bo tak byli usatysfakcjonowani tą podróżą sentymentalną. No to tyle mojego głosu, nie moja to opinia, jeszcze raz podkreślam, zasięgnąłem tej wiedzy, jak to się mówi, w internetach. A wobec tego niechaj zabrzmi November Rain, grant.1041. To są SMS-y wspierające Gansów w tym wypadku.

November Rain i Guns N' Roses. Rafał napisał kilka minut temu. Mówią ludzie, że Axl Rose ma teraz głos jak, nie wiem, sieczkarnia czy zgniatarka samochodów. Ale dla mnie nie to jest ważne, tylko to, co dany artysta po sobie pozostawił. Liczy się cała jego dyskografia, a nie to, co się z nim dzieje teraz, gdy od lat nie śpiewa. Tak, oczywiście, Rafał, w dużym stopniu masz rację. Ale ja zawsze cierpię, gdy mam takie spotkania z legendą, powiem zupełnie szczerze. Krysia napisała to a propos nagrodzonego komentarza, a może nie, wcześniej Antoni napisał: ha, serdecznie dziękuję, absolutnie się nie spodziewałem i bez myśli o konkursie napisałem tę relację z pięknego koncertu, dziękuję niezmiernie. Powiedziałbym, no to na zdrowie, Antoni. A Krystyna: inteligentny towarzysz podróży trafił w ręce inteligentnego towarzysza komentarzy w Grand Liście. Uważam, że słusznie i gratulacje. Dziękuję, Krysiu, za ten komentarz. Wcześniej pojawiła się... Kasi, to chyba nie mówiłem jeszcze, że... A to już kwadrans temu. Witam wszystkich słuchaczy i pana prowadzącego. Życzę miłego popołudnia. My również, Kasiu, życzymy miłego popołudnia. I Mariola napisała: pozdrawiam serdecznie. Tak się zasłuchałem, że zapomniałem się przywitać. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Pozdrawiamy cię. No, używam liczby mnogiej, bo sądzę, że nie tylko w swoim imieniu te pozdrowienia do ciebie, Mariolu, wysyłam.

0: I końcówka kompozycji November Rain, a teraz przechodzimy oczywiście jeszcze w górę zestawienia, czy już nie zdążę? No nie zdążę, moi drodzy, myślę, że najpierw reklama, a dopiero później to, co za nią się tam pojawia. Niechaj tak będzie.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
6: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
7: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: To było ogłoszenie nadawcy.
8: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
0: Powyżej zespołu Guns N' Roses, który plasuje się na miejscu 57. Pink Floyd, High Hope, Stanisław Węglosz i Skaldowie, Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Zespół The Doors, Riders on the Storm, Michał Żebrowski, Anna Maria Jopek, Musisz mi pomóc, Leonard Cohen, So Long Marianne, Frankie Goes to Hollywood, Relax, KSU, Echo Karpat, KSU również. No znowu parami chodzą te utwory KSU. Wyżej na krawędzi snu. I docieramy do miejsca 48. A tutaj budka suflera i noc komety. Grant.697 to są SMS-y wspierające konto tej kompozycji.

Budka suflera i noc komety. I tutaj a propos KSU, że miejsce 50 i 49. W przypadku budki suflera jest podobnie. Miejsce 48 i 47. Czyli też duet. A właściwie debel, można by powiedzieć. Zresztą to na to samo wychodzi. Budki suflera na tych pozycjach. Na miejscu 47 Czasołowiu. A powyżej BB King, Please Love Me. TSA, Trzy Zapałki, Recydywa, PKP, Totem Tanz, Na koniec świata, Jam skazany na bluesa. Proszę bardzo, co się poukładało. A powyżej też Jam, czyli następny duet i naiwne pytania. Na miejscu 40, no właśnie, i docieramy do miejsca 40. A tutaj Tilt i mówię ci, że SMS-y wspierające grant.728.

0: To był Tilt, mówię ci, że... No i pomkniemy teraz zdecydowanie szybciej, ponieważ do końca programu zostało nam mniej więcej 54 minuty. Od pozycji 39. Tadeusz Nalepa i Dżem, Ten o tobie film, a wyżej. Deserter, Spytaj milicjanta, Armia niezwyciężony, Toj nad życiem, Proletariat jak ptak, Krzysztof Cygowski, Demony wojny, John Lord, Saraband, John Mayall, Fly Tomorrow, Zio, Witajcie w Teatrze Cieni, Deep Purple, Perfect Strangers, Breakout, Modlitwa i docieramy do miejsca 28. A tutaj Stare Dobre Małżeństwo i Czarny Blues o 4 nad ranem. SMS-y wspierające grant.1130.
1: Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz, 4 nad ranem.

czarny blues o 4 nad ranem, miejsce 28. Powyżej No Limits, Sir Nobody Again, następnie Various Monks, Jestem Tobą, Budka Suflera, Wycieczka i docieramy do miejsca 24, a tutaj... Jedna z najkrótszych, a jednocześnie jedna z tych moich ulubionych kompozycji w Grand Liście. Red Sky at Night, David Gilmour, SMS-y wspierające grand.934.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl.
5: No to jeszcze do końca programu jakieś 3 kwadranse nam pozostały, a powyżej miejsca 24, czyli tam, gdzie jest kompozycja Red Sky at Night, stosownie Ice House, Great Southern Land, Roy Buchanan, Green Onions, Skaldowie, Fioletowa Dama, Bruce Springsteen, Fender Road. No i teraz zabrzmi też jedna z moich ulubionych kompozycji, ale należąca do tych dłuższych, a nie do tych najkrótszych, jak to było w przypadku Red Sky at Night. To utwór z trzeciej płyty zespołu Led Zeppelin, Since I've Been Loving You, SMS-y wspierające grant. 3 1 2, albo jak chcecie, grant. 11 12. Oczywiście te SMS-y wysyłamy pod numer 7148.

Since I've Been Loving You i zespół Led Zeppelin. No cóż, tak jak powiedziałem, jedna z ulubionych moich kompozycji w historii rocka, aczkolwiek to takie bluesisko rzeczywiście, bo ja przypomnę, że Led Zeppelin to zespół, który całymi garściami czerpał z muzyki bluesowej. Emilia i Big Big World na miejscu 18, a powyżej Teresa Wallace, Goodbye Madame, a nie, przepraszam, na miejscu 17 Alanis Morissette, Ironic, na miejscu 16 Teresa Wallace, Goodbye Madame i na pozycji 15 Carton i Kiedy Myślę.

0: To był zespół Karton, kiedy myślę on miejsce 15. Tyle Savalas na pozycji 14 z utworem Some Broken Hearts. Raymond Supergirl miejsce 13. John Mayer Lying in My Bed na miejscu 12. I za chwilę z pozycji 11 zespół Europe. Zanim ta chwila nadejdzie, to będą reklamy, a po reklamach jeszcze szczególny komentarz, którego autorką jest Małgosia.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Serdecznie zapraszamy już 7 czerwca od godziny 15 do Radłowa na wydarzenie pod nazwą Rodzinna Parafiada Radłowska. Małopolska łączy pokolenia. Na placu przy plebanii w Radłowie. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, występy artystyczne oraz wspólna zabawa integrująca pokolenia. Organizatorami wydarzenia jest Radłowskie Forum Rozwoju przy współpracy z parafią pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Radłowie oraz Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Do zobaczenia 7 czerwca w Radłowie.
1: Po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
0: I już zanim zabrzmi zespół Europe, no to posłuchajcie, moi drodzy. Małgosia 3 minuty temu opublikowała taki komentarz. 11 miejsce i The Final Countdown zespołu Europe. Czy można chcieć więcej? To utwór, który od wielu lat dodaje energii, budzi wspomnienia i pokazuje, że prawdziwa muzyka nigdy się nie starzeje. Dziś ta pozycja ma dla mnie szczególne znaczenie, bo liczba 11 od razu kojarzy mi się z 11 czerwca, dniem urodzin prowadzącego Grand Listę. No tak jest, że rzeczywiście tak jest. Na Facebooku po prostu to można sprawdzić. I Małgosia kontynuuje. Już teraz składam najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń i niegasnącej pasji do tworzenia tej wyjątkowej audycji. A The Final Countdown niech będzie muzycznym odliczaniem do kolejnych pięknych lat i wielu wspaniałych notowań Grand Listy. O, wielu wspaniałych notowań Grand Listy, Małgosiu, tobie, słuchaczom i sobie życzę. A teraz Europe.

The Final Countdown i zespół Europe, miejsce 11, pozycja 10, Turbo, Dorosłe Dzieci, i docieramy do miejsca 9. Jest szczególna okazja po temu, aby ta kompozycja dzisiaj zabrzmiała. W ostatnich dniach obchodziliśmy kolejną 56. tym razem już rocznicę wydania albumu Deep Purple Rock. Płyta absolutnie monumentalna, pomnikowa w historii hard rocka, ale ja myślę, że w ogóle w historii muzyki rockowej ogólnie, nie tylko tej z przydomkiem hard. A na tej płycie oczywiście pojawiła się kompozycja, która, jak czas pokazał, stała się ponadczasowa. Legendarne Dziecko w czasie. Grant.487, to są SMS-y, które wspierają konto tej kompozycji, pod warunkiem, że zostaną wysłane pod numer 7148. A kiedy zespół Deep Purple wybrzmi, poinformuję was, komu jakie nagrody ufundowane przez firmę Layer Polska S.A. w tym miesiącu przypadły w udziale.

Child in Time na miejscu 9, na miejscu 8 Metallica Nothing Else Matters, oczko wyżej Ozzy Osbourne, Dreamer, Pink Floyd na pozycji 6 i za chwilę Jerry Rafferty, za chwilę, no bo teraz czas najwyższy, żebym wreszcie przed końcem audycji poinformował was, komu jakie nagrody ufundowane przez firmę Lajer Polska S.A. przypadły w udziale. No to cóż, zaczynamy od SMS-odawców. Dobrze, od osób, które przysłały SMS-y. To były SMS-y, tak jak system mi wylistował, z 7, 13, 22 i 30 maja. Napłynęły spod numeru zaczynającego się na 668, kończącego się na 20. To wszystko były głosy na zespół Therion i na kompozycję The Siren of the Woods. Za chwilę pod ten numer telefonu będę dzwonił. A teraz bardzo proszę właścicielkę skrzynki, bo tutaj nie mam co do tego wątpliwości, właścicielka skrzynki, której nazwa brzmi tak. paulina.krzak4@wp.pl. To były głosy, o proszę bardzo, na Jerry'ego Raffertego Baker Street. Właśnie, tak się, to naprawdę zbieg okoliczności na kompozycję, która za chwilę zabrzmi. Bardzo proszę właścicielkę skrzynki paulina@krzak4@wp.pl o kontakt ze mną. Proszę przesłać informację, w jaki sposób nagroda, a no właśnie, przecież jeszcze tu nie powiedziałem, nagroda w postaci miernika temperatury i wilgotności z zegarem i alarmem ma trafić do pani Paulino. Bo sportowy blender przenośny trafi do SMS-odawcy lub dawczyni. I wreszcie ostatnia nagroda, to wśród słuchaczy, którzy telefonowali, waga kuchenna z misą. Solidne urządzenie, bardzo potrzebne w kuchni. Naprawdę, bo skoro udźwig nam jest do 5 kg, to wszystko można zmierzyć, nie tylko w tej wadze kilkugramowej. O. I to trafi pod numer 10 na naszej telefonicznej liście. Grażyna, która głosowała na między innymi na modlitwę zespołu Breakout, na Fioletową Damę z Kaldów i na Sarah Bandę Johna Lorda. To wszystko, jeśli chodzi o nagrody. Kolejne nagrody przed wakacjami będą już czekały od przyszłego tygodnia, a rozstrzygnięcie, komu przypadną w udziale, nastąpi w pierwszą sobotę lipca i to będzie ostatnie przedwakacyjne wydanie Grand Listy. No to szybciutko, powracam do zestawienia. Powyżej zespołu Deep Purple, aha, no właśnie, już powiedziałem, a na miejscu piątym Jerry Rafferty i Baker Street. SMS-y wspierające grant.351.

To był Jerry Rafferty i Baker Street, miejsce piąte. Pierwsza czwórka wygląda następująco. Zamyka ją zespół Bad Company z utworem Burning Sky. Na miejscu trzecim Renata Lewandowska. Nawet nie wiem, czy była to miłość. Na pozycji drugiej King Crimson in the Court of the Crimson King. I na szczycie uwaga na Jerzy i Perswazja. Na koniec dzisiejszego naszego spotkania z pozycji trzeciej zabrzmi piosenka Nawet nie wiem, czy była to miłość w wykonaniu Renaty Lewandowskiej. No to cóż, moi drodzy, z mojej strony to wszystko. Dzięki, że byliście, dzięki za telefony, dzięki za obecność na fanpage'u. Zapraszam, jak zawsze zresztą serdecznie, na przyszłotygodniowe nasze spotkanie. 10, może 11, a może 8. Po godzinie 12 w południe rozpocznie się 473 wydanie Grand Listy. Na koniec Renata Lewandowska. Do usłyszenia. Cześć.

0: Program zaprosił sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl.
1: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
2: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Ojcze przedwieczny, ofiarują Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
3: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
1: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
3: 12. Tarnowski rajd pojazdów zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
4: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
3: Folkowe brzmienia z różnych stron świata. Energia tradycji i muzyka pełna emocji. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na lipcowe czwartki podczas festiwalu Muzyczne Tarasy. Na scenie Dikanda, międzynarodowa marka World Music. Sfachy, znane z filmu Znachor, legendarny zespół Chudoba oraz charyzmatyczna Megidsa. World Music, folk i etniczne inspiracje. 2, 9, 16 i 23 lipca w Centrum Sztuki Mościce. Festiwal Muzyczne Tarasy. Poczuj folkowe brzmienia świata. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry Vicar i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Cherry z 7-letnią gwarancją i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry. Innowacyjne samochody hybrydowe nowej generacji. Cherry Vicar.

0: realizowane jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Do zobaczenia 7 czerwca w Radłowie.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzon. Centrum handlowe w Starej Almie. Tarnów.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod Galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
2: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
3: Radiowe Kino Plenerowe.
1: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżu. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyżów.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Cappuccino. Caffè latte.
2: Co robisz?
1: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 7.
3: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia.

0: Reklama.
1: Miewasz problemy z przeczytaniem wiadomości na telefonie? Oddalasz tekst, żeby lepiej widzieć? Okulary progresywne Varilux zapewniają natychmiastową ostrość widzenia na każdą odległość.
2: Hashtag Optyk Wawrzyn. Centrum handlowe na Błoniach w Tarnowie.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Essilor Polonia spółka z o.o. Soczewki Varilux są wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji okularów korekcyjnych produkowanym przez Essilor International z siedzibą w Charenton-le-Pont, Francja.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Do serca Twego, Panie, chcemy się uciekać w tym miesiącu. W sercu Twoim chcemy obmyć nasze serca i prosić, abyś nas i nasze rodziny przytulił do Twego serca i na wieki w nim zachował.

0: Reklama.
1: 12. Tarnowski Rajd Pojazdów Zabytkowych, który jest trzecią rundą Mistrzostw Polski. Od 4 do 7 czerwca. W piątek 5 czerwca o godzinie 21 próba nocna przy Arenie Jaskółka Tarnów. W sobotę 6 czerwca o godzinie 11 wielki wyścig uliczny na zamkniętej ulicy Starodąbrowskiej. Start spod galerii Gemini, a o 14 konkurs elegancji i pokaz na tarnowskim rynku. Zaprasza Automobil Klub Tarnów. Partner strategiczny Województwo Małopolskie oraz Miasto Tarnów.
2: Serdecznie zapraszam. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: trosce o Kościół.
1: Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Szczęść Boże, witamy.
2: Szczęść Boże, witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
1: W Krościenku świętowano 30-lecie erygowania Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła jako Instytutu Świeckiego na prawie diecezjalnym. Jakie znaczenie, książę biskupie, ma ten instytut?
2: Wpisuje się oczywiście w działalność sługi Bożego księdza Franciszka Blachińskiego, który powołał Instytut Niepokalanej Matki Kościoła w ramach ruchu Światło-Życie. Wiemy, jak ważny ten ruch jest dla Kościoła w Polsce. Myślę, że także dla różnych struktur, które tworzą rzeczywistość naszego kraju, bowiem wielu byłych oazowiczów zajmuje bardzo ważne stanowiska i państwowe, i samorządowe. To ludzie kultury, nauki. Oddziaływanie jest wciąż olbrzymie, ale właśnie ta specyfika Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, która gromadzi, instytut gromadzi panie prowadzące życie duchowe, składające śluby, wchodzące w wymiar życia konsekrowanego, a zarazem zaangażowane w świecie. Może się okazać, że niektórzy z radiosłuchaczy są podwładnymi, a nie wiedzą jakiejś szefowej korporacji albo powiedzmy księgowej, albo innej pani, która należy do tego instytutu, nie patuje na zewnątrz, ale swoją postawą życia, pracowitością, kulturą, duchowością wpływa na otaczającą rzeczywistość. Taka jest idea, żeby te osoby były w świecie, pełniąc różne funkcje, realizując różne zawody, ale równocześnie, żeby podejmowały te działania jako działania ewangelizacyjne, takie preewangelizacyjne, wpływając na otoczenie, w którym podejmują takie, a nie inne działania.
1: W tym roku przypada 10. rocznica kanonizacji ojca Stanisława Papczyńskiego i z tej okazji w niedzielę ksiądz biskup będzie w Podegrodziu, zostanie odprawiona uroczysta msza święta dziękczynna. Ojciec Papczyński właśnie pochodzi z Podegrodzia. Z czego znany jest ten święty i jaki daje nam przykład dla nas, dla ludzi żyjących w XXI wieku?
2: Postać bardzo wielowymiarowa. Trudno, abyśmy tutaj omawiali różne aspekty jego życia. Warto byłoby i zachęcam do przeczytania dzieła duchowego Norma Vitae, które mimo iż powstało kilkaset lat temu, wciąż w duchowości jest to ponadczasowość. Tematy, które były poruszane nawet 2000 lat temu, cała Ewangelia Jezusa Chrystusa są bardzo aktualne. Także to dzieło, które ukazuje podstawy życia duchowego człowieka żyjącego też w świecie. Nie tylko dotyczy to osób zakonnych, kapłanów, ale wszystkich chrześcijan. Myślę, że warto zanurzyć się w to dzieło i także sięgać po inne opracowania, teksty ascetyczne, które pozostawił po sobie święty Stanisław Papczyński z racji 10. rocznicy kanonizacji.
1: Święty ojciec Stanisław Papczyński został kanonizowany przez papieża Franciszka 5 czerwca 2016 roku w Rzymie. Natomiast w czerwcu przypadają także rocznice kanonizacji świętej Kingi i beatyfikacji błogosławionej Karoliny, dokonane przez Jana Pawła II. Diecezja tarnowska to ziemia przecież świętych i błogosławionych. Jak rozwija się kult tych wyjątkowych kobiet, świętej Kingi i błogosławionej Karoliny?
2: Święta Kinga została jeszcze mocniej teraz wyeksponowana z racji uroczystości, które miały miejsce wcześniej w Warszawie, spotkanie, a teraz pielgrzymka samorządowców w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Dostrzegamy wciąż tę postać też ponadczasową, która ukazuje drogę głębokiej relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem, ale także umiejętność zarządzania w oparciu o podstawowe zasady Ewangelii, nauczania Kościoła. Stąd jest nam bliska i samorządowcy sami podkreślają, iż są na etapie odkrywania tej wyjątkowej postaci i aplikowania jej osoby, ale przede wszystkim sposobu życia, funkcjonowania do własnych przestrzeni życia, przede wszystkim do posługi samorządowca w określonym środowisku gdzieś w Polsce, bo wiemy, że Polska jest też zróżnicowana, jeżeli chodzi o pewne tradycje prowadzenia różnych małych ojczyzn, służenia im, ale te rudimenta, podstawy są wciąż te same, ponadczasowe, a dzisiaj bardzo pożądane. A z drugiej strony błogosławiona Karolina, już wielokrotnie na ten temat mówiliśmy, w sposób wyjątkowy wpływająca na formację młodych ludzi dzisiaj w tym potężnym zagubieniu aksjologicznym, wciąż przywoływana, wciąż zapraszana przez młodych do swojego życia, nie tylko w środowisku diecezji tarnowskiej, ale przypomnę, wciąż ten kult błogosławionej Karoliny rozbłyska w Polsce. Są prośby o relikwie, a także ksiądz kustosz, ksiądz Zbigniew Szostak wyruszył na następne tereny, gdzie błogosławiona Karolina podbija serca i umysły młodych ludzi, nie tylko na Wyspach Brytyjskich czy w Afryce. Ostatnio też ma powstać wspólnota, kaplica poświęcona błogosławionej Karolinie.
1: Księża neoprezbiterzy już wiedzą, w których parafiach będą posługiwać. Tutaj w Tarnowie było spotkanie z księdzem biskupem, było wręczenie aplikat. Jaką rolę ma pierwsza parafia?
2: Warto byłoby zebrać te wszystkie wspomnienia księży w różnym wieku i wydać to w formie książkowej. Pytanie, w jaki sposób ksiądz doświadczał i dalej doświadcza tej pierwszej parafii. Myślę, że ważną kwestią jest ta pierwsza parafia pochodzenia, bowiem każdy z nas, nie tylko mówię tutaj o kapłanach, siostrach zakonnych, ale każda osoba świecka wywodzi się z jakiejś określonej parafii, która wyznaczyła pewien kierunek życia. Jestem przekonany, że wielu z nas do końca nie uświadamia sobie tego, jak długie lata obecności w danej parafii pochodzenia, nawet gdy wyjeżdżamy gdzieś później dalej w świat, w Polskę, wpływa na nasz sposób myślenia, podejmowania decyzji. Przecież to jest formacja katechetyczna, to są kazania, to są homilie, to jest zaangażowanie w różne grupy parafialne. A więc to jest bardzo ważne dla także neoprezbiterów. Na pewno czas pobytu w seminarium, 6 lat formacji. No i wreszcie ta pierwsza parafia, gdzie samodzielnie podejmują działania jako duszpasterze i wtedy całe to doświadczenie, o którym mówiłem wcześniej, czyli własna parafia pochodzenia, seminarium, rodzina, to wszystko przenosi się już na konkretną parafię, która ma swoje zwyczaje, ma swoją duchowość, mają określoną mentalność parafianie, bo przecież niektóre z parafii sięgają 800 lat czy więcej wstecz, jeżeli chodzi o metrykę istnienia. I chodzi o to, żeby jak najlepiej wpisać się w tę parafię, wnieść w nią swoje życie, swoje doświadczenie duszpasterskie, ale równocześnie młodzi księża muszą mieć świadomość, że pierwsza parafia jest świetną nauczycielką, wychowawczynią, która także będzie ich wzbogacać.
1: Czyli rozpoczęły się zmiany personalne w diecezji tarnowskiej. Ile w tym roku ich może być tutaj i zmian proboszczowskich, księży wikariuszy?
2: Jeżeli chodzi o zmiany proboszczowskie, one będą ograniczone, dlatego że niewielu księży przechodzi w wiek emerytalny, 6, może 7 parafii maksymalnie. Jeżeli chodzi o zmiany wikariuszowskie, zawsze jest ich więcej, może ich być może około 70 do 80. To wszystko jest przed nami jeszcze i oczekujemy na te zmiany, które zawsze mają duże znaczenie nie tylko dla księży, ale dla parafii, do których są posłani kapłani.
1: W audycji W Trosce o Kościół ksiądz biskup omawia statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej, aktualnie poświęcone posłudze charytatywnej Kościoła. Jakie są najważniejsze zadania Caritas Diecezji Tarnowskiej?
2: Każda instytucja ma oczywiście swoją strukturę i Caritas Diecezji Tarnowskiej taką strukturę posiada jako instytucja prowadząca działalność charytatywną, opiekuńczą na terenie naszej diecezji. Także wyjątkowo poza nią statut 681 określa formę działania, struktury, cele, które są podejmowane. Biskup Tarnowski mianuje zarząd Caritas diecezji tarnowskiej, na jej czele stoi zawsze dyrektor. Właśnie zarząd wraz z dyrektorem podejmuje działania, które służą realizacji statutu. Podejmują działalność bardzo szeroką, złożoną. Ja tutaj nawiążę do niektórych najważniejszych zadań Caritas diecezji tarnowskiej, mianowicie wraz z zespołami parafialnymi. Ta działalność to między innymi działalność charytatywna prowadzona w oparciu o przygotowane projekty, długofalowe programy, tworzenie i prowadzenie placówek odpowiadających aktualnym potrzebom diecezji czy konkretnej parafii, lokalnej społeczności, działalność profilaktyczna, promocyjna w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu, patologiom, degradacji środowiska, szeroko rozumiana ochrona zdrowia, życia, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrony dzieci, promocja, organizacja wolontariatu w placówkach Caritas, tworzenie, wspieranie wolontariatu w parafiach, placówkach oświatowych, formacja duchowa, charytatywna pracowników oraz wolontariuszy Caritas, wspomaganie, współpraca z innymi podmiotami działającymi w diecezji, w poszczególnych parafiach, w sferze pożytku publicznego, pozyskiwanie środków na realizację swoich zadań statutowych, właśnie ze szczególnym uwzględnieniem odpisów podatkowych zgodnie z obowiązującym prawem, prowadzenie akcji promocyjnych, no i także zaangażowanie tutaj środków społecznego przekazu. To tylko te podstawowe, najważniejsze zadania, cele, które realizuje Caritas diecezji tarnowskiej. Widzimy, jak potężna jest rozpiętość, jak ta działalność jest poszerzana ustawicznie i wpisuje się nie tylko w funkcjonowanie w życie Kościoła, ale różnych naszych społeczności lokalnych. Chcę w tym miejscu jeszcze raz wyrazić wdzięczność wszystkim świeckim osobom, które w ramach wolontariatu, wspierając merytorycznie, także finansowo naszą Caritas diecezji tarnowskiej, uczestniczą w tym wielkim dziele promocji człowieka, troski o ludzi chorych, starszych, potrzebujących, także wpływają na wychowanie młodego pokolenia, uwzględniając potrzebę troski o drugiego człowieka.
1: Do tego tematu wrócimy także w audycji za tydzień. Dziś dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerzy.
2: Bardzo jestem wdzięczny za wspólne chwile.
0: W trosce o Kościół.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: 10 lat temu ojciec Stanisław Papczyński został uznany przez Kościół katolicki za świętego. Zakonnik pochodził z Sądecczyzny, dlatego właśnie w jego rodzinnej miejscowości, czyli w Podegrodziu, rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe. Podczas sympozjum inaugurującego obchody 10. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława Papczyńskiego przypomniano niezwykły fakt związany z jego wyniesieniem na ołtarze. Publicysta Grzegorz Górny zwrócił uwagę, że oba przypadki uznane przez Stolicę Apostolską w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnym dotyczyły dzieci w prenatalnej fazie rozwoju, które po modlitwie za wstawiennictwem zakonnika odzyskały życie. Jak podkreślał, to właśnie te udokumentowane wydarzenia sprawiły, że święty z Podegrodzia jest dziś dla wielu symbolem troski o życie od poczęcia.
1: Okazuje się, że dzisiaj on bardzo często jest związany z pomocą dzieciom znajdującym się w okresie płodowym w niebezpieczeństwie śmierci. Dlatego, że dwa przypadki, które posłużyły Stolicy Apostolskiej najpierw do beatyfikacji, a potem kanonizacji świętego, były to wskrzeszenia płodów, czyli ożywienia dzieci w prenatalnej fazie rozwoju, które umarły, a następnie po modlitwie do świętego Stanisława Papczyńskiego ożyły. I to jest udokumentowane.
0: Biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Leszek Leszkiewicz podkreślał, że jubileusz dziesięciolecia kanonizacji jest ważnym czasem zarówno dla Podegrodzia, jak i całej diecezji tarnowskiej.
2: Święty Stanisław Papczyński jest taką piękną kartą naszej historii. Myślę, że te spotkania, one w dużej mierze powinny nam pomóc odkryć, że są tacy, którzy przeszli drogę tutaj na ziemi i są dzisiaj w niebie, są zbawieni, a my patrząc na nich możemy się wiele od nich nauczyć. Oczywiście każdy z nas idzie swoją drogą, ale dobrze, jeżeli ktoś nam pomaga.
0: Ksiądz prałat Józef Wałaszek, wieloletni proboszcz w Podegrodziu, świadek beatyfikacji i kanonizacji ojca Stanisława Papczyńskiego, podkreśla, że w postaci świętego zakonnika jest wiele przestrzeni, z których można czerpać.
3: Jednak bym zaczął od tego, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko na właściwym miejscu. Tak rozumienie Boga. On nie teoretyzował, nie było teorii. On ukazał Boga w życiu konkretnego człowieka. Zatem szło drugie, nauka człowieka. To, co to jest za chluba, godność. Chrześcijaninie, jesteś mistyczną świątynią Boga. Człowiek jest przesiąknięty tajemnicą Boga. To się rodzi cała nauka o człowieku, cała antropologia. To jest bardzo ważne dzisiaj dla dzisiejszych czasów. A upadku nawet kultury języka, no, taki prosty kultura języka, jak Papczyński, to jest przecież mistrz języka. Wprawdzie baroku, ale to jego sposób przepowiadania, mówienia, artykułowania rzeczy, no jest wspaniały.
0: W niedzielę o godzinie 11 w Podegrodziu odprawiona zostanie msza święta dziękczynna za kanonizację ojca Papczyńskiego, której przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jerz. W radiu RDN będzie transmisja.
4: Informacje z życia Kościoła.
0: Mija 30 lat od erygowania Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła jako Instytutu Świeckiego na prawie diecezjalnym. Do Krościenka nad Dunajcem przyjechały zrzeszone w nim kobiety. Instytut podlega w kościele biskupowi Andrzejowi Jerzowi, który z okazji jubileuszu odprawił uroczystą mszę świętą w kaplicy w Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, niedaleko ośrodka Ruchu Światło Życie na Kopiej Górce. I jak mówił ordynariusz diecezji tarnowskiej, charyzmatem kobiet zrzeszonych w instytucie jest ciche i nienarzucające się dawanie świadectwa wiary.
5: Pełnią różne zawody, mają różne funkcje społeczne, a równocześnie są tutaj zaangażowane we wspólnotę i między innymi ta wspólnota wpływa na ich formację, bowiem założenie jest takie, aby w świecie być świadkiem Chrystusa, choć niekoniecznie epatują tą swoją przynależnością na zewnątrz. Po prostu swoje zachowanie, słowa, gesty, działania mają świadczyć o istnieniu innego wymiaru i podnoszenia poziomu życia ze społecznego, tego poziomu moralnego.
0: Instytut, który wyrósł jednocześnie z Ruchem Światło Życie, został założony przez księdza Franciszka Blachnickiego. Dziś 95 kobiet jest w nim zrzeszonych przede wszystkim w Polsce, ale też w Niemczech czy na Słowacji. Podstawą ich działalności jest właśnie charyzmat Ruchu Światło Życie, a podstawą życia są czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.
6: Dużo naszego zaangażowania jest też związane z samym Ruchem Światło Życie, no bo to jest taki kwiat tego charyzmatu, można tak powiedzieć. Posługujemy też w innych miejscach w kościele, w diecezjach, w synodach diecezjalnych jesteśmy zaangażowane, w pracy w katechezie, w diakoniach diecezjalnych. To, co jest ważne, że jesteśmy w centrach Ruchu Światło Życie, w tych ośrodkach, gdzie ten charyzmat jest szczególnie rozwijany.
0: Mówiła Urszula Pol, która dodaje, że podstawowym rysem duchowości Instytutu jest postawa służebna, polegająca na naśladowaniu Chrystusa sługi i Maryi służebnicy pańskiej, by odnajdywać siebie w bezinteresownym darze z siebie. W Radłowie odbędzie się trzeci konkurs piosenki religijnej o

0: Statuetkę błogosławionej Karoliny. Zadaniem wykonawców jest zaprezentowanie dwóch utworów o tematyce religijnej. Mile widziane będą także piosenki o błogosławionej. Konkurs odbędzie się w niedzielę w Centrum Kultury, a ogłoszenie wyników i występ laureatów będą mieć miejsce podczas parafiady radłowskiej przy budynku plebanii. Parafiada rozpocznie się o 14:45 występem zespołu ludowego Radłowianie. W programie także rodzinny miniturniej w piłkę nożną, animacje dla dzieci, pokaz laserowy, konkursy z nagrodami. Wystąpi też tarnowski chór Gospel. Podczas wydarzenia będzie prowadzona zbiórka charytatywna na wsparcie misji w Ameryce Południowej. Loteria Fantowa, dmuchańce, pokazy, występy, zawody i konkursy to tylko niektóre atrakcje, jakie czekają na uczestników festynu rodzinnego w parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu. W niedzielę księża zapraszają na dziedziniec jezuickiego Centrum Edukacji przy ulicy Piotra Skargi. Na scenie wystąpią m.in. młodzi artyści z tamtejszej szkoły i z Pałacu Młodzieży, zespół regionalny Janczowioki, parafialny zespół Iskierki, kapela Stece z drużbą weselnym Pawłem Fecko. Zaplanowana jest też seria różnych atrakcji. Uczestnicy będą mogli zrobić sobie zdjęcia w wozach strażackich i policyjnych, usiąść na motocyklu, przetestować strzelnicę przygotowaną przez klub strzelecki LOK, czy zobaczyć pokaz tresury psów prowadzony przez Straż Graniczną. Festyn parafialny u jezuitów trwać będzie od 11 do 19. Choć pierwsza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę odbędzie się pod koniec wakacji, przygotowania trwają od wielu miesięcy. Oficjalny plakat pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę jest już gotowy i ma konkretne przesłanie. Nawiązuje do hasła tegorocznej wędrówki, czyli posłani.
1: To jest taka katecheza w skrócie, która pokazuje ciekawy gest przekazania zwoju, na którym widnieją słowa idźcie i nauczajcie. Oczywiście to jest zaczerpnięte z Ewangelii Mateusza i mówi o posłaniu apostołów przez Jezusa. Ale uświadamia również, że każdego z nas Pan Bóg posyła.
0: Tłumaczy ksiądz Paweł Broński, dyrektor pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, która tradycyjnie wyruszy 17 sierpnia spod tarnowskiej katedry. W zeszłym roku z powodu remontu przy świątyni wszystko rozpoczęło się wyjątkowo przy kościele pod wezwaniem błogosławionej Karoliny w Tarnowie.
2: To były informacje z życia kościoła.

0: Radiowe kino plenerowe.
1: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20:30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20:00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
2: Po reklamie.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prośmy o głębszą wiarę, niezawodną nadzieję, prawdziwą i czystą miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Części radosne Różańca Świętego. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Tak naturalnie przyjmujemy, że Pan Bóg przez świętych działa wielkie rzeczy, że czyni cuda, uzdrawia, nawraca, wyrzuca złe duchy. Ale kiedy myślimy o sobie, wydaje nam się niemożliwością, by On czynił to samo w nas i przez nas. A przecież to ten sam Bóg. Maryjo, uproś nam wiarę, że Pan Bóg nie tylko może, ale i chce czynić w nas i przez nas wielkie rzeczy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja wypełniona łaską biegnie do Elżbiety, której Pan Bóg także uczynił wielkie rzeczy. Ten, kto ma w sercu Jezusa, kto ma świadomość, jak bardzo został umiłowany i obdarowany przez Boga, potrafi szczerze cieszyć się tym, że inni otrzymują od Niego wielkie łaski. Maryjo, naucz nas dostrzegać codzienną troskę Pana Boga o nas i cieszyć się szczęściem innych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Pan Bóg przychodzi na świat w ukryciu, żyje w Nazarecie i zmartwychwstaje w ukryciu. Największe dzieła Boże dokonują się z dala od oczu ciekawskich i żądnych sensacji. Dziś także w głębi ludzkich serc dokonują się spotkania z żywym Bogiem, który nagle staje się Bogiem bliskim. Maryjo, uproś nam Twoją wrażliwość serca, byśmy umieli widzieć ukrytego Jezusa, który miłuje i zbawia właśnie ten świat. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ofiarując Ojcu małego Jezusa, Maryja wie, że jej Syn należy do Ojca. Zgadza się na plany Boga, te, o których już wie, i na te, które są przed nią jeszcze zakryte. Jest wolna. Wraz ze swoim tak oddała Panu Bogu wszystko, niczego sobie nie zostawiając. Maryjo, uproś nam prawdziwą wewnętrzną wolność, aby nasze serca były jak wyciągnięta dłoń, zawsze otwarta, wtedy, gdy Bóg chce złożyć na niej swój dar i także wtedy, kiedy zechce coś z tej ręki zabrać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Jezus nie wydawał się zagubiony, gdy Józef z Maryją odnaleźli Go w świątyni. Pan Bóg nie może się zgubić. To człowiek tak naprawdę się zgubił. Nie gubimy Jezusa, bo On jest zawsze obok nas, spragniony naszej miłości. Maryjo, Ty miałaś tylko jedną troskę na ziemi – Jezusa. Uproś nam tę łaskę, byśmy troszczyli się tylko o Niego, o sprawy Ojca, zostawiając Bogu troskę o nas samych i naszą codzienność. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Od 30 lat jesteśmy z Wami w Waszych domach. Teraz chcemy być jeszcze bliżej, by zanieść dobre słowo, spotkać się i umocnić w wierze. Aby nasze diecezjalne radio mogło się rozwijać i ewangelizować, potrzebujemy wsparcia. Wasza sprawdzona ofiarność, o którą prosimy, pozwoli nam także na niezbędną modernizację radiowego studia.
2: Drodzy radiosłuchacze, już w najbliższą niedzielę będę głosił Słowo Boże w parafii Matki Bożej Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie po każdej mszy świętej ofiarami do puszek będziecie Państwo mogli wesprzeć naszą diecezjalną rozgłośnię i jej rozwój. Jestem przekonany, że razem możemy stworzyć coś wartościowego, bo region jest nasz. Ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia LD Małopolska i LDN Nowy Sącz.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To było ogłoszenie nadawcy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Szukacie pomysłu na rodzinny wiosenny wieczór? Mamy coś specjalnego. Już w najbliższą sobotę 6 czerwca zapraszamy do Stradomki w gminie Bochnia na seans letniego kina plenerowego. Na ekranie pełna przygód i humoru opowieść dla całych rodzin. Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i niesie piękny morał. Start seansu o godzinie 20.30 na boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Stradomce. A już od 20.00 czekają mała gastronomia, chrupiący popcorn i orzeźwiająca lemoniada. Na seans z Radiem RDN Małopolska zapraszają wójt gminy Bochnia oraz Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Do zobaczenia w Stradomce! I pamiętajcie, słuchajcie Radia RDN Małopolska w Bochni i okolicach na nowej częstotliwości 97 FM.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Doksa z Opola.
2: Zakręcone pytania.
3: Bóg tak, Kościół nie. Myślę, że bardzo często każdy z nas kiedykolwiek usłyszał to hasło z ust nawet najbliższych, że tak, ja wierzę w Pana Boga, ale nie wierzę w Kościół. I dzisiaj, kiedy witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Zakręcone Pytania, właśnie zajmiemy się tym zagadnieniem. Czy można wierzyć w Boga, a równocześnie nie wierzyć w Kościół? Zainteresowani zachęcam, żebyście zostali do samego końca, wysłuchali, obejrzeli ten odcinek i oczywiście, jeśli ktoś tego jeszcze nie uczynił, to zachęcam do subskrypcji kanału wszystkich tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia, czy to Radia Doksa, Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sąd, czy aplikacji podcastowych. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć na YouTube'a i kanał zasubskrybować. A tymczasem bierzemy się już za ten kolejny odcinek Zakręconych Pytań. Czy można wierzyć w Boga i równocześnie nie wierzyć w Kościół? I może warto rozpocząć od tego, żeby wytłumaczyć, że Kościół to są ludzie. Każdy z nas, jeżeli jesteśmy ochrzczeni, przynależymy do Kościoła. I teraz każdy z nas powinien się popatrzeć na swoje życie. Czy to nasze życie jest święte? Czy to nasze życie jest idealne? Czy może nie? Ja, patrząc się na swoje życie, mogę powiedzieć wprost, że jestem człowiekiem bardzo grzesznym. Widzę swoją grzeszność, widzę swoje upadki, widzę swoją niedoskonałość, widzę, jak w wielu miejscach powinienem być lepszy, a czasami nie potrafię. No i teraz przełóżmy to na cały Kościół. Kościół to są ci wszyscy, którzy są ludźmi grzesznymi. I tu trzeba mieć świadomość, bardzo dużą świadomość, że z racji tego, że członkowie Kościoła to są ludzie, a ludzie są grzeszni, no bo każdy z nas grzeszy, nie ma ludzi idealnych, no to jeżeli my jako ludzie jesteśmy członkami Kościoła, no to Kościół będzie miejscem, gdzie dochodzi do grzechu, gdzie dochodzi do upadku, gdzie dochodzi nieraz do wielu rzeczy, do których nie powinno dochodzić. Taka jest prawda o nas samych. I nie można tego negować. Ja wiem, że wielu chciałoby widzieć w Kościele instytucję czy miejsce doskonałe. I oczywiście do tej doskonałości powinniśmy dążyć. Ja to mówiłem chyba w ostatnim odcinku Zakręconych Pytań, że Pan Jezus postawił nam bardzo wysoko poprzeczkę, do czego nas wzywa, ale z drugiej strony On wie, że jesteśmy słabi. Wie, że jesteśmy ludźmi ułomnymi, że jesteśmy ludźmi grzesznymi. I między innymi skutkiem grzechu pierworodnego, który jest zmazany co do winy w czasie naszego chrztu, pozostaje ta skaza, że ciągle nas do grzechu ciągnie, ciągle upadamy. Zresztą święty Paweł to pięknie napisał, kiedy wspomniał o tym, że wie, co jest dobre, a i tak czyni to, co złe. I chyba każdy z nas gdzieś może się w tych słowach odnaleźć. I Pan Jezus zakłada Kościół. No bo to Jezus Chrystus jest głową Kościoła, my jesteśmy tylko członkami Jego mistycznego ciała, jakim jest Kościół. Tak to również święty Paweł pięknie napisze. No to rodzi się pytanie, to po co? Po co Jezus Kościół założył? No właśnie po to, żeby było łatwiej. Po to, żeby człowiek był w stanie dobrnąć do tego ideału. Żeby we wspólnocie, i to słowo klucz, to jest właśnie słowo wspólnota, żeby razem, wspólnie móc odpowiedzieć na to zaproszenie do zbawienia. Dążyć wspólnie do tego ideału, który nam Pan Jezus zostawia. I to jest bardzo istotne. Zresztą popatrzmy się, z kogo Pan Jezus zakłada Kościół. Wybiera apostołów. Apostołów, którzy byli ludźmi grzesznymi. Święty Piotr zaraz po powołaniu mówi do Pana Jezusa: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. A Pan Jezus mówi: pójdź za mną. Nie wybiera ludzi idealnych. Nie ma żadnego faryzeusza wśród 12 apostołów. Nie ma ludzi, którzy we własnych oczach uchodzili za tych prawych, ale właśnie to są ludzie grzeszni. No i po co tak Pan Jezus postępuje? Właśnie chcąc nam pokazać, że ta zmiana, do której On nas wzywa, jest możliwa. jest możliwa dzięki temu, co Kościół będzie oferował, czyli sakramentom, będzie oferować pełnię środków, które pomogą nam się zmieniać, które pomogą nam odpowiedzieć na to Jezusowe zaproszenie do zbawienia. A oprócz tego we wspólnocie zawsze łatwiej, bo wspólnota mobilizuje, ale o tym za chwilę. Więc mamy ludzi grzesznych, którzy są w Kościele, każdy z nas jest grzesznikiem. No i gdy to popatrzymy się na to z tej właśnie perspektywy, to nagle widzimy, że no, Kościół jest miejscem z jednej strony świętym, bo świętością swojego założyciela, czyli Jezusa Chrystusa, ale z drugiej strony miejscem grzesznym, no bo składające się z grzeszników. No i później dochodzimy do tego zderzenia z rzeczywistością, kiedy właśnie mamy do czynienia z tym grzechem ludzi Kościoła.
2: Zakręcone pytania.
3: I to, że wiele osób właśnie mówi, że Bóg tak, Jezus tak, Kościół nie, no to jest właśnie taki moment, kiedy człowiek styka się z grzechami ludzi Kościoła. I ja powiem szczerze, naprawdę czasami rozumiem to, że ktoś może zrazić się do Kościoła, że ktoś może od Kościoła odejść po zetknięciu z jakimś konkretnym grzechem konkretnej osoby, czy to duchownej, czy świeckiej, obojętnie kogo, po prostu grzechem człowieka w Kościele. Błędem jest natomiast to, żeby przetransferowywać to wszystko na cały Kościół. Bo to, że ktoś upada, to, że ktoś grzeszy, to jest kwestia indywidualna. Natomiast to nie znaczy nagle, że wszystko jest nie tak. Ja to tak troszeczkę porównuję z medycyną. Jak pójdziemy do lekarza i trafimy na lekarza, który no, jest nieukiem, który się nie dokształca, który popełnia błędy, no to nie mówimy nagle, że cała medycyna jest zła, tylko że ten lekarz jest po prostu kiepski. Tak samo może być w przypadku Kościoła. Natomiast tutaj naprawdę jestem w stanie zrozumieć tych wszystkich, którzy gdzieś do Kościoła się zrazili na różnym etapie swojego życia, na różnym etapie rozwoju swojej wiary, no bo było takie, a nie inne zetknięcie. Natomiast tu ciągle musimy mieć świadomość, że ten Kościół jest założony po to, żeby wspólnie razem dźwigać się z tych upadków, wspólnie razem powstawać z grzechów i próbować na nowo. I tutaj takie porównanie do jazdy na rowerze, zwłaszcza gdy ktoś śledzi zawody kolarskie, gdy widzi ekipy kolarskie. Zresztą kolarstwo mówi się, że jest to najbardziej drużynowy ze wszystkich sportów indywidualnych. To jest sport po prostu drużynowy. Tam drużyna musi być dobra, żeby dany lider mógł wygrać zawody. No i otóż właśnie, gdy się jedzie w takiej grupie kolarskiej, jedzie się w takim peletonie, to jest łatwiej. Można jechać, no choćby tak jak dzisiaj, troszeczkę wieje wiatr, prawda? No i ten wiatr zawsze przeszkadza, gdzieś tam wieje w twarz. A gdy jedziemy samemu, to bierzemy na siebie ten cały wiatr, bierzemy na siebie te wszystkie opory, musimy więcej siły wkładać w to wszystko, musimy i czy się więcej wtedy męczymy, a gdy jedziemy w grupie, no to jeden drugiego osłania, to jeden drugiego wspomaga, nieraz bierze na koło. To widać czasami właśnie gdzieś tam w peletonie kolarskim, gdy ktoś ma słabszy dzień, podjedzie kolega i mówi: siądź mi na koło, ja cię rozprowadzę, ja cię podprowadzę, ja ci pomogę, podam bidon, przywiozę coś z samochodu do jedzenia. To w przypadku oczywiście zawodów kolarskich. No i tak to jest właśnie z tą jazdą na rowerze, że w grupie jedzie się łatwiej, że można sobie wzajemnie pomagać. Właśnie to jest chyba taki obraz Kościoła, że oczywiście każdy z nas stara się o tą nagrodę indywidualną, jaką jest niebo, do tego jesteśmy wezwani, powołani, ale w tej grupie, czyli we wspólnocie Kościoła, jest po prostu łatwiej, jest lżej. Więc bym tutaj tego Kościoła nie skreślał. A to, że mamy negatywne doświadczenia, no, wynikające z zetknięcia się z grzechu dawnych osób, ja tego nie osądzam. Ja to staram się zrozumieć, natomiast zawsze będę namawiał do tego, żeby jednak starać się ten Kościół trochę lepiej poznać. Może iść do jakiejś dobrej wspólnoty, do miejsca gdzieś, gdzie się odnajdziemy. Natomiast, no, tak jak już powiedziałem, nie oceniajmy siebie nawzajem. To, że ktoś od Kościoła odstąpił, odszedł, Różne są powody, różne są doświadczenia i tylko Bóg jest od sądzenia, bo On zna nasze ludzkie serce. My natomiast mamy się właśnie za siebie nawzajem modlić, bo to jest właśnie zadanie Kościoła, żeby wzajemnie się modlić, żebyśmy również w Kościele potrafili korzystać z tych skarbów, które są dane Kościołowi, czyli sakramentów. Tej modlitwy wstawienniczej, no to jest naprawdę wartość niesamowita, którą mamy w Kościele, dlatego korzystajmy, a Kościoła nie skreślajmy, starajmy się poznać, na ile jesteśmy w stanie, na ile po prostu mamy tę wielką łaskę wiary, żeby jednak troszeczkę zaufać i zobaczyć, że ten Kościół mimo grzeszności swoich członków jest miejscem najlepszym, żeby odpowiedzieć na to zaproszenie do zbawienia. I to tyle w tym dzisiejszym temacie, w tym dzisiejszym odcinku. To jest w ogóle trudny temat i pewnie byśmy mogli bardzo mocno i długo dyskutować. Natomiast tu chciałbym tylko podkreślić, żeby Kościoła nie skreślać. Nawet jeżeli są tam ludzie grzeszni, a są, bo ja też jestem grzesznikiem, więc są ludzie grzeszni, żeby nie patrzeć się tylko i wyłącznie na ten grzech, ale zobaczyć, że to jest coś więcej. To jest wspólnota, która ma pomagać i żeby motywować do powstawania z tych upadków, które powoduje nasz grzech. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania związane z tym tematem, swoje jakieś osobne pytania, no to komentarze są do waszej dyspozycji. Starajcie się tam je umieszczać, a ja może postaram się na nie odpowiedzieć albo w formie odcinka, albo gdzieś tam napisać w odpowiedzi na komentarz. W każdym razie korzystajcie z tego miejsca, jaka jest sekcja komentarzy, a ja tymczasem was pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem.
2: Zakręcone pytania.

0: Vatican News.
1: Rozpoczęła się czwarta zagraniczna podróż Leona XIV. Ojciec Święty jest w Madrycie. Chce głosić Chrystusa. Kościół ma przesłanie dla każdego, powiedział papież w samolocie. W parlamencie Leon XIV przyznał, że Hiszpanie to lud pełen pasji, który kocha życie i potrafi to okazywać. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV rozpoczął podróż apostolską do Hiszpanii. Pozostanie tam przez 7 dni. Hasłem wizyty są słowa „Podnieście oczy”. Papież odwiedzi m.in. Madryt, Barcelonę, a następnie Wyspy Kanaryjskie. Na pokładzie samolotu pozdrowił dziennikarzy, którzy towarzyszą mu w podróży.
2: Jak dobrze wiecie, jest to pierwsza podróż papieża do Hiszpanii od dłuższego czasu. Osobiście bardzo się cieszę, że mogę ją odbyć. Bywałem w Hiszpanii wiele razy, ale po raz pierwszy przybywam tutaj w tej misji. Jest to podróż apostolska, aby spotkać się z wiernymi, celebrować wiarę i głosić przesłanie Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie pozdrowić wszystkich, całe społeczeństwo. Kościół ma bowiem przesłanie dla każdego. Szczególnie chciałbym podkreślić obecność młodych ludzi. Z informacji, które już otrzymałem, wynika, że będzie ich bardzo wielu. Ich entuzjazm jest niezwykle ważny.
1: Po przylocie papież spotkał się z królem Filipem VI. Następnie wygłosił przemówienie do parlamentarzystów i korpusu dyplomatycznego.
2: W imię umiłowania prawdy wzywam wszystkich do porzucenia narracji dzielących i polaryzujących waszą rzeczywistość społeczną oraz jej historię, aby przejść od jałowych uproszczeń do owocnego docenienia złożoności. Widzę w tym szczególne powołanie Europy, w której Hiszpania odgrywa pierwotną i fundamentalną rolę. Jest to dar, jaki stary kontynent może ofiarować światu, jeśli chce pozostać młody. Młody bowiem jest ten, kto czuje, że ma przed sobą przyszłość i misję, które wciąż stanowią dla niego wyzwanie.
1: Leon XIV przypomniał wielkich hiszpańskich świętych: Teresę z Awila, Jana od Krzyża i Ignacego Loyolę. Zaznaczył, że w doświadczeniu prób i porażek codzienności można przemyśleć wszystko na nowo.
3: Ignacio de Loyola.
2: Święty Ignacy Loyola miał tę odwagę. Zaufał strapieniom i pocieszeniom swego serca, podejmując ćwiczenie rozeznawania i wyobraźni, dzięki któremu wybrał pokój zamiast broni, a świętych zamiast możnych. Zrozumiał, że dobro, ku któremu czuł się pociągany, nie było utopią, a wówczas jego kryzys przemienił się w łaskę. To samo może się dokonać wobec nowości, które dziś nas niepokoją i wobec których ujawniają się różnice naszej wrażliwości. Unikajmy słów, które upokarzają albo przeciwstawiają jednych drugim. Wybierajmy jasność, która oświeca, a także szczerość, która otwiera drogi. Nie ulegajmy naiwnym uniesieniom i nie podsycajmy jałowych lęków.
3: No bendigamos entusiasmos ingenuos, ni alimentemos miedos estériles.
1: Dziś przewidziano jeszcze wizytę papieża w ośrodku dla bezdomnych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Natomiast wieczorem papież weźmie udział w czuwaniu modlitewnym z młodzieżą na Piazza de Lima.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo Królowo Polski, w godzinie apelu stajemy przed Tobą, aby Ci podziękować za dar Twojej obecności, dar Twojej miłości, za to, że sama chciałaś Królową Polski być nazywaną. Przychodzimy do Ciebie z prośbami, z dziękczynieniem, ale przede wszystkim jak dzieci do ukochanej Matki po to, byś nas przytuliła do Twego serca. Tak bardzo potrzebujemy poczuć miłość, czyli coś, czego człowiek najbardziej potrzebuje, coś, czego będzie szukał, a jeżeli nie znajdzie prawdziwej miłości, to będzie wybierał to, co miłością nie będzie, a będzie czymś, co będzie go zabijało. Maryjo, prosimy Cię o to, aby nasze serca otworzyły się na zawierzenie Twojej miłości. Co to znaczy zawierzyć? Zaufać i bezgranicznie rzucić się w serce Twojej miłości. Zachęcasz nas do tego w każdym modlitewnym spotkaniu, w każdym objawieniu. Zawsze zachęcasz do tego, aby była modlitwa, post i nawrócenie. A najpiękniejszą modlitwą, w którą wskazujesz, jest zawsze modlitwa różańcowa. Te 20 pięknych tajemnic pokazuje nam historię naszego zbawienia. Pokazuje nam historię wcielonego Słowa, które tak ukochało człowieka, że nawet nasz grzech i to, że potrafimy odrzucić miłość Twojego Syna, nie powstrzymały miłości Boga przed tak wielkim aktem miłości. Różaniec skierowany przez Ciebie do Twojego Syna otwiera nas na wielkie tajemnice. Zapraszasz do tego, aby różańcem żyć, aby różańcem się modlić, ale przede wszystkim, żeby rozważać różaniec. Każda tajemnica to wielka głębia miłości, wielka głębia teologii, ale przede wszystkim prawdy, która oświeca człowieka i zmienia jego życie. Wiele cudów różańcowych można by przytoczyć w historii człowieka. Austria, Filipiny, czy nasza ojczyzna, 1920 rok, kiedy cały naród padł na kolana i prosił i został wysłuchany. I to jest piękny wzór. Chcemy, Maryjo, podążać tą drogą i nie gubić się w tym wszystkim, co odciąga nas od Ciebie, a przede wszystkim od miłości dobrego Boga. Różaniec jest piękny, bo jest prosty. Tak naprawdę wysławiamy Ciebie, kierując nasze modlitwy do Twojego Syna, bo Ty zawsze wskazujesz na Niego. Kiedy pytamy, co mamy robić, zapraszasz do prostych rzeczy. Post, modlitwa różańcowa, nawrócenie. I zawsze mówisz, róbcie to wszystko, co mój Syn Wam podpowie. Czyli Ewangelia, Dekalog, to wszystko, co jest pisane w nasze serca. To jest tak proste, oczywiste, ale przez nasze słabości i grzech czasem tak trudno do tego powrócić, tym żyć. To jest jedno wielkie zmaganie. A różaniec, choć taki prosty i piękny, jest niezwykle skuteczny. Ileż cudów się wydarzyło przez tę modlitwę, ile nawróconych serc, ile uratowanych powołań, ile narodów uniknęło zagłady i klęski. Do tego, Maryjo, nas zachęcasz, a my chcemy odpowiedzieć tak, jak potrafimy. Chcemy, abyś to Ty była królową naszych serc, królową naszej ojczyzny. Po co mamy słuchać innych, ze wschodu czy z zachodu? Mamy Ciebie. To takie proste, oczywiste, ale wymagające. Maryjo, Ty zachęcasz. Mówisz, że ten naród, który będzie Cię czcił, będzie narodem, który pokaże innym piękną i piękną drogę. A jeżeli odrzuci to zaproszenie, to przejdzie trudną drogę. Nasza historia, naszej ojczyzny niestety pokazuje nam, co się może stać, jeżeli odrzucimy piękne przykazania, prostotę wiary i miłości, a będziemy słuchać kogoś zupełnie innego. I Maryjo, o to Cię prosimy. Broń nas. Chroń nas i zmieniaj nasze serca przez tę modlitwę, którą do Ciebie chcemy tutaj szczególnie na Jasnej Górze zanosić. Nie ma innego miejsca w naszej ojczyźnie jak to miejsce, z którego płyną łaski dla tych serc, które się na nie otworzą. Dlatego, Maryjo, w sposób szczególny prosimy Cię za naszą Ojczyznę, za Kościół Święty, o pokój dla całego świata, dla każdego serca, dla każdej rodziny. Prosimy za wszystkich rządzących, aby pamiętali, że władza, ich władza to przede wszystkim służba dla dobra całego społeczeństwa. Polecamy Ci wszystkich pielgrzymów jasnogórskich, polecamy Ci wszystkie dzieci, które w tym roku przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej, aby ich serca zapłonęły miłością do dobrego Boga. Polecamy Ci dobrodziejów tego miejsca, łaskę nowych powołań, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, te intencje, które nosimy w naszych sercach. Polecamy kobiety w stanie błogosławionym. Prosimy Cię o ocalenie każdego życia, szczególnie tego niewinnego, w tym najpiękniejszym okresie już zagrożonego. Polecamy Ci tych wszystkich, którzy szukają, aby z pomocą naszej modlitwy odnaleźli Twą matczyną miłość, opiekę i to miejsce, które nazywamy Twoim sercem, bo wszystkich chcesz tam przygarnąć. W sposób szczególny chcemy Ci dzisiaj zawierzyć tysiące wiernych, którzy uczestniczyli w 14. ogólnopolskiej pielgrzymce Żywego Różańca tutaj na Jasnej Górze. Tych wszystkich, którzy też z całego kraju przybyli na comiesięczne, pierwszosobotnie zawierzenie Tobie jako Królowej Pokoju, Królowej naszej Ojczyzny. I Maryjo, prosimy Cię o to, byś nas przemieniała. Chcemy być takimi, jakimi widzi nas Bóg. Chcemy być na Twój wzór tymi, którzy odpowiedzą tak, jak potrafimy, na to zaproszenie do miłości, abyśmy przynajmniej próbowali zrobić to wszystko, do czego Twój Syn nas zaprosi. Chcemy teraz, Maryjo, rozważać tajemnicę Twego ukoronowania na Królowę nieba i ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, Matko, łaski pełno, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiony Tyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Maryjo, prosimy Cię o błogosławieństwo i nawrócenie dla naszej Ojczyzny, aby Boże prawa były respektowane, aby to, co piękne, było dla nas najważniejsze, aby wzór Twojej miłości skłaniał nas do codziennej walki o to, co piękne, o miłość Twojego Syna. Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas podaj.
0: Królowo Polski, księdza arcybiskupa Wacława, prosimy apelowe błogosławieństwo.
12: Ojciec Święty Leon XIV, który dzisiaj rozpoczął swoją apostolską pielgrzymkę do Hiszpanii, w ostatnich katechezach powiedział według nauki Soboru Watykańskiego II, że Kościół bardzo troszczy się o to, żeby chrześcijanie, którzy gromadzą się na eucharystyczne misterium, nie byli jak obcy i milczący widzowie, ale żeby tę ofiarę przeżywali coraz bardziej świadomie, stając się współuczestnikami. Potwierdzam, że dzisiejsza pielgrzymka żywego różańca była taką odpowiedzią wiary, wspólnotą wiary Kościoła modlącego się, Kościoła, który wierzy w Eucharystię, obecność Chrystusa pomiędzy nami i który ufa Maryi, która prowadzi nas ku Chrystusowi.

0: Chcesz wyznać miłość? Podziękować? Przeprosić? A może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz.
1: Wieczór dla Ciebie.
2: Właśnie minęła godzina 21.30. Bardzo ciepło witamy wszystkich słuchaczy Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. I bardzo cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w ten długi czerwcowy weekend. Pierwszy czerwcowy weekend. No, lwia część tego weekendu jest już za nami, ale wszystko co najlepsze jest przed nami. Wieczór dla Ciebie, dla Państwa. Będziemy z Wami do godziny 23.00. A będą Wanda Wojtanowska
3: i Jerzy Olszówka. Powiedzielibyśmy, że słonecznie Państwa witamy, ale to już było. Słoneczko nam już pomaleńku zachodzi, ale możemy powiedzieć, że w towarzystwie gwiazd będziemy dzisiaj muzycznych, no i oczywiście w towarzystwie Państwa.
2: I też rozgwieżdżone niebo nad nami w tej chwili, no i nie mamy chyba co narzekać na pogodę podczas tego weekendu. Sobota była ładna, może niezbyt piękny był czwartek, trochę deszczowy, ale w piątek też było w miarę pogodnie, więc chyba
3: zapowiadało
2: jest
3: się gorzej.
2: Właśnie, gorzej
3: więc
2: się
3: jest okej.
2: Okay. Tak, to jutro też powinno być bardzo pogodnie, także cudownie, że jesteście Państwo z nami. Jeżeli wśród Was są osoby o imieniu Paulina, Norbert, to osoby, które świętują dzisiaj, Robert, Wiesława, jutro w poniedziałek Seweryn i Medard, z kolei kolejne dni to Pelagia, Felicjan, Małgorzata, Bogumił, także Paula, Barnaba, Anastazy, także Mieczysław i Onufry. No to słuchajcie nas uważnie, bo być może właśnie to do Was dzisiaj będą kierowane życzenia imieninowe. No i oczywiście pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy urodzili się gdzieś w pobliżu 6 czerwca. Bardzo gorąco wszystkich na dobry wieczór pozdrawiamy. W tygodniu wiem, że pojawi się taki dzień jak Dzień Dobrej Zabawy. My codziennie takiej dobrej zabawy życzymy i na przykład Dzień Przyjaciela. Także gorąco też przyjaciół pozdrawiamy wszystkich.
3: A
2: także
3: dzisiaj jest Dzień Jojo. Bardzo lubiłam się bawić w jojo.
2: W dzieciństwie takie, to było takie kółeczko na sznureczku, prawda?
3: Takie kółeczko. Czasami było świecące nawet kółeczko.
2: Tak, też pamiętam to. Fajna zabawa. Ciekawe, czy dzisiaj
3: dzisiaj, żeby zająć ręce, mają dzieci telefony. A myśmy nie mieli, mieliśmy jojo i też było fajnie.
2: Klik-klaki jeszcze były, takie dwie kulki na sznurku, prawda?
3: Były.
2: Też pamiętasz?
3: Tak też się pamiętam. Tak, ostatnio mamy też gdzieś ukazały się takie badania. Aha. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale powiem tak, o co z tymi rękami chodzi. No okazuje się, że jak ktoś klika w telefonie, to może nie być równoznaczne z lekceważeniem nas. Okazuje się, że ruchomość ręki ma ściśle powiązania z naszą głową, czyli lepiej zapamiętujemy niektóre rzeczy. I może to jojo i te kulki to właśnie takie były.
2: No pewnie tak, jest w tym dużo racji. Dzisiaj widzę też, że mamy Dzień Języka Rosyjskiego. Здравствуйте и спасибо. Ja tych słów nie używam.
3: Хорошо.
2: A pamiętasz, że język rosyjski był obowiązkowy?
3: Pamiętam. Tak, i powiem tak, do dzisiaj jeszcze pamiętam.
2: Co ty gawarisz?
3: I wszystkie bukwy ja przeczytam.
2: Ja nie, panie Maju. Ty gawarisz mienia. Dobrze.
3: Da.
2: Kochani, nasz numer telefonu do 23 14 6 200 500.
3: I można też SMS-ować. Oczywiście. 72 48 rdn.wdc. No czekamy troszkę na Państwa wspomnienia, ale przede wszystkim na ciepłe słowa. Można podzielić się wspomnieniami z młodości, dzieciństwa. Czemu nie? W końcu po to tutaj sobie wieczór rozmawiamy.
2: No i dobrej zabawy teraz będziemy mieć trochę z oddziałem zamkniętym.

0: 14 6 200 wieczór dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Witamy Panią Krysię, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Pani Jurku i Zarządziu.
2: Dobry wieczór, witamy Pani Krysiu.
1: Dawno nie słyszałam.
2: No bo my tak czasami robimy Państwu pauzę, żeby potem móc z Państwem jeszcze serdeczniej się przywitać.
0: Tak, wtedy ja bardziej tęsknimy za sobą, wtedy bardziej jeszcze.
1: Właśnie o to chodzi, to jest właśnie to tęsknienie.
0: Bo w nadmiarze wszystko może zaszkodzić, prawda?
1: Tak, można.
0: Słuchamy Panią bardzo uważnie, Pani Krysiu.
1: Bardzo uważnie. Będę pozdrawiać bardzo gorąco moją córę Małgorzatę. Jego najlepszego i życzę. Zdrowia przede wszystkim, zadowolenia. Z wnuków, z dzieci, ze wszystkiego. Z męża, z rodziny, no, ze wszystkich sąsiadów. Tego sobie tylko, żebyś błogosławista Boże, tego sobie życzę, żeby się jej spełniło. I następne pozdrowienia dla Małgosi. Takie to ma u nas w sklepie. Też życzenia złożę, bo jej nie ma kto złożyć, bo ona daleko jest. Wszystkiego dobrego jej życzę. Zdrowia przede wszystkim, zadowolenia. I wszystkim Małgosiom, bo moja wstępnica też Małgosia, nie wiadomo, co jest słucha. I wszystkich z rodziny. Rodzinę Kuciębów. Wszystkiego najlepszego im życzę. Rodzinę Marysi, mojej przyjaciółki. Jej dzieci rozproszone po całym powiecie. I jedna w Raciłowie, jedna w Gobiszkowie, jedna w Krakowie. Tak wszystkich i chłopaków jej, bo oni też są fajni. Wszystkiego najlepszego jej życzę. Wszystkiego najlepszego, co tym życzę, żeby się spełniło. I jeszcze będę chciała pozdrowić naszego księdza Stanisława Krawata, który miał 45-lecie kapłaństwa w Madonę. Tamtą niedzielę. Wszystkiego najlepszego mu życzę, żeby się mu wszystko spełniło i dużo, dużo zdrowia i długich lat życia. I wszystkich, kto słucha. I panią Teresę Sarnowa. Wszystkiego najlepszego im życzę. Marysię Spadkosza Mateję. Wszystkiego najlepszego im życzę. I wszystkich słuchających.
0: Bardzo dziękujemy za telefon. My również przyłączamy się do tych życzeń. Pozdrawiamy przy okazji też wszystkich kapłanów obchodzących swoje jubileusze. No i wiem od pani Krysi, że dla wszystkich Małgorzat będzie Maryla Radowicz. Czyli jeszcze taki majowy utwór. Bo to był maj.
2: I pachniała saska kępa.
0: Tak jest. I Małgośka.

Małgorzata i Marzena Rodowicz. A ja właśnie w temacie pewnej Małgosi, która będzie świętować niedługo swoje imieniny. Droga Małgosiu, już niedługo twoje imieninki. Nie rób takiej smutnej minki. To dzień piękny i radosny. Wnosi w serce trochę wiosny. My życzymy tobie szczerze szczęścia w całej twojej karierze. Oprócz tego dużo zdrowia,

0: gadaj. Wieczór dla ciebie w RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Polichty i panią Zosię witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Ja bym chciała tak pozdrowić najpierw państwa prowadzących, panią Bandzie i pana Jureczka.
2: Pani Zosiu, pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję bardzo nawzajem.
0: Nawet podwójnie.
2: Pani zaczęła.
0: Pani Zosiu, podwójnie, bo pani ma tak głośno ustawiony radioodbiornik, że chyba wszyscy w Polichtach słyszą, a my słyszymy podwójnie. Także my też odwzajemniamy się.
1: Ja mam telefon podgłoszony.
0: No tak. No dobrze. No to dobra, kogo dalej pozdrawiamy? Mam nadzieję, że...
1: Teraz chciałam pozdrowić pozdrowienie dla całej mojej rodzinki, dla Jasi, jej męża, dla Paulinki, jej męża, dla Zosi i jej siostry Józi, dla Zdzicha z Gromnika, dla Marysi z Gromnika, jej męża, dla Jadzi z Gromnika, dla Marysi Stuchowa, dla pani Teresy ze Sącza, dla pani Wioli z Jonin, dla pana Piotra Stuchowa, dla pana Józefa ze Świętokrzyskiego, dla pana Janusza z Woli Rzędzińskiej i dla wszystkich, co słuchają radia.
0: Niezależnie, czy są daleko, czy blisko, dla wszystkich, tak?
1: Tak jest. Tak daleko, a tak blisko.
0: Tak. I teraz te wszystkie osoby, które zostały wymienione, są zobligowane do tego, aby wykręcić 14 6 200 500 i odwzajemnić życzenia dla pani Zosi z Policht. Próbujcie, kochani, próbujcie, może się
2: to
0: uda.
2: To taka radiowa pani Zosiu rewizyta będzie.
0: Tak. Pani Zosiu...
1: Pani Bandziu, ja bym chciała coś się pani zapytać.
2: Proszę. Tak tu, czy tak później?
1: Tak bym chciała, żeby boczkiem, żeby nie...
2: Boczkiem, dobrze. To wszystko jasne, dobrze.
0: Pani Zosiu...

0: To proszę teraz jeszcze zapowiedzieć.
1: Pozdrawiamy.
0: Proszę zapowiedzieć w takim razie utwór, który pani wybrała.
2: Jak daleko, a jak blisko.
0: Zespół?
1: No co tutaj pytać? No wiadomo, nie?
0: Na piątkę pani zaliczyła egzamin.
2: Dziękuję bardzo.

0: Spektus na prośbę pani Zosi. Jak daleko, a jak blisko. 14 6 200 500. Nasz telefon jest do państwa dyspozycji do godziny 23 i możecie pozdrawiać, przekazywać pozdrowienia, życzenia dla swoich bliskich, przyjaciół i znajomych i oczywiście zaproponować piosenki. No i oczywiście skrzynka SMS-owa
1: 72 48 rdn.wdc i tutaj państwo pozdrawiają SMS-owo.
0: Pozdrowienia i najszczersze życzenia dla Józefa z okazji 60. urodzin. Z buźką uśmiechniętą i życzenia te przekazuje siostrzenica.
1: Basiu, urodzinowe 100 lat albo i 200, w końcu dobrego nigdy za wiele. Niech ci się zawsze wszystko układa po twojej myśli. Pod życzeniami podpisała się Izabela.
0: Urodzinowa.

0: z najlepszymi życzeniami dla wszystkich urodzonych 6 czerwca i w pobliżu tej daty. Najlepsze życzenia od RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Teraz przeniesiemy się do Tuchowa i zapytam o pogodę, bo za chwilę będzie piosenka właśnie związana z pogodą. Dobry wieczór, Piotrze.
1: Dziękuję,
0: to jak tam pogoda? Dopisuje podczas tylko czerwcowego pierwszego weekendu długiego?
1: Oczywiście, jak najbardziej. Ma się rozumieć, jakby to powiedział mi już Radek, jak najbardziej.
0: Jak najbardziej. Dobrze. To już jesteśmy pogodni, uspokojeni i na jutro też mamy dobre prognozy, prawda?
1: Myślę, że tak.
0: Dobrze.
1: Powinno być dobrze.
0: Dobrze.
2: Widziałam chmurkę deszczową na mapie.
0: Ale taką malutką.
2: Taką malutką.
0: Tak, to nawet nigdy nie zauważy nawet. Dobrze, Piotrze, przechodzimy do życzeń, pozdrowień. Jakieś okazje są?
1: Chciałem podziękować pani Zosi za pozdrowienia i też ją pozdrowić. Oczywiście chciałem pozdrowić też całą rodzinę, wszystkich znajomych, pana Józefa ze Świętokrzyskiego, pana Janusza z Woli Zębnickiej, pana Romka z Łękawicy, wszystkich, panią Marysię Cieśla z Olszyn, panią Marysię Grzanka ze Złotej, oczywiście też wszystkich znajomych, i wszystkich tych, którzy by chcieli być pozdrowieni, a nie są, wszystkich słuchających, i oczywiście państwa prowadzących.
0: Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego także dla ciebie, Piotrze, i dla wszystkich wymienionych. Gorąco pozdrawiamy i dalszego udanego czerwcowego weekendu życzymy. I proszę jeszcze tylko o zapowiedź piosenki.
1: Będzie to zespół Lombard i Szklana Pogoda.
0: I Szyby niebieskie od telewizorów.
2: Fajnie, kiedyś się śpiewało i grało.
1: Dokładnie.

0: Lombard, Małgorzata Ostrowska i Szklana Pogoda. Jutro nie powinno padać. Nie widzę tutaj specjalnych zagrożeń.
1: Mówiłam, że mała ta chmurka była.
0: Właśnie, mała chmurka, więc takie zachmurzenie raczej będzie częściowe. Powinna być przewaga słońca. 25 stopni na termometrach w niedzielę w ciągu dnia. Przechodzimy teraz do kolejnych życzeń. Tym razem, które spłynęły do nas drogą SMS-ową. Zaczynasz?
1: Mogę.
0: Proszę bardzo.
1: Gabrysie, prosimy pewną o uwagę. Gabrysiu, rozsądku w podejmowaniu trudnych wyborów, odwagi do spełniania marzeń i przede wszystkim wiary w siebie i swoje możliwości, udanego startu w dorosłość. Wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin życzą rodzice i brat.
0: A teraz pozdro dla kochanej żony Edyty oraz syna Kacpra. Życzy Jarek. Pozdrawiamy Was bardzo mocno i serdecznie, Edytę i Jarka. I myślę, że utwór, który zagramy, to spodoba Wam się, bo to utwór Masz jak ja, a jest to utwór Golec Orkiestry, a piosenka ta jest wyjątkowym prezentem, jaki Edyta i Łukasz podarowali sobie nawzajem. Wszystkiego dobrego dla Was. Masz jak ja.

0: I bardzo pięknie. 8 minut po godzinie 22. Słuchają Państwo Wieczoru dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Przez ponad 50 minut będziemy jeszcze razem i do tego czasu czynny jest telefon 14 6 200 500, a przez całą dobę skrzynka SMS-owa.
1: I szczególnie używana właśnie w czasie programu 7248rdn.wdc i tutaj Państwa pozdrawiają SMS-owo.
0: A teraz łączymy się tą pierwszą wymienioną drogą, czyli telefoniczną. Halo, dobry wieczór. Łukasz, po drugiej stronie, prawda? Łukasz?
2: Tak, zgadza się. Dobry wieczór.
0: Jak tam mija, Łukaszu, tobie długi czerwcowy weekend?
2: Jest rewelacyjnie.
0: Co takiego jest rewelacyjnego? Super. Poza pogodą.
1: Bo weekend jest
2: imprezka,
1: długi.
2: Są urodziny.
1: O,
2: i chciałem wszystkich pozdrowić.
0: Pozdrawiaj.
2: W szczególności mamusię, która jest na grillu, szwagrów, siostry, wszystkich obecnych, słuchających radia, moich sąsiadów, no i wszystkich.
0: I wszystkich.
1: I no fajnie.
0: I pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy Was. Dobrej zabawy Wam życzymy.
2: I Państwa prowadzących oczywiście.
0: O, dzięki. Dziękujemy. Grillujecie coś? Bo tak coś, takie zapachy
2: tak,
0: do nas
2: oczywiście.
0: Dochodzą.
2: A i co? Tak, grillujemy.
0: Grillujecie. I co tam dobrego na ruszcie wylądowało dzisiaj?
2: No, tradycyjnie. Kiełbaska, szaszłyki, karkóweczka.
0: O. Pysznie. Znakomicie. Smacznego Wam życzymy.
1: Bardzo
2: dziękuję.
1: Bardzo fajnie. To nie są żadne kulinarne rewolucje. Jest po prostu zwyczajnie. I tak niech zostanie. Smacznego dla Was.
2: W rodzinnej atmosferze. To jest najważniejsze.
1: Tak jest.
0: Cieszymy się bardzo, że się tak cały czas integrujecie. Przy grillu i przy stole. No i jeszcze przy radiu RDN Małopolska. RDN Nowy Sącz. To jest cudowne.
2: Oczywiście.
0: Super. Wszystkiego najlepszego na Twoją prośbę z Zakopower.
1: Hej.
2: Super. Dziękuję. Pozdrawiam.
0: Również.

0: Zakopower i Hej Han. No i przy okazji pozdrawiamy wszystkie Hanny, wszystkie Anny, wszystkie panie noszące to pełne wdzięku imię.
1: Hania to ostatnio modne imię. Więc z Haniami nie będzie tak źle. Jeszcze ta piosenka przez jakiś dłuższy czas będzie w modzie. 72 48 rdn.wdc. Najczęściej z jakiejś okazji państwo pozdrawiają. Dominują podczas dzisiejszego wieczoru urodziny, ale proszę pamiętać, że można po prostu tak zwyczajnie, bez okazji pozdrawiać, tak żeby komuś po prostu sprawić trochę radochy. No tutaj będzie jednak z okazji. Mamy bowiem ważną rocznicę z okazji 80. urodzin dla kochanej babci Jasi teraz pozdrowienia. Babciu, pragniemy ci życzyć dużo zdrowia i energii, abyś mogła cieszyć się życiem i spędzać jak najwięcej czasu z nami. Wszystkiego najlepszego życzą Kasper, Karolina, Mateusz i Oliwia.
0: Tutaj też życzenia urodzinowe. Spłynę do skrzynki, SMS-owej 72 48 rdn.wdc. Tak, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. 31. Spełnienia planów, dużo zdrowia i wszystkiego dobrego życzy dziewczyna. O, i takie życzenia. No i mamy teraz też piosenkę urodzinową. Wanda zapowie.
1: Phil, urodzin.

0: Mój film w wieczorze dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Teraz Pani Bogumiła Starnowa, oddajemy głos Pani. Witamy, dobry wieczór.
1: Chciałam pozdrowić moją koleżankę Agnieszkę z rodziną z Dąbrowy Tarnowskich i jej dzieci. I chciałam pozdrowić też inne koleżanki z pracy, ze zakładu pracy chroniony ze Sęgórzków i kadrę. I pozdrowienie dla pani Iwonki z okazji urodzin i wszystkiego najlepszego dla wszystkich.
0: Pięknie.
2: Cudnie.
1: I dla znajomego księdza Mariusza Czosnyki z parafii Rzezała.
2: Super. Cudnie, pozdrawiamy. I od razu zrobiło się radośnie.
0: Wszystkiego
2: no
0: dobrego
2: fajnie.
0: Dla Bogumiły Starnowa oczywiście. I nasz telefon wciąż do Państwa dyspozycji 14 6 200 500 i skrzynka SMS-owa.
2: 72 48 rdn.wdc.
0: Pętla czasu.

0: Honey Moon i pętla czasu, a wskazówki zegarów w całym kraju zrobiły już jedno okrążenie. Na tarczy zbliża się godzina 22.30. To oznacza, że jeszcze przez 30 minut czynny jest nasz telefon 14 6 200 500 i przez całą dobę skrzynkę SMS-owa.
1: 7248 rtn.wdc i tutaj Państwo mogą SMS-em pokazać, że o kimś pamiętają. To może być tak po prostu, bez okazji, ale najczęściej to mamy tutaj ważne powody, bo to albo jubileusze, albo imieniny, albo urodziny. Chociaż trafiają się perełki takie właśnie, że trzeba pozdrowić i koniec. A okazja nie ma tutaj znaczenia. Małgosiu, są ludzie wyjątkowi. Tacy, którzy z miejsca przyciągają swoją osobą, bije z nich ciepło, miłość i dobro. Wtedy wiadomo, że są wspaniali, wybrani. I takich właśnie świat potrzebuje. Właśnie takich jak ty. Pod tymi słowami podpisał się Mateusz. No prawda, że ładne?
0: Ślicznie, prawda? Pięknie. Teraz też ani urodzinowo, ani imieninowo, ani tutaj nawet chyba pozdrowień nie będzie. No ale zaraz wszystko się wyjaśni. Minioneczku, tak ktoś zaczyna od takiego słowa minioneczku, cokolwiek by to znaczyło. Minioneczku Kasiu, o, kiełbaski jak zwykle spaliłem. Trzy kropeczki, ale ketchup, musztarda będą okej. Grill przy musztardzie i ketchupie, dobrze. I co dalej mamy? Całuski gorące i pozdrawiam. Pozdrawiam RDN. Zaprosiłby Państwa na kiełbaski, ale się zwęgliły, więc może...
1: ketchup i musztarda jest okej.
0: Tak, także chętnie skorzystamy. Więc może następnym razem, słuchacz pisze, który się nie podpisał, ale gorąco pozdrawiamy Kasię. To, że się przypaliły, no mogło się to oczywiście zdarzyć. To też oznacza, że rozmowy przy stole były tak interesujące, tak wciągające, że zapomnieliście po prostu...
1: Że kiełbaski przegrały.
0: Tam są właśnie na grillu te kiełbaski. No, szkoda, że troszkę tych kiełbasek, no i grill trzeba będzie czyścić, a to też chyba niełatwe jest. Nie wiem, czy masz, Wanda, jakieś sposoby na czyszczenie grilla po takim przypalonym jedzeniu, zwęglonych kiełbaskach? Słyszałem, że ocet albo...
1: Panuje się nad kiełbaskami
0: wtedy jest prościej. Tak. No ale jak już do takiej sytuacji doszło, słyszałem, że soda oczyszczona i ocet, czy tam woda utleniona,
1: szczoteczka,
0: też dobrze działają. No, i oczywiście szorowanie, bo jednak grill powinien być czysty, no a też jedzenie takich zwęglonych kiełbasek niekoniecznie...
1: Dla leniuchów tacka.
0: Na zdrowie.
1: Na niewyczyszczonego grilla, tak. I to działa.
0: No właśnie. No ale nic, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Trzeba obejść się smakiem, niestety.
1: Wcale nie. Ketchup i musztarda jest okej z chlebkiem.
0: Nie wiadomo, czy ten chleb na grillu też nie wylądował, a przy kiełbaskach się tym bardziej
1: źle. Nie było, że spalony. Pozdrawiamy. No,
0: pozdrawiam właśnie serdecznie. Wszystkiego dobrego życzenia.
1: Mistrz sztuki kulinarnej. Tak, wygrana dziś wieczorem.
0: A, oczywiście, to nie ma się co przejmować.
1: Nie samymi kiełbaskami człowiek żyje.
0: Pewnie. Teraz będzie o takich właśnie dziwnych czasach, gdzie ludzie się nie spotykają, nie ufają sobie. Wypełniamy czas.

0: byśmy sobą nawzajem mogli wypełnić czas. Czyż to nie pięknie brzmi? Tego sobie życzymy. 14 6 200 500, z nami jest kto? Halo, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Tutaj Zosia z Muszyny.
0: Witamy, witamy Zosię. Pozdrawiamy całą Muszynę. I co sprowadza Zofię do programu Wieczór dla Ciebie w RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz?
1: Chciałabym serdecznie pozdrowić całą moją rodzinę z Muszyny, z Poznania. I tutaj mam szczególne pozdrowienia od mojej babci dla księdza Franciszka z Folwarku i w szczególności jej wybranka Antoniego. Bardzo pozdrawiamy.
0: I teraz jeszcze bardzo proszę o zapowiedź utworu.
1: Teraz będzie grał dla nas Piotr Picha, Poczuj tę moc. Nasza ulubiona piosenka.
0: Cieszymy się bardzo.
2: Pozdrawiamy Muszynę.
1: Dziękujemy.
0: Pa, pa, Zosiu, pa, pa. Pozdrawiamy wszystkich bliskich.
1: Dziękujemy.

0: Poczuj to i Piotr Kupicha, wieczorze dla Ciebie w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Bardzo dziękujemy. Nasz telefon wciąż do Państwa dyspozycji 14 6 200 500 i skrzynka SMS-owa
1: 72 48 rdn.wdc.
0: Wojtuś, bardzo Cię kocham. Ty mój słodki robaczku, Twoja kochająca z wykrzyknikami trzema Ania. Pozdrowienia dla Państwa prowadzących. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy, odwzajemniamy. Dużo miłości Wam życzymy. Zanim pójdę, zanim utwór, to też kolejne życzenia i pozdrowienia.
1: Tak, imieninowe. Paulina będzie świętowała. Już właściwie świętuje. Paulinko, życzę Ci, abyś nigdy nie straciła odwagi, nadziei i wiary. Cokolwiek się dzieje, ufaj i płyń z prądem życia. Prędzej czy później odnajdziesz swoją ciszę i szczęśliwą przystań. Wysyłam Ci uśmiech i dziękuję, że jesteś. Nie wiem, czy tego teraz potrzebujesz, ale tutaj jest odrobina miłości dla Ciebie ode mnie. Te pozdrowienia przesyła Martyna.
0: Happy Sad, o miłości. Czym ona tak naprawdę jest? To nie pluszowy miś.
1: To bardziej skomplikowane. Zgadzam się.

0: To ja w temacie miłości będę. No bo jak już zostało powiedziane, to bardzo skomplikowana sztuka, ale niektórym naprawdę to dobrze idzie. O uwagę prosimy Pawła i Renatę, którzy no całkiem niedawno pewnie powiedzą, ale to już 25 lat minęło, powiedzieli sobie sakramentalne tak. Niektórzy mówią, że prawdziwa miłość to sztuka. Jeśli to prawda, to wasze małżeństwo jest niekwestionowanym arcydziełem. 25 lat to symfonia złożona z nut radości, wyzwań, triumfów i uczuć. Gratuluję wam stworzenia tak harmonijnej melodii i życzę, by kolejne akty były jeszcze piękniejsze. Pod życzeniami podpisała się siostra Katarzyna.
1: A teraz kolejne życzenia urodzinowe. Drogi tato, mężu Kaziu, z okazji 60. urodzin życzymy ci dużo zdrowia, zadowolenia z nas wszystkich i wszystkiego najlepszego.
0: Ta piosenka nic za nic nie starzeje się.
1: Bo w tytule ma wehikuł czasu. Więc przenosi się wciąż do tych czasów.
0: Gdzie wszystko było jakoś inaczej i tak, chyba prościej.
1: No ale zawsze do nas wraca, więc ona jest zawsze aktualna.
0: To prawda.
1: Podróżujemy sobie w czasie, no. Do każdych czasów jest w stanie się dopasować. Do XXI wieku też, do 2020.
0: Ale tamte były jakieś fajniejsze.
1: Tak się nam wszystkim wydaje. Mm-hmm. Chyba tak było rzeczywiście.

0: do ostatniej noty. Grupa Dżem i Wehikuł Czasu. No, czas nas goni. Niestety jeszcze tylko 10 minut programu przed nami. Wieczór dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jeżeli tutaj ktoś jest z nami, chciałby kogoś pozdrowić, to bardzo proszę, bo nie wiem, czy tutaj jest ktoś z nami. Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. A z kim mamy przyjemność?
1: Wiesław z Bochni.
0: Witam Pana, Panie Wiesławie. Dobry wieczór.
1: Solenizant jutrzejszy. Pozdrawiam wszystkich Wiesławy, Robertu i wszystkich solenizantów dzisiejszych i jutrzejszych. I pozdrawiam prowadzących Pana i Panią.
0: Dziękujemy
1: i
0: pięknie.
1: Prosiłbym o piosenkę Maryli Rodowicz. Ja to mam szczęście.
0: Ja to mam szczęście. No,
2: panie Wiesławie, wszystkiego najlepszego od całej redakcji. Dziękuję. No i bardzo fajnie, że pan zadzwonił i bardzo fajnie, że uczynił pan sobie taki mały prezencik. No bo no przecież tak. Właśnie na tym polega życie, żebyśmy troszeczkę sobie ten czas tutaj wspólnie razem spędzony dobrze zorganizowali i miło. A że czasami trzeba sprawy wziąć w swoje ręce, no to to jest bardzo dobra okazja. Cieszymy się bardzo z tego telefonu. Bardzo się... mam nadzieję, że panu no, ten wieczór będzie dobrze kojarzył i oczywiście tak. Mamy nadzieję, że te wszystkie życzenia, które pan otrzyma, może byliśmy pierwsi, ale na pewno nie ostatni. Tak, czyli jest. Zdrowia, pomyślności i wszystkiego, czego sobie pan życzy, doczekają się spełnienia.
1: Także dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
3: Kłaniam.

0: Ja to mam szczęście, Maryla Rodowicz. I specjalnie dla pana Wiesława z Bochni.
1: Z najlepszymi życzeniami.
0: Tak, od RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czy miał pan Wiesław szczęście, że dodzwonił się dzisiaj do siedziby radia RDN Małopolska. Bardzo dziękujemy za telefon, odwzajemniamy też pozdrowienia. I kolejne pozdrowienia, które spływają do nas drogą SMS-ową.
1: Chciałam pozdrowić zdrowo zakręconych i za tak piękny dzień dziecka zorganizowany podziękować ten dzień w Radelnej, a pozdrawia Kasia z Poręby Radelnej.
0: I pozdrowienia dla prowadzących i wszystkich kobiet. Proszę o protest dance w wykonaniu wielkiej artystki, baby, którą zesłał Bóg i mu wyszedł cud. Czyli chodzi o Renatę Przemek. No to co, gramy?
1: Gramy.
0: Z pozdrowieniami dla wszystkich.

0: A przynajmniej kończy nasze dzisiejsze spotkanie w wieczorze dla Ciebie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jeszcze życzenia. Pozdro dla Lolka, Piggy, Kermita, Skidifa z jego Ralfa, Zwierzaka, Niani. Przesyła Gonzo, który prosi o Europe The Final Countdown. Możemy się umówić, że za tydzień rozpoczniemy od tego właśnie utworu Europe.
1: A tymczasem dziękujemy pięknie Państwu za dzisiejsze spotkanie. Bardzo urocze było i różnie muzycznie, a zakończyliśmy trochę z pazurem. Za to też bardzo Państwu dziękujemy. Tak.
0: Dziękujemy bardzo, a dziękuję Wanda Wojtanowska
1: i Jerzy Olszówka.
0: Trzymajcie się dobrej, spokojnej nocy życzymy, no i pięknej, wspaniałej niedzieli, abyśmy się też w poniedziałek cali zdrowi po długim czerwcowym weekendzie spotkali. Pa, pa!

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas. Ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

My name is Lolita. And, I'm not supposed to play with boys. What?